0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Dąbkowska, zapraszam. Na początek o nowych informacjach w sprawie wielokrotnego morderstwa w Skawinie. Śledczy przedstawili wstępne ustalenia po tragedii, gdzie w mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób, małżeństwa, ich 8-letniej córki i babci dziecka. Według policji najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że 35-letni mężczyzna najpierw zabił żonę, córkę i teściową, a następnie odebrał sobie życie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
1: Policja przekazała, że wszystkie ofiary miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Mieszkanie było zamknięte od środka, a policjanci weszli do niego siłowo po zgłoszeniu zaniepokojonego dziadka dziecka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Do makabrycznego morderstwa doszło w Skawinie przy ulicy Niepodległości. Zdaniem śledczych sprawcą zbrodni miał być ojciec dziecka, który na koniec popełnił samobójstwo.
2: Wyniki oględzin wskazują na to, że sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Teraz śledczy czekają przede wszystkim na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc potwierdzić przebieg tej tragedii.
0: A sekcje mają odbyć się już w poniedziałek. Nie żyją cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę nad ranem na drodze gminnej w miejscowości Postolin w powiecie sztumskim na Pomorzu. Po dojeździe na miejsce służb okazało się, że samochód osobowy dechował, a następnie uderzył w betonowy przepust. Podróżowało nim pięć osób, mówi Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji.
3: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Niestety w wyniku tego zdarzenia cztery osoby, które podróżowały z mężczyzną, poniosły śmierć na miejscu.
0: Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami trafił do szpitala. Jest zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr i korzystania z wód. Wojewoda Dolnośląska wydała rozporządzenie zakazujące wejścia do rzeki na ponad 30-kilometrowym odcinku. To między zaporą nad Jeziorem Pilchowskim a zbiornikiem Rakowice. Decyzja zapadła po poznaniu wyników badań wody wykonanych przez sanepid.
4: Wojewódzki inspektor sanitarny zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej. Z rekomendacji wynika również, że korzystanie z wody stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także, że woda nie powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych ani do pojenia zwierząt.
0: Informuje rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Zakaz będzie obowiązywać tak długo, aż stan rzeki nie ulegnie radykalnej poprawie. Tymczasem śledztwo w sprawie śniętych ryb w rzece wszczęła prokuratura, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
5: Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin, pobrano próbki wody do badań, zabezpieczane są stosowne dokumenty, ale oprócz tego również ustalani się świadkowie zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne za wydanie na przykład zgód na poszczególne etapy pracy.
0: Przypomnijmy, w sobotę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alertę odnośnie skażenia wody. Obowiązuje zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Poprawia się stan zdrowia 8-letniej dziewczynki pogryzionej przez psy w Sosnowcu. Dziecko od tygodnia przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik placówki Wojciech Gumułka.
6: Dziecko jest przytomne, przechodzi kolejne etapy leczenia i stabilnie, powoli wraca do zdrowia.
0: Do ataku na dziewczynkę doszło tydzień temu. Jak wynika z ustaleń policji, mieszkaniec Sosnowca przyszedł na teren jednej z firm z dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat, by nakarmić dwa przebywające tam psy. Mimo że zwierzęta dobrze znały rodzinę i nigdy wcześniej nie były agresywne, nagle zaatakowały młodszą z dziewczynek. Ojciec zasłonił córkę własnym ciałem, w wyniku czego sam odniósł obrażenia. Psy zdołali odgonić dopiero będący w pobliżu świadkowie. Pogryziona 8-latka w poważnym stanie została przetransportowana do szpitala. Tę sprawę bada policja. Tragiczna śmierć w Hucie Miedzi w Głogowie na Dolnym Śląsku. Minionej nocy podczas prac w jednym z zakładów zginął 38-letni mężczyzna, mówi rzecznik KGHM Artur Nawecki.
7: Po godzinie 23 na terenie Huty Miedzi Głogów doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 38-letni pracownik. Do zdarzenia doszło podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi na Wydziale Przygotowania Wsadu P21. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratowniczej, nie udało się przywrócić czynności życiowych pracownika. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
0: Decyzją władz KGHM-u spółka wprowadziła we wszystkich swoich oddziałach dwudniową żałobę. Są zarzuty dla 49-latka, który groził nożem pracownikom magistratu w Sosnowcu. Agresywny mężczyzna, który wytargnął do urzędu, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, informuje Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
8: Usłyszał on dwa zarzuty. Oba dotyczą kierowania gróźb karalnych pod adresem dwóch ustalonych pracowników Urzędu Miasta. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, częściowo natomiast zasłonił się niepamięcią co do przebiegu zdarzenia.
0: Podczas przesłuchania przesłuchania 49-latek miał mówić o swoim rozżaleniu po piśmie dotyczącym podwyżki opłat. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. A teraz o prawdopodobnie nielegalnej fotopułapce w Łanach pod Wrocławiem. Zaniepokojeni mieszkańcy mieli poinformować władze gminy Czernica o zamontowanym urządzeniu w pasie drogowym. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi, mówi zastępca wójta gminy Czernica Dariusz Koprowski.
9: Podjęliśmy działania w kierunku sprawdzenia, co to jest za urządzenie. Po otrzymaniu takiej informacji zostali wysłani pracownicy na miejsce. Sprawdzili, że rzeczywiście takie urządzenie jest. Sprawa trafiła do organów ścigania w celu podjęcia czynności wyjaśniających i ustalenia właściciela sprzętu.
0: Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Tę sprawę bada policja, mówi Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
10: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
0: Urząd Gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie. Dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach w województwie lubelskim. 15-latek jadący bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilii i doznał urazu głowy. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala, mówi rzecznik puławskiej policji Ewa Rejn-Kozak.
11: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie.
0: Okoliczności wypadku będą ustalane przez policjantów. Przypomnijmy, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Za jego brak rodzic albo opiekun może dostać mandat w wysokości 100 zł. Premier zapowiada inwestycje w zieloną energię. Donald Tusk odwiedził w sobotę w Kleczewie jedną z największych instalacji odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Kleczew Solar Entwined to największa farma fotowoltaiczna grupy Orlen. Po zakończonej w tym roku rozbudowie jej moc wynosi blisko 270 MW, co pozwala zasilić energią nawet 100 tysięcy gospodarstw domowych. Ale to nie koniec inwestycji w zieloną energię, zapewnia premier.
12: Tak, zakładamy z prezesem Orlenu, że w przyszłym tygodniu pokażemy także to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z farm wiatrowych położonych na morzu.
0: Hybrydowa instalacja łączy 445 tysięcy paneli fotowoltaicznych z 4 turbinami wiatrowymi, dzięki czemu energia może być produkowana w bardziej stabilny sposób. Pracowity początek wakacji dla toprowców. W ciągu zaledwie tygodnia pomogli już 60 turystom. Jeden z mężczyzn, który na szlaku doznał zawału serca, zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Jakub Hornowski z Topru.
13: Najczęściej pomagamy jednak potkniętym, skręconym i w jakikolwiek inny sposób uszkodzonym, najczęściej kończyną. Na szczęście w większości przypadków to nie są poważne rzeczy, ale na tyle utrudniające powrót z gór ludziom, że potrzebują naszej pomocy.
0: Ratownicy mieli też dużo interwencji związanych z osłabnięciami i odwodnieniem. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tzw. mieszkaniówek. Działały na terenie 3 województw. Policjanci zatrzymali już osoby powiązane z tymi agencjami. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
14: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
0: Zarzuty usłyszało 5 osób. 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. W wakacje brakuje chętnych do oddawania krwi, stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40, mówi organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro, Krzysztof Dąbrowa.
15: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubu, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Największe zapotrzebowanie jest na krew grupy 0 RH-, ale każdy jej rodzaj jest na wagę złota, przyznają medycy. Podzielić się tym cennym lekiem może każda zdrowa osoba we wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. Kilka miesięcy pracy i jeden ważny przekaz. Uczniowie podstawówki w Rojewie w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce nagrali rapowy kawałek Tik-Tak. To historia o tym, jak kłótnie i rozstanie rodziców wpływają na dzieci.
16: O tym się nie mówi, a często po prostu to gdzieś w nas wszystkich jest i często nie mamy tego po prostu przegadanego. I o tym tak naprawdę ten temat trochę jest.
0: Mówi Szefi, raper z Ostrzeżowa, który dograł jedną ze zwrotek. Kawałek wraz z teledyskiem możecie obejrzeć w sieci. 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o tych mamach właśnie. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mam, mówi nam Anna Szymańska z Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową.
17: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
0: To naprawdę pomaga, przekonuje mama 3-letniego Stasia, pani Ania.
18: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
0: Projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org. I jeszcze sportowe emocje, które zawitają do Torunia. W motoparku trwa kolejna odsłona Drift Open. Organizatorzy zapowiadają nie tylko rywalizację na torze, ale też zlot tuningowanych aut i strefę dla fanów motoryzacji. Z drifterami Wojciechem Wolnym i Łukaszem Wojcieszakiem rozmawiała nasza reporterka Renata Grudzińska.
19: Dzisiaj będę jeździć po torze jedną, jedyną, niepowtarzalną Alfą Romeo do driftu.
20: Ile koni mechanicznych?
19: 650. No nie można powiedzieć, że to jest hobby, to jest pewien styl życia.
21: Cała otoczka tego driftu jest super, także fajny klimat. No i przede wszystkim później na torze rywalizacja i świetna zabawa, nie?
0: Drift Open potrwa w Toruniu do niedzieli.

Kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Na początek o nowych informacjach w sprawie wielokrotnego morderstwa w Skawinie. Śledczy przedstawili wstępne ustalenia po tragedii, gdzie w mieszkaniu znaleziono ciała czterech osób, małżeństwa, ich 8-letniej córki i babci dziecka. Według policji najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że 35-letni mężczyzna najpierw zabił żonę, córkę i teściową, a następnie odebrał sobie życie. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
1: Policja przekazała, że wszystkie ofiary miały obrażenia zadane najprawdopodobniej ostrym narzędziem. Mieszkanie było zamknięte od środka, a policjanci weszli do niego siłowo po zgłoszeniu zaniepokojonego dziadka dziecka, który nie mógł skontaktować się z rodziną. Do makabrycznego morderstwa doszło w Skawinie przy ulicy Niepodległości. Zdaniem śledczych sprawcą zbrodni miał być ojciec dziecka, który na koniec popełnił samobójstwo.
2: Wyniki oględzin wskazują na to, że sprawcą tego czynu prawdopodobnie był mężczyzna.
1: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Teraz śledczy czekają przede wszystkim na wyniki sekcji zwłok, które mają pomóc potwierdzić przebieg tej tragedii.
0: A sekcje mają odbyć się już w poniedziałek. Nie żyją cztery osoby, w tym 12-letnia dziewczynka. To bilans tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę nad ranem na drodze gminnej w miejscowości Postolin w powiecie sztumskim na Pomorzu. Po dojeździe na miejsce służb okazało się, że samochód osobowy dechował, a następnie uderzył w betonowy przepust. Podróżowało nim pięć osób, mówi Karolina Kosmowska ze sztumskiej policji.
3: Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 22-letni kierujący BMW prawdopodobnie nie zastosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i dachował. Niestety w wyniku tego zdarzenia cztery osoby, które podróżowały z mężczyzną, poniosły śmierć na miejscu.
0: Kierowca w chwili zdarzenia był trzeźwy, z obrażeniami trafił do szpitala. Jest zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr i korzystania z wód. Wojewoda Dolnośląska wydała rozporządzenie zakazujące wejścia do rzeki na ponad 30-kilometrowym odcinku. To między zaporą nad jeziorem Pilchowskim a zbiornikiem Rakowice. Decyzja zapadła po poznaniu wyników badań wody wykonanych przez sanepid.
4: Wojewódzki inspektor sanitarny zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej. Z rekomendacji wynika również, że korzystanie z wody stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także, że woda nie powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych ani do pojenia zwierząt.
0: Informuje rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Zakaz będzie obowiązywać tak długo, aż stan rzeki nie ulegnie radykalnej poprawie. Tymczasem śledztwo w sprawie śniętych ryb w rzece wszczęła prokuratura, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze.
5: Na miejscu zdarzenia dokonano oględzin, pobrano próbki wody do badań, zabezpieczane są stosowne dokumenty, ale oprócz tego również ustalani się świadkowie zdarzenia, a także osoby odpowiedzialne za wydanie na przykład zgód na poszczególne etapy pracy.
0: Przypomnijmy, w sobotę rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alertę odnośnie skażenia wody. Obowiązuje zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Poprawia się stan zdrowia 8-letniej dziewczynki pogryzionej przez psy w Sosnowcu. Dziecko od tygodnia przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, mówi rzecznik placówki Wojciech Gumułka.
6: Dziecko jest przytomne, przechodzi kolejne etapy leczenia i stabilnie, powoli wraca do zdrowia.
0: Do ataku na dziewczynkę doszło tydzień temu. Jak wynika z ustaleń policji, mieszkaniec Sosnowca przyszedł na teren jednej z firm z dwiema córkami w wieku 8 i 10 lat, by nakarmić dwa przebywające tam psy. Mimo że zwierzęta dobrze znały rodzinę i nigdy wcześniej nie były agresywne, nagle zaatakowały młodszą z dziewczynek. Ojciec zasłonił córkę własnym ciałem, w wyniku czego sam odniósł obrażenia. Psy zdołali odgonić dopiero będący w pobliżu świadkowie. Pogryziona 8-latka w poważnym stanie została przetransportowana do szpitala. Tę sprawę bada policja. Tragiczna śmierć w Hucie Miedzi w Głogowie na Dolnym Śląsku. Minionej nocy podczas prac w jednym z zakładów zginął 38-letni mężczyzna, mówi rzecznik KGHM Artur Nawecki.
7: Po godzinie 23 na terenie Huty Miedzi Głogów doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego śmierć poniósł 38-letni pracownik. Do zdarzenia doszło podczas czyszczenia zbiornika na koncentrat miedzi na wydziale przygotowania wsadu P21. Niestety, mimo natychmiastowej akcji ratowniczej, nie udało się przywrócić czynności życiowych pracownika. Dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia zbada specjalna komisja.
0: Decyzją władz KGHM-u spółka wprowadziła we wszystkich swoich oddziałach dwudniową żałobę. Są zarzuty dla 49-latka, który groził nożem pracownikom magistratu w Sosnowcu. Agresywny mężczyzna, który wytargnął do urzędu, miał ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, informuje Bartosz Kilian z prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
8: Usłyszał on dwa zarzuty. Oba dotyczą kierowania gróźb karalnych pod adresem dwóch ustalonych pracowników Urzędu Miasta. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy, częściowo natomiast zasłonił się niepamięcią co do przebiegu zdarzenia.
0: Podczas przesłuchania 49-latek miał mówić o swoim rozżaleniu po piśmie dotyczącym podwyżki opłat. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. A teraz o prawdopodobnie nielegalnej fotopułapce w Łanach pod Wrocławiem. Zaniepokojeni mieszkańcy mieli poinformować władze gminy Czernica o zamontowanym urządzeniu w pasie drogowym. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi, mówi zastępca wójta gminy Czernica Dariusz Koprowski.
9: Podjęliśmy działania w kierunku sprawdzenia, co to jest za urządzenie. Po otrzymaniu takiej informacji zostali wysłani pracownicy na miejsce. Sprawdzili, że rzeczywiście takie urządzenie jest. Sprawa trafiła do organów ścigania w celu podjęcia czynności wyjaśniających i ustalenia właściciela sprzętu.
0: Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Tę sprawę bada policja, mówi Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
10: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
0: Urząd Gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie. Dramatyczny wypadek rowerzysty w Puławach w województwie lubelskim. 15-latek jadący bez kasku przewrócił się na schodach w rejonie świątyni Sybilii i doznał urazu głowy. Śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala, mówi rzecznik puławskiej policji Ewa Rejn-Kozak.
11: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie.
0: Okoliczności wypadku będą ustalane przez policjantów. Przypomnijmy, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. Za jego brak rodzic albo opiekun może dostać mandat w wysokości 100 zł. Premier zapowiada inwestycje w zieloną energię. Donald Tusk odwiedził w sobotę w Kleczewie jedną z największych instalacji odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Kleczew Solar and Wind to największa farma fotowoltaiczna grupy Orlen. Po zakończonej w tym roku rozbudowie jej moc wynosi blisko 270 MW, co pozwala zasilić energią nawet 100 tysięcy gospodarstw domowych. Ale to nie koniec inwestycji w zieloną energię, zapewnia premier.
12: Tak, zakładamy z prezesem Orlenu, że w przyszłym tygodniu pokażemy także to miejsce, gdzie popłynie pierwszy w historii prąd z farm wiatrowych położonych na morzu.
0: Hybrydowa instalacja łączy 445 tysięcy paneli fotowoltaicznych z 4 turbinami wiatrowymi, dzięki czemu energia może być produkowana w bardziej stabilny sposób. Pracowity początek wakacji dla toprowców. W ciągu zaledwie tygodnia pomogli już 60 turystom. Jeden z mężczyzn, który na szlaku doznał zawału serca, zmarł po przewiezieniu do szpitala, mówi Jakub Hornowski z Topru.
13: Najczęściej pomagamy jednak potkniętym, skręconym i w jakikolwiek inny sposób uszkodzonym. Najczęściej kończymy. Na szczęście w większości przypadków to nie są poważne rzeczy, ale na tyle utrudniające powrót z gór ludziom, że potrzebują naszej pomocy.
0: Ratownicy mieli też dużo interwencji związanych z osłabnięciami i odwodnieniem. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad 2 latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tzw. mieszkaniówek. Działały na terenie 3 województw. Policjanci zatrzymali już osoby powiązane z tymi agencjami. O szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
14: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu 2 lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
0: Zarzuty usłyszało 5 osób. 2 główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. W wakacje brakuje chętnych do oddawania krwi, stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40, mówi organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro, Krzysztof Dąbrowa.
15: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubu, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Największe zapotrzebowanie jest na krew grupy 0 RH-, ale każdy jej rodzaj jest na wagę złota, przyznają medycy. Podzielić się tym cennym lekiem może każda zdrowa osoba we wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg. Kilka miesięcy pracy i jeden ważny przekaz. Uczniowie podstawówki w Rojewie w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce nagrali rapowy kawałek Tik-Tak. To historia o tym, jak kłótnie i rozstania rodziców wpływają na dzieci.
16: Ciągle sama, siedzę w domu, tylko wokół biały ścian.
17: O tym się nie mówi, a często po prostu to gdzieś w nas wszystkich jest i często nie mamy tego po prostu przegadanego. I o tym tak naprawdę ten temat trochę jest.
0: Mówi Szefi, raper z Ostrzeżowa, który dograł jedną ze zwrotek. Kawałek wraz z teledyskiem możecie obejrzeć w sieci. 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez 3 miesiące. Tyle czasu średnio spędza w szpitalu onkologicznym mama, która opiekuje się dzieckiem podczas leczenia. I to z myślą o tych mamach właśnie. We wrocławskim Przylądku Nadziei ruszył projekt Kawa dla Mam, mówi nam Anna Szymańska z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.
18: W szpitalu śpi się słabo. Ciągle coś się dzieje. Tu piszczy kroplówka, wchodzi lekarz, pielęgniarka. Potrzebuje chociaż jednego momentu w ciągu dnia, który będzie tylko i wyłącznie dla tych rodziców. Ta kawa pełni funkcję tak zwanej mikroregeneracji. Ona pozwala opiekunowi wrócić do dziecka z większą cierpliwością, uważnością.
0: To naprawdę pomaga, przekonuje mama 3-letniego Stasia, pani Ania.
19: Najbardziej lubię latę i dzięki temu, że odczuwam taką przyjemność przy piciu tej kawy, naprawdę jest mi dużo łatwiej i więcej energii odczuwam, kiedy mogę wrócić tutaj na oddział i znowu wrócić do tej rutyny, która tak naprawdę codziennie nam towarzyszy.
0: Projekt można wesprzeć na stronie naratunek.org. I jeszcze sportowe emocje, które zawitają do Torunia. W motoparku trwa kolejna odsłona Drift Open. Organizatorzy zapowiadają nie tylko rywalizację na torze, ale też zlot tuningowanych aut i strefę dla fanów motoryzacji. Z drifterami Wojciechem Wolnym i Łukaszem Wojcieszakiem rozmawiała nasza reporterka Renata Grudzińska.
20: Dzisiaj będę jeździć po torze jedną, jedyną, niepowtarzalną Alfą Romeo do driftu.
21: Ile koni mechanicznych?
20: 650. No nie można powiedzieć, że to jest hobby, to jest pewien styl życia.
22: Cała otoczka tego driftu jest super, także fajny klimat. No i przede wszystkim później na torze rywalizacja i świetna zabawa, nie?
0: Drift Open potrwa w Toruniu.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Artur Moczarski, witam Państwa serdecznie w pierwszą lipcową niedzielę. To jest jednocześnie 14. niedziela zwykła. Witam Państwa i witam moich gości. Są to profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca Uniwersytetu Civitas i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, teolog i biblista. Tydzień temu Jezus mówił bardzo konkretne rzeczy apostołom. Dzisiaj brzmi u Mateusza w 11 rozdziale, jakby prowadził rekolekcje wakacyjne. I mówi do tłumów.
1: Mówi do tłumów, chociaż w owym czasie Jezus przemówił tymi słowami i no właśnie, mówi do tłumów, ale modli się publicznie. To jest bardzo ważne, także Jezus ma momenty modlitwy osobistej i ma także momenty modlitwy publicznej. Ja bym chciał w tym momencie właśnie troszkę o tym Państwu opowiedzieć. Czy mamy pierwszą niedzielę lipca i to jest piękny czas na to, żeby pomyśleć także w elemencie swojego urlopu, nie tylko nad ciałem. Bo oczywiście ciało nasze jest znużone i mamy prawo do urlopu i to jest bardzo ważne i o tym mówi katolicka nauka społeczna, o tym mówi dzisiaj nowoczesne zarządzanie, że dzisiaj potrzebujemy tego urlopu. Dzisiaj praca jest zupełnie inna, ona jest bardzo często sprzężona także ze stresem, z emocjami, z przeciążeniem naszym intelektualnym i ona jest, ma zupełnie inny wymiar. My to wiemy, my się w tym naukach o zarządzaniu tym zajmujemy, że jest, ona ma zupełnie inny ciężar niż miała na początku lat 20. wieku i w latach 90., 80., 70. To jest zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Zupełnie inny rodzaj zmęczenia. Potrzebujemy urlopu wakacji. I to jest ważne. Zwracam się w szczególności do tych ludzi, którzy nie jeżdżą na urlopy. To nie jest po Bożemu, szanowni Państwo. Trzeba jeździć na urlopy. Trzeba znaleźć taki moment, w którym musisz odpocząć. Dlaczego? Bo jeśli jesteś wierzący, to mam taki argument, bo Jezus odpoczywał. Bo Jezus odpoczywał.
2: Bo Bóg siódmego dnia odpoczywa. Też.
1: Dziękuję.
2: Zobaczmy.
1: Bardzo.
2: Nie, to też szabat ważne. Jaki jest.
1: Prawda?
2: Jest taka niesamowita książka, to jest Joshua Abraham Hensel, zdaje się, o szabacie.
1: O szabacie, tak się
2: o szabacie. Uuu, jakie to są piękne rozważania, a jakie głębokie to jest filozoficznie. Henschela bardzo polecam.
1: Tak, szanowni Państwo, potrzebujemy odpoczynku. Nie może być tak, że ty jesteś ciągle w pracy, że jesteś ciągle i mówisz, nie, jest potrzebny odpoczynek. On jest bardzo ważny i wpisany w naturalny rytm życia. Bóg pokazał nam ten naturalny rytm życia, tygodniowy opis stworzenia świata. On właśnie po to tak redakcyjnie powstał, żeby pokazać nam pewien naturalny rytm, który Bóg nam proponuje.
2: Ale... Przepraszam, jeszcze po tej książce tego Henschela o szabacie, to człowiek sobie myśli, kurczę, to jak to w ogóle życie bez szabatu? Jakie to jest w ogóle życie? Ja mówię w tym sensie, bez tego cudownego czasu, kiedy człowiek zatrzymuje się niejako poza czasem, oddaje go Bogu, ma różne zasady wtedy, jakby wychodzi ku wieczności swojej, też się spotyka. To znaczy, jest to tak pięknie opisane.
1: No właśnie. I to też taki wymiar ma niedziela. No i bardzo potrzebna w naszym życiu jest także odpoczynek dla ciała, już powiedziałem, ale także dla ducha. Tak? My wiemy doskonale, że Platon miał rację, że jesteśmy absolutnie istotą zjednoczoną w jedno, ale jesteśmy ciałem i duchem. I ten duch ma w sobie wiele aspektów i on także potrzebuje nowego resetu, potrzebuje przemyślenia, refleksji, spotkania się z własną duszą, duchem, to co w nas jest.
2: Rekreacji. Zobaczmy, że rekreacja to jest stworzenie na nowo.
1: Na nowo, prawda? Rekreacja.
2: Ciekawe jeszcze też refektarz jest tam, refektorium, to jest też reficio, reficere, refeci, refektum, czyli to nie jest stołówka, to jest odtworzenie na nowo, stanie się na nowo. I to jest też ciekawa sprawa, ja też zrozumiałem tę głęboką myśl, że się w czasie refektarz, mówię miejsce spożywania posiłków w zakonach, w seminariach, w domach zakonnych, że też się czyta. Tam jest lektura w czasie Słowa Bożego na przykład, czy żywotów świętych, ale to jest też, to jest ta głęboka intuicja, że to nie jest taka stołówka, takie,
1: że nakarmić ciało i
2: depresyjne
1: duszę.
2: Słowo, stołówka po prostu, nie? A to nie, to jest całościowo, to jest ta idea.
1: Tak, no i szanowni Państwo, to jest ta idea właśnie też, żeby, że każdy posiłek ma nam pokazać, że my także mamy duszę i dusza też musi być nakarmiona, dlatego w klasztorach od zawsze jest lektura duchowa podczas posiłków. Właśnie z tego powodu, tak, żeby także dusza mogła się nakarmić. No i teraz, szanowni Państwo, niech ten urlop, niech ten lipiec, sierpień, kiedykolwiek Państwo planują, będzie takim momentem, kiedy pomyślimy, że nasza dusza też jest głodna. wasza dusza też jest głodna, że trzeba, jeśli chcecie być dobrymi dziennikarzami, prawnikami, lekarzami, pracownikami, kimkolwiek jesteście po tej drugiej stronie,
2: mężami, żonami, rodzicami,
1: to synami. Ten duch musi się, tak, musi się nakarmić. Ten duch musi mieć moment taki, kiedy ty się z nim spotkasz, kiedy będziesz miał krótki spacer. Nawet jeśli nie jesteś w stanie pojechać na rekolekcje 2-3 tygodniowe, wiem, że to nie zawsze jest takie łatwe, ale warto jest mieć taki zwyczaj, choćby, nie wiem, wieczornych spacerów, żeby pobyć trochę z sobą. Może wziąć różaniec, może wziąć małe Pismo Święte, usiąść na tym kamieniu, nad tym brzegiem jeziora, posłuchać trochę siebie, zamknąć oczy, mieć jakąś refleksję nad tym, co się w tym życiu wydarzyło, w jakim kierunku idę.
2: To nie jest proste czasem, bo jeżeli jesteśmy w tym takim gonitwie,
1: my też tak często urlop traktujemy, że to jest, prawda, taka druga praca. Prawda?
2: Zadaniowo.
1: To musimy zobaczyć, zaliczyć. Nie śpimy, zwiedzamy.
2: Arturze, zobaczcie, bo często tak jest, że jak jesteśmy w tym takim cugu, prawda, w tym takim ciąg nasze, to tych zadań, to my się boimy nawet zatrzymać, bo wtedy ten zgiełk jeszcze bardziej w nas uderza. Przetrwaj ten moment, trzeba go przetrwać troszeczkę, wprowadzić tę przestrzeń, właśnie tę regularność, która jest w szabacie, to jest arcywzór tego, rozumiemy. Więc jeżeli się czasem, że ktoś się zatrzyma, a to już wolę nie. Poczekaj, to znaczy w ciszę też trzeba wchodzić. Czasem trzeba wysiłku, żeby wejść w ciszę.
1: Tak, bo szanowni Państwo, dzisiejsza Ewangelia będzie się kończyła tym, że usłyszymy: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, ale to trzeba przyjść. Jezus nie mówi, bo Jezus to zna, ale on mówi: przyjdźcie do mnie, opowiedz mi o tym.
2: Czy pokrzepię zaraz, przepraszam Piotrze, tak, czy pokrzepię, to zaraz sobie o tym powiemy.
1: Prawda? Pokaż mi to, opowiedz mi. To jest tak jak ta relacja z dziećmi czy z żoną. My oczywiście wiemy, domyślamy się, ale że jak jest fajnie, kiedy nam córka czy syn opowie jednak, czy żona, co było dzisiaj w pracy. Pomimo tego, że być może wiemy doskonale, co było, bo bardzo często to wiemy, prawda? Ale co innego jest usłyszeć to. To jest element modlitwy. Dzisiaj Jezus nam to pokazuje, tak? Dzisiaj powiedziałem, że to jest modlitwa publiczna. Szanowni Państwo, to mówię z perspektywy bycia członkiem Rady Ochrony Zabytków. Warto jest zwiedzać także zabytki. Spotkać się. 90% zabytków w Polsce to są zabytki sakralne. Warto jest, żeby na tej mapie mieć taki moment, że jak wchodzę do tego kościoła, do tej katedry, to nie tylko skupiam się na tym, że tam jest, prawda, takie malowidło, inne malowidło, taki witraż, czy nie inny witraż, ale fajnie jest na przykład w tym prezbiterium usiąść, albo jak już jesteście w tym Notre Dame, czy w Sagrada Familia. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale widzę, mam takie obrazki, a sporo podróżujemy, że jednak jest taki moment, że możesz usiąść chwilę, skupić się, wyłączyć się, my bardzo często chcemy zrobić zdjęcie, niech twoja dusza zrobi zdjęcie. To jest rzecz, którą od roku bardzo mocno nad tym pracuję, żeby przestać robić zdjęcia z wakacji. I to mi się udaje. Ostatni rok bardzo mało robię zdjęć, żeby się nauczyć pamiętać, bo my bardzo często po prostu wlatujemy, chcemy zrobić i nic nie widzimy w ogóle. Później wracamy i nasza dusza nie pamięta. Nie pamięta tego, bo nie daliśmy sobie nawet chwili na to, żeby na to popatrzeć, żeby coś zapadło w naszą duszę. Tak? Jesteśmy w niesamowitych miejscach, często sakralnych. Miejmy taką chwilę na to, żeby się tam pomodlić. Tam jest Najświętszy Sakrament. Bardzo często wchodzimy w wiele miejsc, gdzie są jakieś czczone obrazy. Jesteśmy w jakichś naszych różnych momentach próśb. Przecież można to wykorzystać właśnie, żeby na chwilę, prawda, stanąć, pomodlić się, zobaczyć też pewną tradycję, poznać. To jest niesamowite. Więc trochę przepraszam, że to jest trochę obok Ewangelii, ale myślę, że jest bardzo głęboko w tej Ewangelii, że Jezus próbuje nam pokazać to, że jest potrzebny taki lipiec i sierpień, który ma w sobie moment modlitwy, także tej publicznej. I to jest ostatnia rzecz a propos publicznej rzeczywistości, no bo on się modli publicznie, piękną polską tradycją. Są pielgrzymki, szanowni Państwo. I na szczęście jeszcze cały czas ta piękna tradycja polska jest kultywowana, my pielgrzymujemy, tak? Nie tylko Polska, bo przecież ile osób idzie z Santiago de Compostela.
2: To dobrze, że powiedziałeś, że to nie tylko Polska.
1: Tak, ale przecież...
2: To wielkie odkrycie.
0: Akurat Camino to jest renesans, powrót do tego pielgrzymowania ostatnie, nie wiem, 20-30 lat.
1: Naprawdę, tak? I to są po prostu pełne te szlaki, tak? Jak czasami naprawdę człowiek drży, czy w tym albergo znajdzie kawałek ziemi, żeby się przespać, prawda? To jest też piękny moment, prawda? Miejmy też w ogóle taki plan na to, żeby czasami, no właśnie, zabrać. Też nie bójmy się, bo szanowni państwo, ja też do tego zachęcam. Czasami trzeba jechać całą rodziną, ale nie bójcie się też często zrobić tego, że być może to jest czas tylko dla jednego dziecka. Także teraz, nie wiem, Krzysiu, pojadę z tobą, tak, bo potrzebujemy pogadać, tak? To może być bardzo różna rzecz. Można pojechać na mecz, można pojechać do Legolandu, można pojechać w różne miejsca, ale miejmy na siebie czas. Nie bójmy się też tego, bo znowu rodzina to nie jest konglomerat. To nie jest zakład produkcyjny, szanowni państwo. Tam są bardzo potrzebne relacje i bardzo często, nawiązując do poprzedniej niedzieli, czasami jest taki moment, że ja dzisiaj muszę się bardziej skupić jednak na pewnej ważnej relacji. Bo to jest tu i teraz, to jest ten czas. Bo to nie jest te chore myślenie sprawiedliwe, że to musi być porówno, prawda? 15 minut z Krzysiem, 15 minut z Gosią.
2: Tak, a propos, to wiesz, to ja to tak jakoś, że to nie tylko Polska, no kurka wodna, no. Masz, wiesz, IV wieku itinerarium Burdigalense, czyli z Bordeaux jak pielgrzym do Ziemi Świętej, czy Peregrinatio Egerie, może
1: Egeria,
2: bardziej słynne.
1: No, jeszcze słynniejsze.
2: No tak, ale chodzi mi tylko o to, no, że pielgrzymka, w ogóle chrześcijańska pielgrzymka, no to mamy bardzo do Ziemi Świętej, mamy bardzo poświadczone to już w IV wieku, prawda? Z opisem tego, co widział pielgrzym i zobaczył, więc
1: to... Później od IV wieku Rzym, prawda? Dochodzi do tego, prawda?
2: Że no tak,
1: Rzym
2: tak, ale nie, najpierw do Ziemi Świętej przede wszystkim na początku.
1: No to więc, szanowni państwo, pielgrzymujmy, tak? Miejmy też taki zwyczaj, żeby gdzieś zobaczyć jakieś fajne sanktuarium, pomodlić się, zrozumieć. Jest wiele polskich sanktuariów, znowu oczywiście zachęcam do zwiedzania świata, ale szanowni państwo, mamy też piękny moment, no, przepraszam, ale patriotyzm lokalny mnie do tego zobowiązuje. Mamy Giedrzwałd, szanowni państwo. No nie wypada, żeby Polak nie był w Giedrzwałdzie. Jedyne sanktuarium maryjne, gdzie jest oficjalne uznanie, objawienie maryjne. Oczywiście do naszego prywatnego podejmowania tej refleksji wiary, ale warto jest pojechać na tą piękną ziemię warmińską, trochę tam odpocząć, zobaczyć, jak jest pięknie na Warmii, a przy okazji odwiedzić Giedrzwałd, tak? Bo my jeździmy do La Salette, do Fatimy, a my tu mieliśmy piękne objawienie maryjne, w pełni uznane przez Kościół. Zresztą za chwilę, prawda...
0: Przyjedzie papież,
1: mamy nadzieję, właśnie do Warmii, do Giedrzwałdu i tam stanie. Zresztą już jest przepiękna, przygotowana mozaika Matki Bożej Giedrzwałdzkiej w Rzymie, prawda? Gdzie będzie już Kościół także powszechnie oddawał cześć Maryi z Giedrzwałdu, Królowej Aniołów, więc ale no, Polska jest rozsiana sanktuariami. Ja kocham też te malutkie sanktuaria, takie, które są nieoczywiste. Piękne, małe, drewniane kościółki. I przecież jak uwielbiamy chodzić po górach, prawda, jak się schodzi, jak się wejdzie na te kalatówki, jak się wejdzie gdzieś, to wszystko pachnie. No, to jest nam bardzo potrzebne i myślę, że po prostu warto jest w urlop ciała dołożyć także urlop dla duszy.

Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska. Dziś bez gościa. Dziś będziemy sobie rozmawiali jeden na jeden, to znaczy ja i wy, drodzy słuchacze, bo jest to już ostatni odcinek przed wakacyjną przerwą. Kto wie, może usłyszymy się ponownie. To, o czym chciałabym dzisiaj opowiedzieć, po słuchaniu przez dłuższy już czas historii zwrotów akcji różnych, przeróżnych osób, do wątku, którego jeszcze oczywiście wrócimy, to opowiedzieć o swojej historii. Bo wielokrotnie podczas podcastów wspominałam, czym się zajmowałam kiedyś, a czym się zajmuję teraz. Kończyłam szkołę teatralną i już będąc w akademii, dostałam się do niej jak miałam 20 lat i już będąc w szkole czułam, że powinnam mieć tak zwany drugi zawód. Ten drugi zawód był taką trochę ochroną i obroną przed tym, co czuliśmy w szkole od samego początku, czyli że pracy może dla nas nie być, bo szkoły teatralne w Polsce jest ich kilka. Mamy szkołę teatralną w Krakowie, w Warszawie, w Białymstoku, we Wrocławiu, w Bytomiu i są jeszcze takie studium. Jest studium w Gdyni, chyba w Olsztynie. Tak czy siak, co roku wielu adeptów szkół teatralnych wychodzi na rynek. No i jest to oczywiście bardzo ekscytujące, jednocześnie bardzo, bardzo duże wyzwanie, bo teatrów w Polsce nie ma tak wielu jak tych, którzy kończą szkołę teatralną, tak samo jak nie ma tak wielu produkcji filmowych czy teatralnych. Więc ja gdzieś zawsze wiedziałam, że muszę umieć coś jeszcze, muszę wiedzieć coś jeszcze niż aktorstwo, bo może tak się wydarzyć w moim życiu, że aktorstwo to nie będzie mój jedyny lub nie będzie to mój główny zawód. Będąc w szkole, zaczęłam praktyki w Radio Akadera, to było białostockie radio. Byłam chyba wtedy na drugim roku i właśnie miałam takie poczucie, że chcę mówić nie tylko słowami, które ktoś kiedyś napisał, ale też swoimi słowami. I tak właśnie znalazłam się w Radio Akadera. Tam bardzo dużo się uczyłam, między innymi tego, jak obsługiwać technicznie radio, ale też robiłam wejście na żywo, przeprowadzałam wywiady. No i było to niesamowicie ekscytujące. Ja bardzo lubiłam atmosferę radia, bo jeszcze wcześniej, kiedy byłam na warsztatach dziennikarskich, kiedy byłam jeszcze nastolatką, to już wtedy byliśmy chyba w radiu w Bydgoszczy i już wtedy w bydgoskim polskim radiu, nie pamiętam dokładnie, i już wtedy czułam, że ten klimat radia, taka kameralność i taki spokój i to, że kiedy włącza się ta czerwona lampka, to nie ma miejsca na nic i na nikogo innego, była bardzo taka zachęcająca do pracy. No, ale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że mogę pracować w takim miejscu. Więc kiedy po paru latach mogłam później już jako studentka robić sobie praktyki w radiu Akadera, to uznałam, że to jest fantastyczne miejsce. I tak było. I to radio zawsze było gdzieś obok mnie. Ja jednocześnie studiowałam. I tak naprawdę nie do końca wiadomo, jak potoczyłyby się te moje losy aktorskie. Bo zaczęłam grać już na trzecim roku w Teatrze Groteska, później jeszcze w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku. Miałam jakieś tam projekty. No a potem wydarzyło się w 2020 roku to, o czym wszyscy wiemy, czyli pandemia. No, kończyć szkołę teatralną to trudna sprawa, a kończyć szkołę teatralną w pandemii to ekstremalnie trudna sprawa, więc trzeba było po prostu działać. Myśmy wtedy przeprowadzili się do Warszawy i tu tak naprawdę pojawia się ten zwrot akcji. Ja nie chciałam być wtedy aktorką etatową w teatrze lalkarskim, dlatego właśnie przeprowadziliśmy się do Warszawy trochę bez planu, trochę po to, żeby popracować, po prostu zdobyć jakieś pieniądze, wynająć mieszkanie w Warszawie i poczuć, że się wyjechało już z domu i jednocześnie wyjechało się z miejsca, w którym się studiowało. Tak zamieszkaliśmy w Warszawie. No i było jedno wielkie pytanie. Co robić, kiedy wszystkie twoje miejsca pracy, zarówno teatry, jak i plany filmowe, są zamknięte przez pandemię? Ja wtedy usiadłam sobie w wynajętym pokoiku na Pradze Południe
I pomyślałam sobie, dobra, co ja jeszcze potrafię po tej szkole teatralnej mówić? Uznałam, że to, co umiem i to, co lubię robić od dziecka, podobno bardzo szybko zaczęłam lubić i mówić, to właśnie rozmowa. Rozmowa z drugim człowiekiem, rozmowa o kimś, o czymś, rozmowa na temat, rozmowa bez konkretnego celu. Zawsze lubiłam gadać. Stało się tak, że dołączyłam do Radia Studenckiego Campus, to już było w Warszawie, i oczywiście na początku byłam zajęta tym, żeby pójść do działu kultury. No bo ja to po szkole teatralnej, to na pewno do kultury. Ale traf chciał, że chyba było wolne miejsce na serwisach informacyjnych, czy na dyżurze właśnie takim informacyjnym. Ja się tam jakoś zjawiłam. No i od tego czasu, od tego momentu coraz częściej na ten dyżur informacyjny siadałam. I tutaj, zanim pójdziemy linearnie, co działo się później, co działo się w tym moim zwrocie akcji, to chciałam powiedzieć parę słów generalnie o szkołach artystycznych, o szkołach teatralnych, bo może słuchają mnie osoby, które do tej szkoły nie pójdą właśnie z tego lęku i z tego strachu, że co ty będziesz później robił po tej szkole, jeżeli nie pójdziesz do teatru, jeżeli nie będziesz gwiazdą filmową czy serialową, to co cię po takiej szkole czeka? I z mojego własnego doświadczenia myślę, że szkoła teatralna, nie wiem jak filmowa, nie wiem jak na przykład plastyczna, artystyczna, natomiast szkoła teatralna, jeszcze mój kierunek był kierunkiem lalkarskim, więc ona wykraczała trochę po takie aktorstwo dramatyczne, ale działo się też dużo w tym zakresie lalkowym, teatru formy, teatru ruchu. Nie wahajcie się, to znaczy tak, ja bym nigdy swojej decyzji nie zmieniła. I to, co jest fajne, to że będąc w szkole artystycznej, nabierasz wielu różnych umiejętności. I to są umiejętności oczywiście takie typowo techniczne. Śpiew, taniec, ruch, poprawna emisja głosu, poprawna interpretacja, jeżeli w ogóle można mówić, że interpretacja może być lub nie może być poprawna. Więc są te zajęcia. Ale jednocześnie ty przez całe te 5 lat, bo szkoła teatralna zajmowała, kiedy ja się uczyłam 5 lat, ty dowiadujesz się przede wszystkim bardzo dużo o sobie. I to czy dobrych rzeczy, czy złych rzeczy, to jest historia na zupełnie inny temat. Wiemy o przekroczeniach w szkołach teatralnych, zostało już sporo o tym powiedziane, ja też mam swoje do powiedzenia, ale nie jest to miejsce i czas. Natomiast to, co na pewno zdobywasz, to bardzo wiele dowiadujesz się o tym, kim jesteś, co robisz, po co to robisz. Dowiadujesz się, jak funkcjonujesz w skrajnie trudnych sytuacjach. Dowiadujesz się, jak funkcjonujesz w sytuacjach maksymalnie stresujących, w sytuacjach oceny, w sytuacjach ogromnej adrenaliny. To jest coś, co zostało ze mną do dzisiaj. Mimo, że nie jestem teraz na deskach teatru, ani na planie filmowym przed kamerą, to ta gotowość na adrenalinę, wiem, że mamy ją, nie tylko ja, ale moi ludzie z roku, moi znajomi ze szkoły teatralnej. Ta gotowość pozwala ci na przykład na to, że mówię teraz do was. Mimo, że mogłabym pomyśleć sobie, nie no, kto będzie chciał w ogóle słuchać jakichś moich historii, mojego zwrotu akcji. Ale mam tę adrenalinę, która niesie mnie i to takie ukochanie tej adrenaliny, co jest też swoją drogą bardzo niebezpieczne. Także uczenie się siebie to jest moim zdaniem cała szkoła teatralna. Uczenie się innych ludzi, czyli praca w grupie. I tak jak lubimy sobie wpisać w CV, dobrze pracuję w grupie, to faktycznie w szkole przeżywamy bardzo mocno skomplikowane sytuacje, bo wszyscy są zmęczeni, chorzy, zestresowani. Każdy z nas ma duże parcie na szkło, bo umówmy się, no jesteśmy w szkole teatralnej, chcemy się pokazywać, a jednocześnie musimy pracować jako grupa. I to właściwie cały czas. Więc ta nauka bycia w grupie i bycia grupą i dbania o to, żeby wszystkim było dobrze, bardzo mocno wynosi się ją, moim zdaniem, ze szkoły. Poza tym taka otwarta głowa na to, że okej, jesteś aktorem, ale jednocześnie musisz być też trochę obserwatorem świata, musisz zerkać na to, co się dzieje w rzeczywistości, musisz patrzeć na to, co robią inni, jak się zachowują, jak mówią i jak się poruszają, no bo później ty będziesz miał tę niespotykaną możliwość, żeby
ich móc naśladować, wcielić się w ich rolę. Czyli robisz się bardzo taki otwarty na tego drugiego człowieka i bardzo wyczulony, co później w różnych innych kierunkach jest bardzo potrzebne. Kolejna sprawa, stres czy wstyd. No, to nie chodzi o to, że aktorzy się nie wstydzą. Wstydzimy się bardzo mocno, lub może powiem za siebie, wstydzę się. Za każdym razem, kiedy moi wspaniali goście, którzy przychodzili do zwrotu akcji w tym sezonie, kiedy czekałam na nich i wymieniliśmy się SMS-ami, że hej, ja już jestem, parking jest tu i tu, czekam tam i tam. Za każdym razem, kiedy schodziłam po gości, to czułam stres, bo to zawsze jest nowa osoba, nowy człowiek, który przychodzi do mnie ze swoją historią, poświęca mi swój czas i opowiada mi o takich bardzo kruchych częściach siebie. To jest zawsze stres, ale na szczęście stres, który chyba przez tę taką właśnie gotowość, którą zdobywasz w akademii, jest on do opanowania. Ty jesteś gospodynią tej sytuacji i wiesz, skąd wziąć tę odwagę, bo jeżeli wychodziłaś na scenę i byłaś tam przed tysiącami, może nie tysiącami, ale setkami osób, to myślisz sobie, okej, teraz moją widownią jest jedna osoba, moją widownią czy moim partnerem aktorskim, tak samo ważną, ale skoro dałam radę, to dam radę dalej i to daje ci odwagę na to, żeby faktycznie odnaleźć się w tej sytuacji, która jest, umówmy się, no nie najprostsza na świecie. Dwie obce osoby się spotykają i gadają. Jest to czasem trudno nam rozmawiać z osobami, które znamy, a co dopiero, kiedy rozmawiamy z zupełnie obcymi ludźmi. Ale ta odwaga i to nawet straszne, ale przekraczanie siebie w pewnym momencie daje ci włączanie tej gotowości szybciej i sprawniej. Szkoła uczula cię na sztukę też. Ja na przykład nie znam się na malarstwie, nie znam się na rzeźbach, nie za bardzo umiem zwiedzać muzea, ale wiem, że one też tworzą naszą rzeczywistość i że fajnie się na nie patrzy. Także, drodzy słuchacze i słuchaczki, jeśli słucha mnie ktoś, kto na przykład myśli sobie, kurczę, chciałbym zobaczyć, jak jest w tej szkole teatralnej, ale nie idzie do niej, bo boi się, że nie będzie miał pracy, rozumiem to doskonale. Natomiast możecie robić różne rzeczy po szkole, więc bez obaw. Ja jakoś dałam radę. No właśnie. Jak to się stało? Byłam w tym radiu, w Radiu Campus i było mi tam bardzo dobrze. Wspaniałe radio, wspaniali ludzie, naprawdę było ekstra. I byłam tam przez może niecały rok, kiedy wysłałam zgłoszenie do radia, w którym teraz rozmawiamy, przez które ja mówię do was. Bardzo dobrze ludzie się mną zaopiekowali. No i nastąpiło kolejne wyzwanie, czyli jak teraz z tego trybu aktorskiego przyjść do trybu dziennikarskiego, czyli odrzucenia swojego ego, odrzucenia tego, że ja chcę błyszczeć, odrzucenia tego, że ja jestem podczas wejścia w wiadomości najważniejsza, a schowania się za treścią. To treść jest ważna, to bohaterowie są ważni. No i tak powolutku szłam w sobie w te serwisy informacyjne, jednocześnie cały czas pamiętając, co potrafię, czym się obronię, czyli powiedzmy niezłą dykcją i emisją, ale za to z małą wiedzą polityczną czy o świecie, czyli wieczne nadrabianie. I bardzo dużo osób pytało mnie, hej, a nie brakuje ci aktorstwa, jak jesteś w radiu? I myślę sobie teraz już po tych 2 latach, że dla mnie bycie przed mikrofonem zapewnia to, co daje aktorstwo, czyli taki bezpośredni kontakt z widzem, czyli z wami w tym momencie, że słuchaczami, czyli adrenalinę, czyli tą czerwoną lampkę lub klaps na planie lub odsłonięcie kurtyny w teatrze i tę taką gotowość, że nic nie istnieje poza wami. Mój zwrot akcji nadal trwa, bo cały czas coś się pojawia i coś się dzieje, co jest bardzo ekscytujące. I tak naprawdę z tej mojej historii chciałabym chyba wyciągnąć to, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, co potrafimy, póki nie zaczniemy działać w tym kierunku, że wydaje nam się, że jesteśmy tak bardzo skierowani na ten konkretny zawód, bo nie wiem, studiowaliśmy go, albo robimy go od 20 lat, albo nasi rodzice go wykonywali. A okazuje się, że te same umiejętności, które wykorzystaliśmy w tym pierwszym zawodzie, możemy
z dużym sukcesem wykorzystywać w drugim, że to nie jest takie linearne, że możemy być jakby świetnymi architektami, ale jednocześnie świetnie zarządzać zespołem. I może wcale nie w architekturze, może wcale nie w tym kierunku, tylko w zupełnie innym. Dla mnie to był duży akt takiego oddania czegoś, o czym zawsze myślałam, że będzie moim pierwszym zawodem, że ja będę aktorką i tyle. A potem te moje drogi powędrowały w dziennikarstwo. No i tak się wydarzyło, że z tych serwisów informacyjnych trafiłam sobie do założenia tego właśnie miejsca, tej właśnie audycji, czyli zwrotu akcji. I za to też jestem ogromnie dumna, bo to, czego nie daje teatr i to, czego tak naprawdę nie daje newsowość w radiu, to jest bezpośredni kontakt z drugim człowiekiem. Czyli to, że my mówimy do osób, ale one są za tą właśnie tak zwaną czwartą ścianą, czy jak w radiu, za odbiornikami, ale w rozmowie jeden na jeden ty masz tego człowieka faktycznie, patrzysz mu w oczy, opowiada ci historię,

Byli się do mnie tak mili, tak wspaniali ludzie, tak cudowni bohaterowie, którzy z taką bardzo dużą odwagą przychodzili tutaj do naszego radia i opowiadali, kim są, czym się zajmują, co lubią i co w ich życiu wydarzyło się tak ważnego, że chcieliby o tym opowiedzieć, bo każdy z nich, mam wrażenie, miał taką misję, żeby tę swoją historię opowiedzieć dalej. I tak mieliśmy bardzo dużo rozmów z osobami, które zmagają się z ADHD, osób, które mówiły o tym, jak bardzo pomogła im terapia, czy farmakologia, leki, osób, które mówiły o akceptacji rodziny lub nieakceptacji, osób, które mówiły o tym, że zaakceptowały siebie dopiero po diagnozie, lub osób, które mówiły, że chciałyby mieć diagnozę, ale nie mają na nią pieniędzy, co w ogóle nie jest dziwne, bo jest to niestety bardzo, bardzo drogie. I bardzo wam dziękuję, drodzy, za to, że opowiedzieliście mi tę historię, bo też dzięki wam ja lepiej poznałam siebie i myślę, że nasi słuchacze też mogli się odnaleźć w tych historiach. Mieliśmy tu wielu twórców, autorki książek, które opowiadały o swojej drodze od wstydu, od chowania się na przykład za pseudonimem, od ukrywania własnej tożsamości po to, że dziś wydają książki, prowadzą wieczory, spotkania literackie, co jest w ogóle ekstra, że każdy z nas może napisać książkę. No to jest gdzieś szalone i też przepiękne, tak mi się wydaje. Mieliśmy osoby, które opowiadały o bardzo trudnych sytuacjach, o stratach na przykład, o żałobach, o uzależnieniach, takie bardzo trudne rozmowy o tym, jak ich życie zmieniło się, odkąd przestali na przykład spożywać alkohol, czy więcej. I były to przeróżne osoby, więc myślę, że można odnaleźć się w tych historiach, bo mieliśmy i chłopaka, który przerzucił się z używek na sport ekstremalny. Bardzo polecam te rozmowy. Mieliśmy dwie osoby, przedstawicieli grupy anonimowych alkoholików, którzy opowiedzieli o swojej historii. Mieliśmy pana, który opowiadał nam o tym, że po prostu sam wykonał taką pracę i sam zrozumiał i że już nie chce i zajmuje się czymś zupełnie innym. Więc te historie o uzależnieniach, chociaż zawsze bardzo mocne i takie dość mocne, jak na godzinę 8 rano w niedzielę, one bardzo, bardzo do mnie przemawiały. Były u nas osoby, które teoretycznie opowiadały o różnych rzeczach. Na przykład pani, która opowiadała nam o tym, czym są warsztaty umierania, czym są warsztaty ze zmiany własnego życia. Kasia i Bartek opowiadali nam o tym. Słuchaliśmy o kryzysach psychicznych, o byciu w tworkach, o byciu w szpitalu psychiatrycznym. Byli u nas aktorzy, którzy opowiadali o swojej drodze, o tym, jak robi się swoją muzykę, czy o tym, jak rzuca się szkołę teatralną i gra w serialu bardzo rozpoznawalnym. Więc każda z tych osób przychodziła i sprzedawała nam swoją historię. Dla mnie bardzo ważne były zawsze opowieści rodziców. Mieliśmy historię rodziców dziewczynki, Kalinki, która urodziła się bez dłoni. Ich opowieść o tym rodzicielstwie dziecka z niepełnosprawnością. Mieliśmy historię mamy, która opowiadała nam o tym, że nikt nie wierzył w jej przeczucia. Ona miała przeczucie, że jej synek ma autyzm. Nikt nie chciał jej w to uwierzyć. Ostatecznie miała rację i wiem, że bardzo dużo kosztowała ją ta historia. Rozmawiałyśmy o wierze, o tym, jak składa się apostazję i po co to robić i jak to się dzieje, że jesteśmy wierzący, a później nie. Słuchaliśmy historii uchodźców, którzy opowiadali nam o tym, jak to jest przeprowadzić się z powrotem, przepraszam, nie z powrotem, tylko przeprowadzić się do Polski, na przykład z Rosji, na przykład z Białorusi, uciekając przed reżimem. Historie osób, które pochorowały się na różne dolegliwości i
miały tę odwagę, żeby opowiedzieć nam o tym, powiedzieć, hej, byłam źle zdiagnozowana, albo hej, zawdzięczam moje życie lekarzom. Bardzo dużo osób zdecydowało się nam

0: pokazać kawałek swojej historii. Mówię nam i mówię mieliśmy, bo mam na myśli siebie i was, drodzy słuchacze, bo to przecież wobec was i do was te wszystkie historie. Dla mnie zwrot akcji był zawsze takim spotkaniem z drugą osobą, ze słuchaczami. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie wiadomości, które do mnie napisaliście, że rozmowa wam się podobała albo wam się właśnie nie podobała. Było to ekstra i bardzo inspirujące. Ja myślę sobie po tych wszystkich rozmowach, myślę, że to jest bardzo podnoszące na duchu, że ten zwrot akcji może wydarzyć się zawsze, że on nie ma czasu przydatności i że ta zmiana, chociaż jest tak bardzo przerażająca i czasem wcale niezależna od nas, bo mówiąc o nałogach, używkach, śmierci, stracie czy chorobie, trudno mówić o zwrocie akcji w dobrym tego słowa znaczeniu. Wtedy mówimy o tym, że życie nam się zatrzęsło. Ale osoby, które do mnie przychodziły, mówiły zawsze o tym jako o takim miejscu, momencie, w którym życie już nigdy nie było takie samo. I to, co było pocieszające w tych historiach, to to, że za tą zmianą zawsze jest coś nowego, że nawet jeżeli podejmiemy złą decyzję, nawet jeżeli skusimy, to tam coś zawsze jest po tej drugiej stronie tej naszej decyzji. I to pociesza, bo to znaczy, że nie jest to tak ostateczne. A jeśli kogoś ta ostateczność przeraża tak jak mnie, to nadal zapraszam do rozmowy z Kasią Boni o warsztatach z umierania, jak coś. Podcast Zwrot Akcji był o dużych, jest o dużych i o małych zmianach. I faktycznie tak było. Rozmawialiśmy sobie na przykład o literaturze ostatnio, o tym, jak zmieniają się nasze upodobania do książek, które były i które będą. Ja jestem bardzo wdzięczna za cały sezon. Bardzo dziękuję za to, że mogłam do was mówić i że chcieliście słuchać tego, co goście mają do powiedzenia i moich pytań, czasem niemądrych, czasem mądrych, zawsze wydawało mi się dla mnie, że ważnych. Ja myślę sobie, że ekstra jest to, że zawód nie musi nas definiować, że potrafimy dużo więcej niż nam się wydaje, że umiemy, bo ktoś nam tak powiedział, czy bo ktoś nam tak wskazał, czy bo to studiowaliśmy, albo właśnie tego nie studiowaliśmy, więc nie ma opcji, że będziemy się tym zajmować. Myślę sobie, że zmiany są absolutnie przerażające, ale jednocześnie ekscytujące i smutne, bardzo czasem, a czasem tak dobre i takie budujące. I tak się cieszę, że miałam okazję rozmawiać z wami, drodzy goście, wspaniali, którzy mieli czas mi poświęcić i energię na to, żeby opowiedzieć o was. Każda ta historia to niesie zupełnie inny bagaż. Ja mam nadzieję, że osoby, które słuchają tego podcastu, tej audycji, poczują, że można i że zmiana nie jest czymś niewyobrażalnym, ale też zmiana nie jest czymś koniecznym. Czasem nie chcemy zmian. I to też jest okej, bo zwrotem akcji może być na przykład zwrot akcji w naszych własnych głowach. Akceptacja, nieakceptacja, zmiana poglądów, czy zmiana myślenia o sobie, pokochanie siebie na przykład, to pewnie jest gigantyczny zwrot akcji, jeżeli nie mieliśmy tego wcześniej. Tak czy siak, nie powiem, że samych pozytywnych zwrotów wam życzę. Życzę wam takich zwrotów, na które się czeka, na które się podejmuje decyzje, a jeśli byłyby to zwroty, których wcale nie chcecie, to oby było ich jak najmniej, drodzy słuchacze. Tego wam życzę podczas tej wakacyjnej przerwy, która nadchodzi i pięknych wakacji. Moim drogim gościom jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie opowieści. Jeśli jesteście zainteresowani sprawdzeniem tych historii i posłuchaniem ich, bo może któraś z was, o której teraz mówiłam, was zainspirowała, to bardzo serdecznie was zapraszam po wpisaniu zwrot akcji Vox FM. Wyskoczą wszystkie odcinki, podobnie jak po prostu wpiszecie zwrot akcji, audycja czy podcast. one są opisane. Jeśli macie ochotę do mnie napisać, o coś zapytać, może chcieć porozmawiać w audycji, to jestem katarzyna.pilewska. No i co? Życzę wam cudownych wakacji, zwrotów akcji, pozytywnych, dużych decyzji, wielkich zmian. Uważajcie na siebie. Nie wiem, jak jest, kiedy tego słuchacie, ale kiedy to mówię, jest 30 stopni, a jest późno. Więc uważajcie na siebie i do usłyszenia kiedyś. Cześć.
1: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, witam serdecznie. Czarka, którego zgłoszenie wybrałem. Cześć Cezary.
2: No cześć, cześć.
1: Nadzieja we mnie, jak piszesz. Mam ratować małżeństwo.
2: Tak.
1: To wyjaśniaj, z kim to małżeństwo i dlaczego po 18 latach dzwonisz, piszesz, wołasz Pawelca?
2: Dużo rzeczy się nazbierało, nie ma co ukrywać. Jakoś może popadliśmy w rutynę. Może przez to została mniej doceniana przeze mnie. Jakieś drobne sprzeczki, awantury.
1: Czyli klasyki. Się,
2: tak.
1: Nie mówisz nic nowego a propos tego, co słyszę w programie Kochaj albo rzucaj. Kiedy powiesz coś od siebie?
2: Wiadomo, jakiś alkohol czy tam coś i głupoty się mówiło.
1: To też raczej standard.
2: Tak. Stwierdziła, że już ma dosyć, że jej nie doceniam.
1: Dobra, poczekaj, ale za takie tam duperele to tam nikt nikogo nie zostawia. Na jakim etapie są te alkohole i te awantury? To znaczy, z czym masz naprawdę problem?
2: Może problem mam bardziej sam ze sobą, że jestem strasznie uparty, zawzięty.
1: Daj przykłady ostatniej kłótni i sytuacji, w której postanowiłeś do mnie napisać.
2: Zawsze tak jakby chciałbym postawić może na swoim, także nie widzę jej zdania, tylko bardziej zawsze swoje.
1: A, bo ty sobie wziąłeś za żonę sprzątaczkę i wychowawczynię dzieci, tak?
2: Tak może myślałem do tej pory, ale...
1: Praczkę jeszcze bym dorzucił i
2: nie,
1: kucharkę.
2: No, z tej strony to może nie, no bo też jej tak zawsze staram się pomagać.
1: A ja ci specjalnie to robię. Wiesz, że ona tak się czuje teraz?
2: No wiem właśnie. Do tego doszedłem do wniosku.
1: A, przepraszam. Jeszcze do jednego ci się przydaje. I pewnie w tej kwestii też nie ma wiele do powiedzenia. Ale jak poczułeś się teraz przez chwilę, bo słyszałem, że zastanowiłeś się... O kurde. Cezary, no. Zarabiasz pieniochy, decydujesz, jesteś panem sytuacji, no ale dla kogo? Dla swojej księżniczki.
2: Właśnie, to nie chciałbym, że późno się obudzić, może tak? Chciałbym to wszystko ratować. Mamy dwójkę wspaniałych dzieci, no, no. Dla których też chcą to zrobić, no to nie jest tak, że ja nie chcę.
1: Mówi, że mam je dosyć, skreśliła mnie, tak. Powiedziała, że tak. Nie chce tak żyć, przemyślała to sobie. I do widzenia. A to moja jedyna
2: miłość. Powiedziała, że długo jej się to zbierało.
1: No.
2: No i jak już podjęła taki krok, to powiedziała, że to też dla niej nie jest łatwe, no ale...
1: Ale musi.
2: I tak.
1: Kiedy ci to powiedziała, że chce się z tobą rozstać?
2: 2 tygodnie temu.
1: Bo jak jest teraz? Co się dzieje? Co się zmieniło? Mieszkacie razem?
2: Nie mieszkaliśmy, ale no, chciałem się wprowadzić jeszcze raz, no ale to też się nie udało.
1: Macie dwójkę dzieci i nie mieszkaliście razem?
2: Nie, mieszkaliśmy cały czas razem, tak? Tylko, że no. 2 tygodnie temu kazałem się wyprowadzić.
1: Okej. Okay.
2: Co to zrobiłem. No ale stwierdziłem, że może jednak z tym zawalczyć. No wszystko sobie przemyślałem, chciałem zawalczyć.
1: Co zrobiłeś, że cię wygoniła z domu?
2: No ale te kłótnie, awantury, wszystko.
1: Pytam, co zrobiłeś, że cię wygoniła z domu? Zrozum mnie dobrze, nie, że ja muszę dostać
2: ja
1: to.
2: Ja rozumiem.
1: Zaraz przegramy. Z kretesem, zobaczysz, jak się po mnie przejedzie. Zobaczysz. To ten głupek pomiał czelność zadzwonić, poprosić o pomoc i nie powiedział ci, że i tu będzie głowa, serce, wątroba. Ja tego nie wytrzymam, no.
2: Nie, nic z takich rzeczy to mówię. Tak coś się nie powiedział, no po prostu już
1: tak sobie wymyśliła, żebyś się wyprowadził. Dobra.
2: Tak, i powiedział, że mam dosyć.
1: Dobra, w porządku. Czarek, zrozumiesz, jak do niej zadzwonię. Katarzyno, kochamy się, czy rzucamy tego kłamcę i tchórza? Trzymajcie kciuki jednak, bo może się chłopak poza anteną pozbiera.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Do Katarzyny.
1: Słucham.
2: Paweł Pawelec z Radia Vox FM.
1: Tak, słucham.
2: Mam pomóc, ponieważ 18 lat wrzucić do kosza chcesz i uwaga, wiem, że masz słuszność w tej sprawie.
1: To żarty czy nie?
2: Nie, poważna sytuacja. Mamy taki program na antenie Voxa. Próbujemy porozmawiać, znaleźć wspólny język, nić porozumienia wśród osób, które już dawno mają się dosyć i ciągnęły to tylko dla dzieci. Powiem ci, że ja mu nie wierzę w to, co on mi powiedział, że takie zwykłe, drobne kłótnie, awantury, po alko, jakieś takie małe pretensje dały tyle siły kobiecie, która ma z nim dzieci, że powiedziała mu, żeby się wyprowadził. To jest troszeczkę za mało. Myślę, że nie powiedział mi czegoś, o czym ty teraz powiesz. Czyli jest tchórzem. Dlaczego chciałabyś, żeby poszedł precz, nie mieszkał z tobą, nie tulił?
1: Kumulacja taka nastąpiła po tym następny weekend. Jakoś tak to podsumował i tak po prostu.
2: A co zrobił ten weekend? Właśnie, bo ja go pytałem, po czym tak nagle postanowiła pożegnać cię, wygonić z domu? Mówię, kobiety tak nie mają, one są zbyt rozsądne. Szczególnie te, które mają 10 i 8-letnie dzieciaki. No nie?
1: Znaczy, no myślę, że wolałabym na antenie o tym nie mówić.
2: Czyli jednak ukradł mi kawałek historii i nie powiedział wszystkiego.
1: Myślę, że tak.
2: Kasia, jak ja się dowiaduję, że ktoś mnie prosi o pomoc, a robi mnie w bambuko, to ja mam propozycję, zmień klucze do domu, to znaczy zamki, i wyznaczaj mu etapy zmian, które powinien zrobić, żebyś w ogóle mogła pomyśleć, czy jest szansa, żeby Czarek wrócił do tych chwil, kiedy tak ci się spodobał, że to ty go podrywałaś, Kaśka. To ty za nim biegałaś, a on sobie tak tylko jadł z tego, jadł. Lenia, egoistę żeś wychowała.
1: Bo to jedynak.
2: Zrobiłaś z niego kalekę.
1: Być może tak.
2: I jeszcze się uzależniłaś, robiąc z nim razem biznes. No, a on jest pewny, że ty go tam nie porzucisz. W końcu jest ci potrzebny. Przecież całe życie mówiłaś, że jest wyjątkowy, więc mógł ranić, mógł być niesprawiedliwy, mógł nie być romantyczny, bo on zawsze był kierunkowskazem.
1: Dobrze powiedziane.
2: Teraz co z tym zrobisz? Wiesz o tym, że ja zawsze jestem za tym, żeby się godzić, być razem i rozmawiać. Tylko ja nie wiem, czy on jest gotowy, czy on widzi w ogóle, co on robi. Że on ma pracownicę zamiast miłość swojego życia. Że on haruje, walczy na rynku pracy z konkurencją. Nie po to, żeby cię obdarowywać kwiatkami, nosić na rękach, kupować bieliznę, zaskakiwać. Cały czas coś robić wyjątkowego dla ciebie, tylko on ci to wyrzuca, że masz po prostu tylko zbierać po nim te brudy, kiedy on idzie i rzuca na lewo i na prawo.
1: Dlatego stąd chciałam tą wyprowadzkę, bo uważałam, że taka przerwa, może jedna i druga strona będzie miała czas na przemyślenie, ale on po tygodniu sam wrócił, no bo...
2: Ale jak to wróci?
1: No bo wróci.
2: Tu mieszka z tobą?
1: Teraz już tak.
2: Znów mnie oszuka. Kasia, rzucaj go. Rzucaj go przynajmniej na jakiś dłuższy czas. Na jego oczach powinnaś spotykać się z koleżankami i chodzić do knajp, pić wino. Powinnaś wydawać te pieniądze, które zarabiasz na delikatne zabiegi medycyny estetycznej. Zrób sobie tam wszystko, co powinnaś podkreślić. Zacznij spotykać się z kolegami koleżanek. Niech on na to patrzy i cierpi. Masz mu rozpruć serce, ma łkać, ma błagać, a wybieraj dobrze umięśnionych, z dość dużą grupą znajomych, żeby nawet nie śmiał podejść. Bardzo cię proszę, żebyś się nie zgodziła na zgodę, bo zapytam cię, czy ty go kochasz, czy ty go rzucasz.
1: Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.
2: Bardzo dobrze, przyjmuję, że nie jesteś gotowa na to, żebyście razem się jeszcze nosili na rękach.
3: No nie!
1: Na razie mówimy, dajmy sobie trochę czasu jeszcze.
4: W sumie ja tam dużo nie oszukiwałem, więc nie rozumiem, czemu oszukiwałem.
2: Mieszkasz u niej?
4: Ale to mówiłem, że wyprowadziłem się 2 tygodnie temu i stwierdziłem, że trzeba wrócić.
2: Że chciałbyś wrócić.
4: Tak, tak.
2: I już wróciłeś.
4: Tak, za szybko.
2: Kasia nie chciała powiedzieć, co jej zrobiłeś, bo to się nie nadaje do opowiadania na antenie. Czarek, nic nie zrobiłeś. Bo naprawdę nie, nic. Po co ty pisałeś do mnie to zgłoszenie? Ty chciałeś tylko załatwić sprawę.
4: Nie,
2: Pawelec wyskoczysz z kapelusza jak królik i zrobi tarał.
4: Za dużo już o tym myślałem, żeby to wszystko przekreślać.
1: W sumie pierwszy raz na tyle lat, co jesteśmy razem, jakoś tam się odważyłam, żeby mu powiedzieć, żeby się wyprowadził.
2: Czarek mnie po prostu oszukuje, robi w trąbę, więc nie mam zamiaru mu pomagać. Nic nie powiedział. Nie takie pierdoły, takie kłótnie, czasami po alkoholu, jakieś pretensje, uwagi. Tyle. Nic więcej nie było. Nic się nie wydarzyło poważnego, Kaśka. Jesteś nierozsądna, bo zostawiasz męża idealnego, rozumiesz? Zostawiasz tak fantastyczny związek, a on tak bardzo się stara, nie? A ty po prostu, nagle postanowiłaś się rozstać. No nie ma powodu. Zbagatelizował wszystko, co ci zrobił przez tyle lat. Trzymajcie się.
4: Dzięki, na razie.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
3: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: Gadaj zdrów, gadaj zdrów, Detox FM.
1: Uważam, że jeżeli mamy diagnozę jednego lekarza, z którą się nie zgadzamy i gdzie no jednak na pewno wszyscy korzystamy z dwójka Google, to nie wierzę w to, żeby teraz nikt nie otwierał internetu, to żeby jednak skonsultować się u drugiego lekarza.
2: Bardziej świadoma myśl o śmierci była w momencie, kiedy miałam znowu choroby. Wtedy już w ogóle jakby miałam wiedzę tego, czym jest w ogóle nowotwór, czym jest onkologia, bo na początku w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi.
3: Cześć, ja jestem Rudy, a to jest program Gadaj Zdrów. Dziś porozmawiamy o mięsakach, czyli o nowotworze, który jest bardzo niebezpieczny, ale już mniej niż kiedyś. Dlaczego tak mówię? Ponieważ technologia pozwala leczyć mięsaki szybciej i sprawniej. Ale to nie ja będę o tym opowiadał, tylko moje wspaniałe gościnie, które mam już w studiu i one opowiedzą Państwu więcej i od strony praktycznej, i teoretycznej, jak zawsze w programie Gadaj Zdrów. A są ze mną dzisiaj pani profesor Anna Raciborska z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
4: Dzień dobry.
3: I Ewa Styś, którą pani profesor z mięsaka wyleczyła.
2: Dzień dobry.
3: To prawda, Ewo?
2: Tak. I czuję bardzo dużą wdzięczność.
3: Cudownie. Zacznijmy, zanim zapytam o twoją historię. Pani profesor, mięsak to nie jest popularna w przestrzeni publicznej choroba. Jest to nowotwór, który z tego, co ja wiem, jest bardzo ciężki. Pytanie więc, co to takiego mięsak tak naprawdę?
1: Przede wszystkim to nie jest jedyna choroba. Mhm. Dlatego, że mięsaków może być wiele. Mamy wiele podtypów histopatologicznych. Mięsak mówi nam tylko, z jakiej tkanki się wywodzi. I rzeczywiście one w dużej większości są bardzo złośliwe. Ale mamy też mięsaki, tak zwane low-grade'owe, które potencjał złośliwości mają mniejszy. Bez względu na to, czy to jest mięsak low-grade'owy czy high-grade'owy, to musi być leczone, dlatego że nieleczenie tego nowotworu niestety kończy się tragicznie. Mhm. I tak jest. One mogą wystąpić właściwie wszędzie. Mogą być w nodze, w ręce, w brzuchu, na twarzy. Bo mają tak, wywodzą się z takiej tkanki, która występuje wszędzie. I no, to jest taka sytuacja niestety nie do końca komfortowa, dlatego że nie możemy powiedzieć, że to, co się dzieje na nodze, to akurat to jest mięsak, a to, co się dzieje na przykład na ręku, to nie. Więc to są nowotwory, które mogą być wszędzie. No, jeżeli one są bardzo zaawansowane, no to niestety rokowanie jest dużo gorsze, dlatego że tak jak we wszystkich nowotworach, to czy nam się uda wyleczyć, to bardzo często zależy od tego, jak wcześniej pomyślimy o tym, że to jest nowotwór. Im wcześniej o tym pomyślimy i im on jest w mniejszej ilości miejsc, tym większe szanse na to, że się spotkamy w takich miłych okolicznościach. Mhm.
3: Ewo, to już do ciebie zupełnie. Powiedz, jaki moment spowodował, że postanowiłaś się zbadać, albo w którym momencie dowiedziałaś się, że coś jest nie tak?
2: W momencie, kiedy zaczęła boleć mi ręka. Ja miałam nowotwór kości ramiennej. Mhm. I faktycznie zaczęło się od bólu. Od takiego bólu, że no ten ból powodował, w sensie nie wiem, czy ból, ale też jakby taką blokadę ręki, której nie mogłam podnosić nawet do góry. Więc to był taki moment, kiedy coś się kurczę działo i poszłam do lekarza pierwszego kontaktu, lekarza rodzinnego i wtedy doktor dała mi jakieś leki przeciwbólowe, ale wtedy już zaznaczyła, że jeśli te leki nie pomogą, to żebym przyszła za tydzień. I przy jakimś pierwszym jakby zażyciu pomogło, gdzieś tam ten ból ustąpił, ale mimo wszystko ból wrócił i wtedy wróciłam do lekarza, wtedy dostałam skierowanie na prześwietlenie tej ręki i wtedy już pamiętam taki moment, że coś się tej pani, która robiła prześwietlenie, nie spodobało. Zauważyła jakieś różnice i wysłała mnie do lekarza chirurga, który wtedy, pamiętam, powiedział, że podejrzewa poważną chorobę i wtedy jakoś to bardzo, mam wrażenie, bardzo szybko się zadziało. Wtedy dostałam też skierowanie do szpitala i tak się dowiedziałam, że jest to nowotwór.
3: Czy byłaś osobą, która chodziła do lekarza często, czy ten ból po prostu spowodował, że to już nie dało rady inaczej? Pytam o to, bo mamy taki wewnętrzny problem, gdzieś te bóle albo w ogóle choroby często bagatelizujemy, dlatego pytam, jak było w twoim przypadku, mówisz, że to był już problem z unieruchomieniem ręki, czyli to musiał być lekarz, nie dało się tego przeczekać.
2: No, ja zachorowałam mając 15 lat, więc czy ja chodziłam często do lekarza? No jak chorowałam bardziej, pewnie jakieś przeziębienie, grypy, to wtedy chodziłam do lekarza, wtedy jakby no, mama też wysyłała mnie do tego lekarza. No ale nigdy też wcześniej nie miałam styczności z żadną poważniejszą chorobą, z żadnym jakimś poważniejszą dolegliwością. No ale faktycznie, że to był taki ból, który uniemożliwiał normalne funkcjonowanie. Byłam wtedy w drugiej klasie gimnazjum, początek drugiej, i pamiętam taki moment, gdzie ja się zastanawiałam, kurczę, co się takiego dzieje, że ja w zasadzie musiałam tą ręką sobie jakoś tak zamachnąć, żeby wtedy jeszcze zrobić sobie kucyk w ogóle, nie? Żeby związać włosy. No to było to takie dość niepokojące i utrudniające po prostu.
3: Pani profesor, mówi się, że nowotwór nie boli. Ewa mówi, że ta choroba zaczęła się od bólu ręki. Czy mięsaki bolą w ogóle w ciele?
1: Oczywiście. Ewa powiedziała bardzo ważną rzecz, że pierwszym najczęściej objawem tego, że coś się dzieje niepokojącego, jest ból. I to jest u 90% pacjentów. On się pojawia, on się utrzymuje mimo leczenia. Nawet jeżeli się da jakieś leki przeciwbólowe, to on nawraca. Ewa właśnie pokazała to, że tak się działo. I to jest właściwie coś, czego my nie powinniśmy bagatelizować. To jest coś, co niestety często jest bagatelizowane i co niestety na przykład w przypadku wielu pacjentów kończy się na przykład rehabilitacją niepotrzebną, dlatego że pacjenci zamiast mieć wykonane podstawowe badania, bo Ewa tutaj była skierowana do lekarza, zanim gdziekolwiek indziej, to mają często skierowania do rehabilitanta i zaczynają brać sesje jakiejś rehabilitacji czy fizykoterapii, które kompletnie nie leczą choroby. I takie przypadki się niestety zdarzają cały czas. Nie tak dawno, bo w przeciągu ostatniego miesiąca my mamy dziewczynkę, która się u nas leczy, która wielokrotnie zgłaszała się z powodu bólu, no oczywiście z rodzicem do izby przyjęć, i po kolejnym razie dostała zamiast skierowanie na badania, skierowanie do rehabilitacji. Szczęśliwie terminy były na grudzień, więc nie zdążyła z niej skorzystać i trafiła do innego lekarza, który ją właściwie pokierował. Ale to jest coś, co jest bagatelizowane, zwłaszcza u młodzieży, która uprawia sport, dlatego że to jest często zwalane albo przypisywane urazom przy wysiłku fizycznym. Jeżeli dziecko ma jeszcze wysoki próg bólowy albo nie chce denerwować rodziców, no to niestety te dolegliwości bólowe są rzeczywiście spychane i niedostrzeżone i adekwatnie niepotraktowane. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, na którą Ewa zwróciła uwagę, że bardzo często do dolegliwości bólowych dołącza się potem zaburzenie ruchomości, jeżeli dotyczy to na przykład kończyny. Ale pamiętajmy, że mięsaki nie, po pierwsze mogą nie tylko dotyczyć kości, bo mogą dotyczyć tkanek miękkich, bo powiedzieliśmy sobie, że mogą być wszędzie. To jeszcze mogą być w takiej okolicy, która nie rusza się. Czyli na przykład mogą się znajdować w przestrzeni zaotrzewnowej, czyli tak mówiąc laicko w brzuszku. Albo tam z tyłu pleców. No wtedy tak naprawdę my nie będziemy widzieć tego, co widziała Ewa, czyli zaburzeń ruchomości. Bo to, co Ewa tu powiedziała, że martwiła się, że nie mogła ruszać rączką, tak? Nie mogła zawiązać sobie kucyka. W sytuacji, kiedy ten mięsak będzie rósł w tak zwanej przestrzeni zamkniętej, no takich dolegliwości może nie dać. Więc zawsze, jeżeli kogoś coś boli, i oczywiście wtedy należy wziąć lek przeciwbólowy, ale jeżeli po kilku dniach takiego leczenia ten ból nie ustąpi ewidentnie, to każdy pacjent, taka osoba, która ma taki ból, powinien pójść do lekarza, powinien być skierowany na podstawowe badania, żeby wykluczyć, czy przypadkiem nie dzieje się coś niepokojącego, co wymaga zupełnie innej diagnostyki i terapii.
3: Jest coś w tym, że to wszystko zależy od tego lekarza. Niestety jesteśmy w rękach lekarzy. Ewa, super przykład. Po kolei chyba ten proces, tak jak pani profesor mówi, ruszył, tak miał być, aż do prześwietlenia. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie wpłynąć na decyzję lekarza. Jeżeli idziemy i lekarz mówi, dobra, no to w takim razie rehabilitacja. Czy mamy wracać do tego samego lekarza i mówić, że to chyba nie jest to?
1: Znaczy ja powiem tak, no to jest bardzo trudne, bo tu wkraczamy na teren psychiki i tego, jak ktoś reaguje na krytykę, tak? Albo na to, że pokazuje mu się, że może coś nie poszło tak. Ja zawsze uważam, że no krytyka to powinna być irracjonalna i jakaś prowadząca do jakichś konstruktywnych wniosków. Ja uważam, że mamy teraz naprawdę duży wybór i warto może, jeżeli jeden lekarz się upiera w jakichś swoich decyzjach, skonsultować się u drugiego lekarza. Mamy taką możliwość, dlatego że ani Narodowy Fundusz tego nie zabrania, nie ma teraz stricte rolnizacji, więc każdy może skorzystać z porady innego lekarza. Mówię tu już o NFZ-cie, tak? O wizytach, tak, które są niepłatne. Natomiast ja też uważam, że jeżeli mamy rozpoznanie i załóżmy, ja uważam, że to jest w ogóle cenne dla lekarza. Czyli jeżeli ja prowadzę jakiegoś pacjenta i mam jakąś koncepcję, okaże się, że coś innego jest, to ja bym chciała, żeby ten pacjent przyszedł do mnie i powiedział: pani doktor, właśnie rozpoznano mi jakąś rzadką chorobę XXY. Dlatego, ale nie powiedział tego, ja będę teraz panią sądził, bo pani się rozpoznała, dlatego że ja zawsze uważam, że najmądrzejszy jest na końcu, ale powiedział to po to, że jeżeli przyjdzie do mnie następny pacjent, który będzie miał podobne objawy, to ja o tym pomyślę. I dzięki temu ja będę wiedziała, że te objawy, które miał pacjent, mogą zasugerować mi inną chorobę. Mhm. Pamiętajmy, ja może to jest trochę nie na temat, ale choroby rzadkie, o których się teraz mówi, pamiętajmy, że średnio w chorobach ultrarzadkich czas do rozpoznania jest 20 lat. Czyli od pierwszego kontaktu z lekarzem do postawienia finalnego rozpoznania w chorobach rzadkich u przeciętnego pacjenta mija 20 lat. Choroby nowotworowe bardzo często należą do chorób rzadkich albo ultrarzadkich. Mięsaki należą do rzadkich. To nie są częste nowotwory. Pamiętajmy, że rocznie, jeżeli my mówimy o mięsakach kości, to nowych zachorowań jest około 55. Czyli lekarz rodzinny, który ma pod swoją opieką 500 czy 700 dzieci, w całym swoim życiu może nie zobaczyć takiego pacjenta. Mhm. Więc pamiętajmy, że ten medal ma dwie strony, tak? I jeżeli lekarz nawet nie pomyśli o jakiejś chorobie, to nie oznacza, że on był niekompetentny. To oznacza, że nie ma człowieka, który wie wszystko. Mhm. I uważam, że ważne jest, żeby takiemu lekarzowi powiedzieć: tak, finalnie rozpoznano u mnie taką i taką chorobę. Dlatego, że jeżeli przyjdzie następny pacjent, to on to będzie wiedział i będzie umiał mu dużo lepiej pomóc. I uważam, że to jest bardzo ważne, żeby taką wiedzę przekazywać. Ale oczywiście, jeżeli ktoś jest uparty i niekoniecznie gotowy na taki zwrotny feedback, no ja uważam, że jeżeli mamy diagnozę jednego lekarza, z którą się nie zgadzamy i gdzie no jednak na pewno wszyscy korzystamy z wujka Google, to nie wierzę w to, żeby teraz nikt nie otwierał internetu, to żeby jednak skonsultować się u drugiego lekarza, tak? Dlatego, że też jest w onkologii tak, że jak my robimy biopsję i jeden lekarz nam pisze, że jest to mięsak kości, tak jak to było w przypadku Ewy, to my zawsze wysyłamy to do drugiego konsultanta, który wydaje swoją opinię. Jeżeli te opinie są takie same, to uważamy, że oni mają rację. Jeżeli opinie są różne, to wysyłamy do trzeciego. Nie dlatego, że uważamy, że któryś z nich jest mniej wykształcony czy mniej kompetentny, tylko chodzi o to, że medycyna jest jednak sztuką i są takie sytuacje, które mogą nas mylić, mogą w ogóle prowadzić w złym kierunku, i opóźniać postawienie rozpoznania, i są znane i opisywane tak zwane maski nowotworów, które właśnie powodują to, że ten nowotwór jest rozpoznawany dużo później.
3: Na szczęście w przypadku Ewy udało się. Gratuluję, bo to chyba taka wzorowa ścieżka, jak powiedziałaś, że jeżeli chodzi o NFZ, to znaczy, że jest jeden lekarz, trafia się lekarz, którego ciekawość albo wątpliwość jakby była na tyle silna, że skierowano cię na to prześwietlenie. Rozumiem, że później biopsja i diagnoza od razu.
2: Tak, ja myślę, że w ogóle miałam dużo szczęścia. Jak później, jak już trafiłam na oddział i rozmawialiśmy ze sobą, z pacjentami, z rodzicami, kiedy ja poznawałam też historię innych pacjentów, to myślę sobie, że ja miałam dużo szczęścia, że akurat trafiłam do takiej doktor, która w taki sposób zareagowała, która nie zbagatelizowała, która później też pani jakby w rentgenie też zauważyła, wzięła mnie za chwilę na drugie prześwietlenie drugiej ręki, żeby jakoś to porównać.
3: Jasne.
2: Później był ten lekarz, który podejrzewał, że coś jest nie tak, że wysłał mnie do chyba szpitala na Lindleya, jakiś oddział onkologiczny. I stamtąd trafiłam do Instytutu Matki i Dziecka, gdzie już później byłam leczona przez cały okres właśnie chorowania.
3: Zdradź mi, Ewo, moment takiego pierwszego zderzenia z tą diagnozą, że jest to nowotwór. Pamiętasz ten moment?
2: Pamiętam. Pamiętam i to właśnie nie było w Instytucie Matki i Dziecka. Było to w tym wcześniejszym szpitalu, gdzie byłam na konsultacji, nie pamiętam, jakiejś pani doktor. I pamiętam, że ja czekałam na korytarzu na rodziców i to rodzice byli w gabinecie i jak wyszli, ja czekałam, w zasadzie ja nie wiem, na co ja czekałam, no kiedy wyjdą po prostu. I wyszli we trójkę i ja tylko pamiętam te głosy, które mówiły, że no teraz jakby medycyna idzie do przodu, jest tyle metod leczenia, że będzie chemia. Jak ja usłyszałam, że będzie chemia, to mi się kojarzyła babcia, która zmarła na raka, ciocia, która zmarła na raka, więc dużo, chyba ogromne przerażenie. Nie wiedza w zasadzie, co się dzieje i jak to dalej się potoczy. Więc tak, to było pierwsze zderzenie z tą informacją.
3: Może ja, bo oczywiście, jeżeli nie masz o to odpowiadać, ale jestem niesamowicie ciekaw, czy myśli się o końcu finalnym, jeżeli dowiaduje się o tym, że to jest choroba nowotworowa?
2: Kurczę, nie wiem, czy tak było za pierwszym razem. Nie pamiętam. Było duże, ogromne przerażenie, więc pewnie to się kojarzy. No, powiedziałam sobie, że przypomniała mi się babcia, która zmarła, więc jakby była taka myśl. Ale myślę sobie, że bardziej świadoma myśl o śmierci była w momencie, kiedy miałam znowu choroby. Wtedy już w ogóle jakby miałam wiedzę tego, czym jest w ogóle nowotwór, czym jest onkologia, bo na początku w ogóle nie wiedziałam, o co chodzi. Więc wtedy tak, wtedy miałam takie myśli, że w zasadzie może się przecież skończyć to różnie. Ale przy tej myśli stała też myśl, że jeśli tak się ma skończyć, że jeśli tym razem jakby to leczenie nie pójdzie tak, jakbyśmy sobie wszyscy tego życzyli, no to ja mam jeszcze to życie, które jest i ja bym chciała to życie przeżyć wystarczająco dobrze.
3: Czyli już na tamtym etapie byłaś bardzo świadomą osobą, trzeba przyznać, jeśli chodzi o świadomość życia. No bo to jest bardzo dorosły wniosek, że wiesz, no jakby nie wiem, czy wielu ludzi, mówię to z ogromnym szacunkiem, jest w stanie docenić to, że jeżeli to się skończy, to ja muszę to przeżyć, no bo zazwyczaj jest to przerażenie, tak jak ty mówisz o początku, więc gratuluję ci bardzo tego podejścia. Tym bardziej, że spotykamy się dzisiaj w cudownym, uśmiechniętym nastroju. To, co jeszcze chciałem zapytać, to ten sam początek, ta diagnoza, albo nawet ten moment, który mówisz, że przy nawrocie się zdarzyło. Chciałbym zapytać w imieniu tych, którzy oglądają, czy jest coś, co było dla ciebie wsparciem? Coś, lub wiadomo, często się mówi o tym, że rodzina gra ważną rolę, ale coś, co pomagało ci, o czym myślałaś, co powodowało, że miałaś w sobie jakąś taką nutkę radości, siły, może bardziej tak.
2: Myślę, że wiele było chyba takich rzeczy. Wiele też osób, które gdzieś tam cały czas były obok. Myślę sobie tutaj o rodzicach, o rodzeństwie, szczególnie właśnie. Ale chyba też taka myśl, no, że bym chyba jednak jeszcze chciała trochę pożyć. Że jednak chciałabym wrócić do znajomych, chciałabym pójść na studia. Ale też jak sobie myślę w ogóle o takiej codzienności szpitalnej, która jednak długo trwała, też tak patrząc jakby w całości, ale też jakby no te pobyty moje w szpitalu były raz, że jakby sama chemia, która wtedy trwała, nie wiem, chyba 5 dni, ja bardzo szybko wracałam na spadki. Czyli te, gdzie po chemii te wartości krwi spadały na tyle bardzo, że musiałam wrócić, żeby te wartości się podniosły. No i to był ten taki czas, który nigdy nie wiedziałam, jak długo będzie trwał. No to wtedy jakby ta cała społeczność oddziałowa, fundacje, które przychodziły na oddział, one jakoś zajmowały ten długi czas, te gorsze momenty, taką bezsilność, zmęczenie, ból, strach. I trochę zabierała tych myśli o chorowaniu i przenosiła na to, co mogliśmy zrobić w tamtym momencie, nie wiem, zająć się jakimiś warsztatami plastycznymi, czy goście, którzy przychodzili na oddział i były koncerty oddziałowe, wolontariusze, którzy przychodzili, więc no to był też taki czas no, który sam w sobie chyba był taki też wspierający mimo wszystko.
3: Super. Pani doktor, pani profesor, przepraszam. Przecież panią doktor już mogę powiedzieć. Pani profesor, zanim zapytam Ewę o ten proces cały leczenia, jak wygląda leczenie mięsaków i jak ono się zmienia na przestrzeni lat, bo z tego, co ja wiem, a wiem niewiele, to idzie to w bardzo dobrą stronę.
1: Tak, to prawda, od razu powiem, że to jest prawda. Natomiast jak leczenie mięsaka zależy od tego, gdzie on jest zlokalizowany. Jaki to jest mięsak, bo jak już powiedzieliśmy, mogą być low-grade'owe czy high-grade'owe mięsaki. I na przykład ile dziecko ma lat i czy ma dodatkowe obciążenia. Jest parę czynników, które składa się na to i co pacjent dostanie. Generalnie większość mięsaków wymaga skojarzonego leczenia, czyli stosowania więcej niż jednej metody terapeutycznej. Dlatego, że udowodniono, że takie leczenie daje dużo lepsze wyniki. Pojedyncze metody nie przekraczają wyleczalności 20%, a jeżeli wszystko połączymy razem i to dobrze zastosujemy, to nawet 80% pacjentów może być zdrowych, czyli 8 na 10. To leczenie skojarzone to zawiera w sobie chemioterapię, o której powiedziała Ewa, zazwyczaj tak zwaną neoadiuwantową, czyli indukcyjną, którą się daje przed zabiegiem operacyjnym, czyli drugą metodą leczenia. Zazwyczaj potem się kontynuuje chemioterapię i w niektórych przypadkach jeszcze do tego jest radioterapia. Ale są również takie mięsaki, które na przykład się tylko operuje i napromienia, bo wszystko zależy od tego, co mamy, bo mięsak mięsakowi nierówny. Jeżeli my mówimy teraz o tym, że to się zmienia, oczywiście, bo teraz coraz więcej pacjentów ma szansę na to, żeby w oparciu o wyniki badań molekularnych, które teraz wykonujemy właściwie u wszystkich pacjentów w naszej klinice, dobierać metody medycyny personalizowanej, czyli takiego leczenia celowanego w oparciu o wynik badań molekularnych. Oczywiście nie jest to możliwe u wszystkich pacjentów, dlatego że my jeszcze nie znamy wszystkich możliwych nieprawidłowych mutacji czy zmian w materiale genetycznym i nie na wszystkie mamy leczenie, ale coraz częściej to leczenie możemy dobierać na podstawie tych wyników i to jest jedna rzecz i naprawdę my obecnie mamy aż 5 badań finansowanych przez Agencję Badań Medycznych dla dzieciaków na leczenie celowane w oparciu o wyniki badań molekularnych dla dzieciaków z mięsakami właśnie kości i dla dzieciaków z histiocytozami. Poza leczeniem celowanym, o którym sobie mówimy w oparciu o wyniki badań molekularnych, my coraz częściej stosujemy immunoterapię i trzeba powiedzieć, że wydaje się, że immunoterapia to jest jedna z przyszłości onkologii, dlatego że te wyniki immunoterapii naprawdę są bardzo obiecujące i tutaj też nasze dzieciaki dzięki również Agencji Badań Medycznych, jak i firmie farmaceutycznej, która dała nam lek warty 140 milionów na leczenie dzieciaków z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga. I te wyniki tego leczenia są naprawdę bardzo obiecujące. Także myślę, że przyszłość jest jeszcze lepsza. Natomiast to, co ja tu bardzo chcę podkreślić, że oczywiście leczenie nowoczesne super, chirurgia, która jest podstawą, tak. Natomiast jeżeli o niej wcześniej o tym nie pomyślimy i jeżeli tego nie rozpoznamy, to nawet jeżeli zastosujemy nowoczesną chirurgię z wykorzystaniem mikroskopu czy sztucznej inteligencji, czy wizualizacji właśnie za pomocą sztucznej inteligencji, czy nowoczesnych terapii, to i tak rokowanie z 80% spadnie do 30%. Czyli tak naprawdę wszystko w rękach tego pierwszego lekarza i on właściwie trochę nam wytycza ścieżkę, którą my będziemy musieli z tym pacjentem przejść. Więc tak naprawdę, jeżeli ten lekarz czy osoba na samym początku pomyśli, jak to moje dziecko mi kiedyś powiedziało, mamo, to trzeba tylko połączyć kropki. No właśnie, to jak on tylko połączy kropki, to my mamy dużo krótszą ścieżkę do tego, żeby się spotkać w takich okolicznościach, dlatego że no to jest super dla mnie jako dla lekarza siedzieć z pacjentem, który jest wiele lat po wyleczeniu, bo my mówimy już po wielu latach o wyleczeniu i prawdopodobnie nigdy więcej się z nami nie spotka. Więc to, czy ta ścieżka jest krótka czy długa, no to jest niestety w rękach lekarzy pierwszego kontaktu.
3: Czy my możemy jakoś na to wpłynąć? To jest naprawdę wszystko w rękach lekarzy. Czy możemy robić jakieś badanie, czy diagnostyka w jakiś sposób konkretny pozwoli nam badać się co jakiś czas?
1: Znaczy niestety nie, tutaj były wielokrotnie prowadzone na zagranicą, tak powiem, bo na zachodzie to już możemy, już prawie zachód. Badania, nie ma takiego badania jednego, które nam powie, że mamy mięsaka. I niestety żadne badania screeningowe populacyjne nie przyczyniły się do zwiększenia prawdopodobieństwa wyleczenia. Dlatego, że pamiętajmy, że niektóre mięsaki rozwijają się bardzo szybko i screening co 2 lata nie zwiększa szansy na wczesne rozpoznanie. Więc ja uważam, że przede wszystkim to jest edukacja, dlatego że jak pokazały nasze badania, które zrobiliśmy w zeszłym roku, taki dla zwykłych obywateli przeprowadzona taka ankieta, okazało się, że w ogóle większość osób nie ma pojęcia, że może wystąpić nowotwór u dzieci. I nie ma też pojęcia o tym, jakie objawy można powiązać z wystąpieniem nowotworu. I mimo, że to się wydaje truizm i wydaje się truizm na przykład dla lekarzy, którzy się tym zajmują, to niestety to truizm nie jest. Dlatego, że wiele osób, jeżeli na przykład dziecko kaszle, to pomyśli o alergii. Da leki antyalergiczne, pójdzie do alergologa. Bardzo rzadko ktoś pomyśli, że to może być coś innego. Jeżeli będzie kasłała babcia, która ma 82 lata, to pierwszą rzeczą, jak będzie kasłała, to ktoś pomyśli, o, paliła, onkolog. I ten schemat myślenia jest oczywiście naturalny dla nas. Mhm. Natomiast on musi być zmieniony i musi być weryfikowany. I chodzi o to, żebyśmy my jako społeczeństwo, my jako rodzice, jako lekarze wiedzieli, że może wystąpić nowotwór. I gdzieś w toku diagnostyki pomyśleli o tym, że to trzeba wykluczyć. I to jest po prostu bardzo, bardzo ważne, więc ja myślę, że edukacja na każdej płaszczyźnie jest kluczem do tego, żeby pacjent do nas trafiał w takiej sytuacji jak Ewa. Czyli wcześnie i wtedy mamy największe szanse, żeby tutaj...
3: No tak, ale Ewa, wiedziałaś, co to są mięsaki, jak zaczęła ci boleć ręka?
2: Absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja nawet nie wiedziałam do końca oddział onkologiczny, czyli w zasadzie co. No, teraz sobie myślę, że jak można nie wiedzieć. No ale nie, absolutnie nie wiedziałam.
3: No właśnie, szczerze mówiąc, ja gdzieś przez to, że jestem, mam przyjemność prowadzić ten program, to mniej więcej wiem, ale gdyby nie to, że mam tak wspaniałych gości, ja też jako człowiek, który wydaje się świadomy, jakby medycznie zrobię co jakiś czas badania, też daleko mi zawsze od założenia tego, co pani doktor mówi, żeby wykluczać w ogóle choroby nowotworowe, bo przecież my jesteśmy chyba skazani takim pomysłem, to mnie nie dotyczy. To jest to najgorsze, co może być. Mamy znajomych, mamy przyjaciół, wiadomo, ja też, ale gdzieś z tyłu głowy nie bierzemy pod uwagę, że to możemy być my i podejrzewam, że Ewa miałaś tak samo, że w ogóle nie myślałaś o tym, że to będzie poważne na samym początku.
2: Nie, no nie, nie. Myślałam sobie, że jakoś, nie wiem, może nadwyrężyłam tą rękę, może gdzieś uderzyłam, nie pamiętam gdzie, może jakoś, nie wiem, przyleżałam, spałam na tej ręce i dlatego bolała. Ja myślę sobie też, że teraz jakby to wszystko idzie, jest coraz więcej metod leczenia skutecznego, no ale jakby ciągle gdzieś w bardzo wielu ludziach jest takie przekonanie, że choroba nowotworowa to trochę wyrok, to trochę droga bez przyszłości, więc nie zakładamy, nie myślimy o tym, co najgorsze. Ja myślę sobie też, że w takiej pozycji też byłego pacjenta, ale w ogóle obywatela, że to, co pani profesor powiedziała, żeby chorobę nowotworową wykluczyć, no właśnie wykluczyć, a nie ją potwierdzić. Mhm. Więc jakby to powinno być też takim, w ogóle myślę sobie, że badania profilaktyczne, to żeby one też potwierdziły nasze zdrowie, ale wykluczyły chorobę.
3: To bardzo ładne, zresztą muszę przyznać, że się panie tak zgadzają. Ja też chciałbym, żeby wszyscy wykluczali te choroby. Chciałbym na chwilę wrócić do twojego leczenia, Ewo. Jak długo trwał cały proces? Bo mówisz o tej ciężkiej hospitalizacji, ta chemia, która kojarzy się wszystkim pacjentom, którzy goszczą na tych fotelach, z takim ciężkim okresem, bo to jest po pierwsze trudne, po drugie organizm różnie na to reaguje. Jak długo trwał sam proces? Bo chyba cały czas powinniśmy co 3 minuty na pasku pojawiać na programie, że Ewa jest osobą wyleczoną.
2: A tak, znaczy, myślę, że moja jednak łysa głowa może trochę mylić, ale jakby cały czas się gdzieś tam spotykam z tym, że ktoś mnie pyta o zdrowie, chcąc, myślę, zakładając, że usłyszy, że nie wiem, że jestem w trakcie leczenia. Ale jakby wracając do pytania, zachorowałam mając 15 lat. wtedy była chemioterapia, operacja, kolejna chemioterapia. I wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, trwało to chyba około 1,5 roku. Samo takie leczenie szpitalne. Później miałam 6 lat remisji, gdzie tylko się kontrolowałam.
3: Bo raz w roku musisz się kontrolować chyba jako pacjent.
2: No nawet wtedy, jakby po zakończeniu leczenia, to jakoś było chyba co 3 tygodnie. Jakoś ten okres był zwiększany. Jakby się badania wszystkie by wychodziły dobrze, więc te badania kontrolne były coraz rzadziej. No przyszedł taki moment, że po 6 latach, pamiętam tak akurat, że miały to być badania już jakby ostatni raz i później już miałam mieć raz w roku i okazało się, że mam wznowę i muszę znowu zacząć od początku tę drogę.
3: Ale nie wiedziałaś, nie czułaś tego, po prostu ten mięsek się pojawił już?
2: No właśnie w ogóle nie czułam. W ogóle nie miałam żadnych objawów, właśnie tak jak wtedy przy nowotworze ręki, wtedy mnie ręka bolała. Tutaj wznowę miałam wznowę na płucach i ja nie czułam żadnych objawów. Nie miałam żadnych duszności, żadnego kaszlu. Nie przypominam sobie nic, co jakoś mogłoby mnie zaniepokoić. Więc na te badania jechałam ze spokojem. Chociaż mówię ze spokojem, ale zawsze była jakaś taka nutka trochę niepewności i obaw. No i wtedy jakby okazało się, że mam tą wznowę. I wtedy to leczenie płuc trwało krócej, 9 miesięcy chyba.
3: I też było tak intensywne i też hospitalizacja?
2: Tak, wtedy była chemioterapia, operacja i kolejna chemia. Ale to jakoś tak szybciej, miałam wrażenie, że szybciej to trwa. Też jakoś pamiętam to, że jakoś czułam mniej jakiegoś takiego dyskomfortu ruchowego, tak sobie myślę, że wtedy jakbyś ta ręka, jakoś takiego więcej ograniczenia ruchowego czułam. Tutaj przy płucach nie. No pamiętam, na początku było to w ogóle chyba nieoperacyjne. Pamiętam, więc historia była chyba trudna bardzo. Tak, ale pamiętam też, że byłam przygotowywana na usunięcie całego płuca. Wtedy pani anestezjolog mnie przygotowała, że jakoś będę w piątce farmakologicznej, że będę na innym oddziale i jak się obudziłam, otworzyłam oczy i zobaczyłam pomarańczowe wtedy ściany jeszcze sali, więc pomyślałam sobie, że chyba jest dobrze, bo jestem na oddziale i chyba to pani doktor była, że się udało. I wtedy w ogóle nie całe płuco, a fragment, chyba jeden płat i no w każdym razie szybciej to trwało.
3: I zakończyłaś tę przygodę na zawsze. Współpracę, rozwiązaliście umowę z mięsakiem i nie widujecie się już teraz.
2: No widujemy się, ale w nieco innych, przyjemniejszych okolicznościach. 10 lat minęło, tak sobie właśnie myślałam o tym, że 10 lat od zakończenia tego drugiego leczenia. I w ogóle jeszcze, jak sobie pozwolę wrócić do tego wsparcia, bo w ogóle też jak sobie pamiętam, jak pamiętam ten okres leczenia i pobytu w szpitalu, to myślę sobie, że dużym wsparciem i takim czymś, co dawało mi jakieś więcej spokoju, poczucia jakiegoś bezpieczeństwa, to w jaki sposób lekarze rozmawiają z pacjentami. I w ogóle personel jak traktuje, jaka atmosfera wtedy panowała na oddziale. Że wtedy, jak ja wspomniałam o tym, jak usłyszałam diagnozę, na tym pierwszym spotkaniu z lekarzem na korytarzu, to tu pamiętam, że tu zawsze też byłam przy tych rozmowach z lekarzem, że to jakby lekarz...
3: Nie byłaś tą osobą za drzwiami, co
2: tak,
3: czekała.
2: Tak, że czekam i nie wiem na co i w zasadzie nie wiem, co za chwilę usłyszę i co mi rodzice przekażą, a czego mi nie przekażą, że jednak ta informacja od pani profesor była mi przekazywana. No to prawda, też jakby później już byłam dorosła, to też pamiętam taką... No teraz mnie bawi ta sytuacja, ta historia, ale no mama, która zawsze była ze mną na oddziale i zawsze musiała wszystko wiedzieć i jakby najlepiej jakby to jej przekazywano informacje. Była sytuacja na oddziale, gdzie moja mama tam biegnie i pani doktor i pani doktor powiedziała, że Ewa wszystko wie. Ja sobie pomyślałam, że jakby jestem równym, nie? Że tak, ja za siebie odpowiadam.
3: Twoja choroba i twoje życie, chociaż wiadomo, że rodzice zawsze chcą wiedzieć lepiej i tak chronić, nie zawsze im się to udaje. Pani profesor próbuje już od badań cyklicznych wtrącić. Bardzo proszę, bo wiem, że jest coś do powiedzenia.
1: Tak, znaczy, bo tu też coś bardzo ważne, co powiedziała Ewa, bo jak się skończy leczenie, to już jest trochę inaczej. I badania kontrolne trzeba wykonywać. Bo bardzo często rodzice się ich boją. Bo boją się, że mają dodatkowe promieniowanie, że to jest niepotrzebne, że przecież już wygraliśmy walkę z chorobą. Problem jest, że jak ten mięsak, a on niestety lubi wracać, to nie wiemy, gdzie wrócił i on nie boli. I szansa na to, że będzie pacjent zdrowy, zależy od tego, jak wcześniej go rozpoznamy. I u Ewy znowu tak się to złożyło, że rozpoznaliśmy go na tyle wcześnie, że mogliśmy go zoperować i Ewa jest zdrowa. Zdarzają się niestety sytuacje, że pacjenci odmawiają badań kontrolnych. I to jest sytuacja taka, gdzie jeżeli oni do nas przychodzą, to my już nie możemy zrobić nic. Dlatego tutaj właśnie widać, po co się robi badania kontrolne i jakie one mają kluczowe znaczenie dla tego, żeby pacjent finalnie był zdrowy. Te badania kontrolne robi się na początku często, a potem oczywiście, tak jak powiedziała Ewa, im dłużej pacjent jest od zakończenia leczenia, tym te badania są rzadsze, potem już są raz w roku. No ale my naszych pacjentów tak do 10 lat od zakończenia zazwyczaj kontrolujemy. Także to jest bardzo ważne.
3: Ewa właśnie w ogóle totalnie kończy już.
1: Ewa, no jest, Ewa teraz już tylko się obserwuje dlatego, że niestety każde leczenie może dawać pewnego rodzaju powikłania i my musimy patrzeć na naszych pacjentów, czy pozostałe narządy mają zdrowe, czy nie wymagają na przykład opieki nefrologa, kardiologa, tak, ortopedy, tak, to są zupełnie inne sytuacje, ale my uważamy, że w ogóle pacjent dorosły po 5 latach od zakończenia leczenia już uważany jest za zdrowego. U dzieci jest to trochę inaczej, no bo to jest trochę inny nowotwór. Tu chcę jeszcze do drugiej wypowiedzi Ewy się odnieść, tego mówienia prawdy, bo to niestety nie zawsze jest takie czarno-białe. Dlatego, że ja kiedyś z rodzicami rozmawiałam, znaczy i rozmawiałam o tym, czy oni chcieliby znać prawdę. Dlatego, że tak jak żeśmy tutaj trochę rozmawiali wcześniej, to jakie się ma nastawienie do leczenia jest bardzo ważne do tego, jak to leczenie będzie przebiegało. I naprawdę, i jeżeli pacjent jest pozytywnie nastawiony i myśli, że będzie zdrowy, to w większości procentów tak się zdarzy. I oczywiście to nie jest jedyny warunek, ale tak jest, że to nasze nastawienie jest bardzo ważne. I rodzice mi powiedzieli, że połowa z nich nie chciałaby wiedzieć, jakie jest rokowanie.
3: Naprawdę?
1: Dlatego, że tak, oni nie chcieliby wiedzieć i połowa z tych rodziców powiedziała, że oni nie chcą znać prawdy. I my jako lekarze nam jest bardzo trudno, bo przede mną staje, ja Ewę znam, tak? I ja mniej więcej, pracując z nią i lecząc ją, widziałam jej reakcję. Ale jak ja rozmawiam pierwszy raz z pacjentem, to ja nie wiem, kogo ja mam po drugiej stronie. Połowa z tych rodziców powiedziała, nie chce znać prawdy i my mamy przypadki, że rodzice zabierali dzieci z leczenia do medycyny niekonwencjonalnej, dlatego że usłyszeli, że dziecko ma szansę 30%.
3: No właśnie te obietnice takie chyba są najbardziej potrzebne rodzicom, że to dużo, znaczy źle zbudowałem, może zacząłem z tym zdaniem. Chciałem powiedzieć, że trochę mnie przeraża to, że obietnica daje więcej niż suche fakty. Że jednak lepiej żyć tą nadzieją dla wielu.
1: Ależ ja uważam, że tak, dlatego że no to już Rzymianie wiedzieli, że jak ktoś przychodzi i mówi źle, to trzeba go zabić. To generalnie uważam, że nadzieja umiera ostatnia i nie należy jej zabierać. My naprawdę czasami nie wiemy. Ja uważam, że my oczywiście możemy z dużym prawdopodobieństwem coś przewidzieć, ale naprawdę ja pracując już ponad 25 lat widziałam przypadki w obie strony. Czyli przypadki, które wydawały mi się beznadziejne, a kończyły się dobrze i przypadki, które wydawały mi się, że będzie dobrze, kończyły się źle. Myślę, że tutaj sztuka rozmowy z pacjentem polega na tym, żeby mu nie zabrać nadziei, ale również uważam, że nie należy takiego pacjenta zupełnie okłamywać. Tak, dlatego, że myślę, że nie można pewnych rzeczy bagatelizować, dlatego, że wtedy jest czas z drugiej strony nierzetelne podejście do na przykład naszych zaleceń, a w onkologii bardzo ważna jest terminowość, o czym się rzadko mówi, ale coraz więcej badań pokazuje, że jeżeli się opóźnia pewne procedury medyczne i na przykład w przypadku mięsaków kości to jest 16 dni, to istotnie statystycznie pogarsza to rokowanie. Czyli wystarczy, że pacjent nie będzie się zgłaszał terminowo na badania, nie będzie się zgłaszał terminowo na leczenie, czy odstępy między procedurami będą wydłużone, to szanse na rokowanie istotnie statystycznie spadną. Więc ta rozmowa zawsze musi być wyważona, ale to, co też Ewa pokazała, co jest inne w onkologii dorosłych i dziecięcej, no że rodzice są u nas bardzo istotną częścią naszego postępowania i komunikacja takiego lekarza musi być nie tylko dobra z pacjentem, ale dobra z rodzicem. I pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem to rodzic do 18 roku życia decyduje, co pacjent może wiedzieć. I my oczywiście dzieci, które wchodzą w badania kliniczne, to muszą podpisać zgodę od 13 roku życia, ale pacjent, który leczy się standardowo, takiego obowiązku nie ma, więc bardzo często rodzic może decydować o tym, co ja jako lekarz mogę przekazać pacjentowi i powiem, że niestety dość często się zdarza, że rodzice mówią, proszę tego pacjentowi nie mówić. Ja na przykład jako lekarz byłam dość zdecydowana, myślę, że o tym wie, raczej taka dosyć niedyskusyjna i ja zawsze uważałam, że należy powiedzieć, że nawet jak jest małe dziecko, to musi wiedzieć, co będzie, bo nie może na przykład przyjść do szpitala, a ja powiem, no to teraz się operujemy. Tak, bo kiedyś byłam świadkiem tego, że dziecko, które było okłamane przez rodziców, odmówiło leczenia i zmarło. I to był chłopiec, powiedział mamie, że on jej nic nie wierzy, dlatego że ona go okłamała. Więc ja nie uważam, że dzieci należy okłamywać, ale niestety nie zawsze my mamy zgodę na to, żeby powiedzieć tą taką zupełną prawdę. I ja też nie uważam, że mówienie takiej gołej prawdy zawsze ma sens, dlatego że ja uważam, że mówienie prawdy powinno być wtedy, kiedy

0: Nie wiem, czy do bólu, ale wiedzieć, żeby to nie było jakoś owiane tajemnicą i niedopowiedzeniami, które ja sobie sama mogę dopowiedzieć, a myślę, że każdy w takiej sytuacji dopowiada sobie najgorsze. Pamiętam sytuację a propos takiej szczerości między rodzicami, rodzicem a dzieckiem. Byłam w takiej sytuacji, kiedy leżałam na sali z dziewczyną, która też chorowała na nowotwór kości ramiennej, też jakby sytuacja podobna do mojej. Ona miała amputowaną tą rękę. I pamiętam, że trafiła później, jak ja trafiłam na kolejną chemię, ona leżała już w innej sali. I moja mama wiedziała, że ona miała tą operację. Mi nie powiedziała. I ja wtedy miałam takie, kurczę, to ona mi nie mówi. Więc nie mówi, bo pewnie chce mnie przed czymś ochronić. Więc ja miałam taką obawę, że kurczę, to mnie na pewno, to ja też tak skończę, nie? To u mnie też na pewno tak się to potoczy, że będę miała tą rękę amputowaną. I to zrodziło we mnie dużo więcej strachu, przerażenia, niż to, że niż miałabym usłyszeć, że no, u niej się akurat tak historia potoczyła. Więc myślę sobie, że ta rozmowa jest szalenie ważna. Takie zaufanie między sobą. No myślę sobie, że przede wszystkim, no, tak, rozmowa jest istotna tutaj. Że ta szczerość, że jednak pacjenci wiedzą, czują i też się boją, tak samo jak rodzice. I dużo też takiej, myślę sobie, przyjmują odpowiedzialności, żeby jednak tego rodzica nie martwić. Jeszcze bardziej nie dokładać mu swojego zmartwienia.
1: Działa to w obie strony, na pewno rodzice robią dokładnie to samo, podejrzewam.
0: Tak, myślę, że tak i jedna i druga strona bardzo cierpi. Myślę sobie, że można to cierpienie jednak podzielić na pół, rozłożyć na przynajmniej dwie osoby. Wtedy jest trochę łatwiej.
1: Wiadomo. Chciałbym jakąś klamrę znaleźć do naszej rozmowy o tych mięsakach, choć myślę, że powiedziałyście panie bardzo dużo. Myślę, że niestety sprawa dotycząca nowotworów jest taka i pani profesor zawsze to podkreślała, że im wcześniej, tym lepiej, ale chyba możemy się zgodzić, że mięsaki są wyleczalne, jeżeli są szybko zdiagnozowane, żeby jakiś taki promień dać, poza oczywiście wielkim promieniem Ewy, która jest tutaj w najjaśniejszym blasku. Nie jest to już tak potężna choroba, to też nie jest wyrok ze startu, jeżeli człowiek zbada to na odpowiednim dystansie czasowym, pani profesor.
2: Ale rzeczywiście, ja chcę powiedzieć, że 80% oznacza, że 8 na 10 dzieci jest całkowicie zdrowych. Całkowicie zdrowych, czyli, nie wiem, pójdzie do szkoły, zrealizuje swoje marzenia i po prostu będzie żyło swoim życiem. 8 na 10. My, siedząc tu, ja już wykluczę Ewę, czyli my, nie mamy 100% szansy na to, że dożyjemy do jutra. Więc 80% to naprawdę jest bardzo dużo i o to naprawdę warto walczyć i o tym należy pamiętać, że to już obecnie możemy.
1: To piękne słowo. Myślę, że ja żadnej klamry już nie wymyślę. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor Anna Raciborska, Ewa Styś, to moje gościnie. Drodzy Państwo, tak jak powiedziały panie dzisiaj w tym studiu i też taka myśl nam towarzyszyła, nadzieja i wiara umierają ostatnie, bez względu na to, co się w naszym życiu wydarza, ale dla bezpieczeństwa lepiej dbać o swoje zdrowie i zawsze powtarzam w każdym z odcinków Gadaj Zdrów, warto się badać, warto diagnozować. I na koniec to, co też wybrzmiało z ust pań, które się pojawiły, wykluczajmy choroby. To takie wnoszące nadzieję, nowe słowo. Bardzo dziękuję, co złego to nie ja. Zapraszam na kolejne programy Gadaj Zdrów i oglądajcie poradnik zdrowie, czytajcie, bawcie się dobrze, wszystkiego dobrego, no i dużo zdrowia.
3: Gadaj Zdrów, Gadaj Zdrów, The Vox FM.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Nowy wystrój, niska cena. Z Pricomarsze dom na lepsze się zmienia. Do 11 lipca polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 29,99 za metr kwadratowy oraz panel podłogowy Dąb Gerbil, tylko 23,49 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
6: Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat. Jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy. Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estas Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estas Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Platinum Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 milion nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojo Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym. Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavandería, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała międzynarodową nagrodę widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów w Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację. To za piosenkę Hips Don't Lie.

2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91 miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą, najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad 300 milionów dolarów z międzynarodową firmą koncertową. W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy i w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15 miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sal El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii Najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

przyszedł czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico i Copa.

W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.

0: FM. Reklama.
1: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama.
2: Obserwacje i dyskusje z rodzicami i nauczycielami mnie przekonały, że etykiety często hamują rozwój dzieci. Wielu rodziców zaraża się negatywnym myśleniem o niepełnosprawności. Trzeba odróżniać niepełnosprawność i korzystną neuroróżnorodność. Tak pisała w swojej książce Autyzm, przewodnik 9 postaw wspierających rozwój dziecka w spektrum dr Temple Grandin, autorka licznych bestsellerów. I pozwalam sobie przywitać się z wami jej słowami, które już na wstępie zdradzą, jakim tematem dziś się zajmiemy. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. To jest Polska na Ucho, podcast z reportażami. W ciągu ostatniej dekady w Polsce liczba uczniów z orzeczeniem o autyzmie wzrosła niemal dziesięciokrotnie. Dziś to już grubo ponad 100 tysięcy orzeczeń, które często wymagają specjalnych warunków do nauki. Wzrost ten jest przypisywany lepszej diagnostyce i wyższej świadomości, a nie tylko faktycznemu zwiększeniu zachorowalności.
3: Zauważamy taki nurt, tendencję, można tak powiedzieć, tego, że jest coraz więcej uczniów, jest to bardzo mocno zróżnicowane, każdy ten przypadek jest bardzo indywidualny, więc właściwie ta szkoła bez ucznia w spektrum już nie istnieje.
2: Zdecydowana większość, bo przeszło 90% dzieci ze spektrum, uczy się w szkołach publicznych, co jest dla tych placówek nie lada wyzwaniem i wymaga wielopoziomowego współdziałania.
4: Tutaj współpraca rodzica, specjalistów oraz nauczycieli jest kluczowa, żeby wypracować te same formy pracy z uczniem.
2: Uczniom w spektrum w szkole jest łatwiej, uczą się wydajniej, kiedy mają pewne udogodnienia. I to nie musi być nie wiadomo co. Czasem niewiele. W zupełności wystarczy.
5: Dodatkowo mamy piłeczki, które mają narysowane buzie, sygnalizujące takie emotki, uczuć. Uczeń też może nam pokazać po prostu, jak się czuje. I wtedy już specjalista wie, jak pracować z takim uczniem.
2: Szkoła może być przygotowana wzorcowo do obsługi dzieci w spektrum autyzmu, ale nawet to nie pomoże, kiedy stereotypy biorą górę nad faktami naukowymi i nad zdrowym rozsądkiem.
6: Niestety bardzo często też jest tak, że spektrum sprowadzane jest tylko do jednego zaburzenia w jakimś obszarze, na przykład brak kontaktu wzrokowego. To nie jest prawda, ponieważ osoby w spektrum bardzo często funkcjonują różnie.
2: Uczniowie ze spektrum autyzmu podczas nauki w szkole często muszą mierzyć się nie tylko z wyzwaniami edukacyjnymi. Relacje z rówieśnikami w klasie, z otoczeniem poza szkołą, to dla nich wyzwanie numer dwa.
7: Najtrudniejsze jest chyba niezrozumienie, bo niektórzy uważają, że to sprawia, że jestem jakiś gorszy albo że osoby na spektrum są gorsze.
2: Nasza śląska reporterka Kasia Ziółkowska-Dąbek postanowiła sprawdzić, czy polska szkoła jest gotowa na coraz większe wyzwania związane z edukacją uczniów ze spektrum. Jak czują się w szkole dzieci z orzeczeniem? Czego im brakuje? Czego się boją? Czego nie rozumieją? I co je cieszy? Zapraszam Was do wysłuchania reportażu Kasi.
7: Bywają sytuacje, w których jest mi trudno, kiedy na przykład coś mnie rozproszy albo coś mnie zdekoncentruje, potem jest mi trudno złapać uwagę, ale bywają też sytuacje, kiedy jestem po prostu zdenerwowany i muszę wyjść, żeby to się wyrzucić, muszę odreagować, muszę się przejść po korytarzu.
8: Dużym dyskomfortem dla osób w spektrum może być choćby hałas.
9: Mam problem z odczytywaniem mimiki twarzy. Mnie przede wszystkim wyprowadza z równowagi taki brak otwartości, brak słuchania. Osoby neurotypowe są często skupione na bardziej powierzchownych tematach, na przykład jakieś plotki międzyrówieśnicze i tak dalej, a osoby autystyczne często są bardziej skupione na jakichś swoich niszowych zainteresowaniach i bardzo ciężko może tutaj jakby zajść porozumienie.
10: Coraz więcej uczniów boryka się z różnorodnymi trudnościami rozwojowymi, a także edukacyjnymi. Dawid Drogosz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 Jana Matejki w Sosnowcu.
3: Ilu w tej chwili macie uczniów w spektrum?
10: W spektrum mamy łącznie teraz 7 uczniów.
3: Jak wygląda ich codzienne funkcjonowanie w szkole? Dla was jest to też wyzwanie?
10: No dla nas jest to wyzwanie, ale mamy właśnie wsparcie naszych nauczycieli specjalistów, nauczycieli współorganizujących kształcenie, bo każdy z tych uczniów ma oddzielnego nauczyciela współorganizującego kształcenie. Ale tak jak mówię, głównie opieramy się tutaj też na kwalifikacjach nauczycieli, pedagogów specjalnych, pedagoga, psychologa. W zasadzie dzisiaj wszyscy nauczyciele mają dodatkowe kwalifikacje z tych specjalnych potrzeb.
3: Wy nie możecie udawać, że problemu nie ma. Wy musicie stawić mu czoła.
10: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy takim wsparciem, prawda, dla rodziców, dla domu, ale również dla samych dzieci.
5: Ewelina Stasik, pedagog i pedagog specjalny w spektrum autyzmu. Jak w samej nazwie słyszymy, to jest spektrum, czyli to są osoby z różnymi potrzebami. Nie można generalizować i określać w jednoznaczny sposób. I te ich potrzeby czasami wynikają z tego, że nie chcą rozmawiać. Potrzebują izolacji, potrzebują wyciszenia, potrzebują wygłuszenia. W związku z tym zapewniamy im słuchawki wygłuszające, które mogą używać podczas lekcji. One oczywiście nie powodują, że uczeń słyszy nauczyciela, ale nie docierają do niego inne bodźce. To takie rozpraszające. Tutaj w tej sali terapeutycznej do tego służy ten namiot terapeutyczny. W środku możemy zapewnić uczniowi całkowitą ciemność. Oczywiście to zależy od ucznia, czy on potrzebuje i czy nie boi się tego typu wyzwania. W środku zazwyczaj mamy jakieś bodźce świetlne w postaci albo lampy, która zmienia kolory, zmienia barwy. Są to zazwyczaj takie barwy dobrane już takie antydepresyjne. Uczeń też może sobie za pomocą pilota te barwy ustalić według siebie. Ma możliwość okrycia się kocem takim obciążeniowym, żeby też te bodźce sensoryczne tutaj od ciała zapewnić.
3: On się czuje tak, jakby go ktoś przytulał?
5: Dokładnie tak. Może, jeżeli ma potrzebę, może się okryć. Jak nie ma potrzeby, może po prostu posiedzieć sobie i popatrzeć na to światło kojące. Takie łagodzące gdzieś te emocje, bo tutaj zazwyczaj przychodzi uczeń, który jest w jakiejś emocji, które potrzebuje wyciszyć. Może być też sytuacja taka, że on nie będzie zasłaniał całkowicie tego namiotu, czyli nie będziemy zamykać tego namiotu. Oczywiście on nigdy nie jest zamknięty, ten uczeń, tylko może sobie zasłonić takie wejście do tego namiotu i może być całkowicie tam sam. Oczywiście obok jest nauczyciel i cały czas reaguje, gdyby się coś działo. Natomiast jeżeli nie, to on może po prostu się odizolować, zostawiając te drzwi otwarte.
3: Co jeszcze? W jaki sposób te swoje nagromadzone emocje może wyładować?
5: Mamy tutaj szereg bodźców świetlnych. Będą to lampy z przelewającą się kolorową wodą, lawą, albo lampy z rybkami kolorowymi, gdzie uczeń może skupić swoją uwagę na tych bodźcach, które daje taka lampa i odciągnąć od siebie te złe w tym momencie emocje. Mamy także sprzęt, który pobudza tą stronę sensoryczną dotykową, czyli to będą wszelkiego rodzaju gniotki, to będą wszelkiego rodzaju tablice z materiałami takimi o różnych strukturach, gdzie uczeń może ich dotykać i też w tym momencie rozładowuje swoje napięcie. No i oczywiście stosujemy także muzykoterapię, czyli włączamy kojącą muzykę, dobieramy ją do ucznia.
3: Tu jeszcze widzę tunel.
5: Tak, ten tunel jest bardzo ważny, bo bardzo często uczniowie, którzy są w spektrum, właśnie potrzebują takiego przytulenia, takiego rozładowania emocji poprzez dodatkowe uwrażliwienie pewnych receptorów i on może wejść do takiego tunelu i czuje się tak, jakby był mocną, taką ciężką kołdrą utulony dookoła. Ale nie każdy uczeń z tego będzie korzystał. Nie każdy uczeń spektrum, bo niektórzy tego nie lubią.
3: No właśnie, bo niektórzy po prostu nie chcą dotyku.
5: Dokładnie, dlatego mamy tutaj takie duże zasoby tych różnych pomocy, aby uczeń dla siebie wybrał coś, co mu akurat jest potrzebne. Oczywiście my proponujemy, zachęcamy ucznia do skorzystania ze wszystkich tych pomocy, ale nic na siłę. Oczywiście to musimy wypracować z uczniem, z rodzicami, zrobić wywiad. Jak w domu na przykład taki uczeń reaguje w momencie, kiedy jest przebodźcowany, czego potrzebuje i my tutaj próbujemy to dostosować.
3: Tu widzę też tablicę, na której może wyrazić emocje.
5: Często uczniowie w spektrum mają problemy z komunikacją z drugą osobą i my wychodząc naprzeciw ułatwiamy jakby zakomunikowanie tych emocji, bo często, zwłaszcza w tych młodszych klasach szkoły podstawowej czy nawet w przedszkolach, dzieci zaczynają reagować agresją, zaczynają reagować płaczą. Czasami zdarza się, że uderzają na przykład głową w ścianę i w ten sposób próbują rozładować swoje emocje ze względu na to, że nie umieją ich nazwać. Uczymy ich podczas zajęć rewalidacyjnych, jak reagować na emocje, które akurat w tym momencie przypływają. Uczymy ich nazywania, ale osoby, które na przykład nie potrafią ich zwerbalizować, nie potrafią powiedzieć, jaki to jest stan, w którym się znajdują, albo po prostu nie chcą mówić, bo mamy uczniów, którzy nie chcą rozmawiać z nauczycielami, nawet z rodzicami. Mamy takie tablice, gdzie uczeń może pokazać, ocenić na takim termometrze uczuć, termometrze emocji, jak się teraz znajduje, czy jest w dobrym nastroju, czy czuje złość, czy czuje strach i jest tutaj to opisane. Dodatkowo mamy piłeczki, które mają narysowane buzie, sygnalizujące takie emotki, uczuć, emocji. Uczeń też może nam pokazać po prostu, jak się czuje. I wtedy już specjalista wie, jak pracować z takim uczniem, które pomocy terapeutyczne mu zaproponować. Mamy też taki dywanik, gdzie uczeń może wytupać te emocje. Albo na przykład druga pomoc to jest taka poduszka, którą może sobie spokojnie pouderzać pięścią, jeżeli ma taką potrzebę.
11: W szkole podstawowej jest jeszcze o tyle trudna sytuacja, że te dzieciaki czasami same nie rozumieją, co się z nimi dzieje. I o ile już w tym wieku starszym potrafią panować, tak tutaj tych pewnie wybuchów widzicie sporo.
5: Tak, widzimy bardzo dużo. Uczniowie jak do nas przychodzą albo ze środowiska przedszkolnego, gdzie już są przyzwyczajone do pewnej rutyny, tutaj zderzają się z nową rzeczywistością. I w tych pierwszych klasach faktycznie widzimy to takie niezrozumienie w nich samych, swoich emocji, tego stanu, w którym się znajdują. Są jakby wrzucone w nowe środowisko i muszą się tego nauczyć. I rolą nauczycieli, rolą nauczyciela współorganizującego, specjalisty, także nauczyciela, który na co dzień z tym uczniem pracuje, jest po pierwsze nauczenie się tego dziecka, jego emocji, jego sposobu przeżywania tych emocji, rozmowy z rodzicami, jak z tym rodzicem rozmawiać, bo rodzice też są bardzo w trudnej sytuacji, kiedy przeprowadzają dziecko do nowego środowiska. Po pierwsze, boją się oceny, no bo są też przyzwyczajeni rodzice, że często ta ocena jest gdzieś tam dokonywana wobec tego dziecka i wobec ich umiejętności rodzicielskich. Boją się tej oceny, boją się tego, że dziecko zostanie gdzieś tam zaszufladkowane jako dziecko niewychowane, więc my musimy tego rodzica zaopiekować, to jest bardzo ważne, a z dzieckiem nauczyć się pracować i nauczyć się rozumieć jego emocje i z tymi emocjami jego pracować.
6: Nazywam się Paulina Pilichowska, jestem pedagogiem, socjoterapeutą oraz trenerem TUS.
11: W jaki sposób wy pracujecie z takimi dzieciakami w szkole?
6: Na pewno staramy się im stworzyć warunki, w którym w miarę możliwości będzie im się dobrze funkcjonowało w naszej placówce, z racji tego, że te osoby inaczej odbierają wiele bodźców, przez co my musimy dostosowywać nie tylko i warunki nauczania, ale też ich czas podczas przerw. Fajne jest to, że w naszej szkole pracuje wiele specjalistów, którzy współorganizują kształcenie specjalne podczas lekcji i wspomagają takie osoby, nie tylko edukacyjnie, bo wiadomo, że też od tego jest ich wsparcie, ale bardzo często ich pomoc polega również na regulacji emocji. Ci nauczyciele z reguły prowadzą również u nas zajęcia rewalidacyjne. Co to znaczy? To znaczy, że wspieramy ich rozwój w zakresie kompetencji społecznych, jak i również emocjonalnych. Czasami różnego rodzaju problem w funkcjonowaniu dziecka nie opiera się tylko na kompetencjach społecznych, bo teraz bym generalizowała, nie o to chodzi, bo niestety bardzo często też jest tak, że spektrum sprowadzane jest tylko do jednego zaburzenia w jakimś obszarze, na przykład brak kontaktu wzrokowego. To nie jest prawda, ponieważ osoby w spektrum bardzo często funkcjonują różnie, tak jak my, osoby neurotypowe również. Każdy z nas ma jakieś swoje inne zachowania, tak samo te osoby również inaczej funkcjonują po prostu. I w naszej szkole staramy się podążać za nimi, staramy się indywidualizować edukację, aby jak najlepiej im się u nas funkcjonowało.
11: Trudne to jest?
6: Na pewno nie jest to łatwe na ten moment, dlatego że w szkole mamy uczniów i każdy z nich inaczej funkcjonuje, prawda? Także myślę, że tutaj też powinny iść ukłony w kierunku naszych nauczycieli przedmiotowców, którzy naprawdę starają się holistycznie podchodzić do nauczania, całościowo, bo no, tak jak wspomniałam, nie mają osób tylko neurotypowych w klasie, gdzie każdy z nas już jest inny, tylko też osoby w spektrum. Dlatego fajne jest to, że nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne uzupełnia się z nauczycielem prowadzącym i w ten sposób na pewno jest nam łatwiej. Nasza szkoła skupia się na uświadamianiu dzieci, na tym, że każdy z nas ma prawo być inny, na tym, że tolerancja, akceptacja jest bardzo ważna, nie tylko w szkole, ale przyda się im to również później w życiu codziennym, kiedy zmienią środowisko szkolne, kiedy wejdą w dorosłe życie. Takie uświadamianie myślę, że jest czymś, czym naprawdę jako szkoła możemy się chwalić, bo bardzo o to dbamy i nie dajemy poczuć się żadnemu z naszych uczniów gorzej na pewno.
12: Mam wrażenie, że im właśnie przeszkadzają takie sytuacje, gdzie jest jakoś bardzo głośno, na przykład na korytarzach. Tak samo w klasie, na przykład stresujące jakieś pytania albo sprawdziany. Zuzia, chodzę do klasy 7A.
13: Alicja, też chodzę do klasy 7A. Na pewno się staramy dawać tym osobom komfort, nie być tak głośnymi. Na przykład w klasie spróbować ich jakoś uspokoić. Na przykład powiedzieć drugiej osobie, żeby tak nie krzyczała, na przykład na WF-ie, żeby aż tak nie wczuwali się, jeśli chodzi na przykład o grę tak bardzo emocjami.
11: Z waszego punktu widzenia łatwo się funkcjonuje osobom w spektrum w szkole, czy nie?
13: Myślę, że nie. Na pewno jest tutaj bardzo, bardzo dużo bodźców, na które oni źle mogą reagować i też niektóre osoby się tak dziwnie patrzą albo nie są na tyle wyrozumiali.
12: Najtrudniejsze mogą być właśnie to ocenianie przez innych rówieśników, to, że są w jakiś sposób inni od reszty, no to może być krzywdzące. Na pewno znajdą się osoby, które będą uważać, że są w jakiś sposób gorsze, bo są inne, odbiegają trochę, ale w tej chwili myślę, że większość osób stara się traktować je normalnie i na równi z sobą.
13: Są osoby, które widać jeszcze gdzieś tam, patrzą się jakoś krzywo, ale raczej większość jest wyrozumiała i to rozumie faktycznie.
3: Alicja Marciniec. Ja jestem nauczycielką języka polskiego w 9. Liceum Ogólnokształcącym imienia Wiesławy Szymborskiej w Sosnowcu. I zauważamy taki nurt, tendencję, można tak powiedzieć, tego, że jest coraz więcej uczniów. Jest to bardzo mocno zróżnicowane. Każdy ten przypadek jest bardzo indywidualny, więc właściwie ta szkoła bez ucznia w spektrum już nie istnieje.
11: Przejście ze szkoły podstawowej do średniej to jest trudne doświadczenie dla nich?
3: Jest. Ja osobiście też mam syna w spektrum, więc też z doświadczeniem szkoły podstawowej, szkoły średniej. Wiem z tej perspektywy prywatnej, ale również wielu uczniów, dla nikogo to nie jest to samo, bo to jest przejście, każdy inaczej wchodzi w to liceum. Musimy pamiętać, że to jest przejście ze świata dziecka do miejsca, w którym będę dorosły. Już niedługo. Nie ma już drugiego skoku takiego. Stąd wychodzą jako dorośli i już potem funkcjonują jako dorośli, więc my jesteśmy tutaj jakby tego świadomi.
11: Widzi pani te zmiany, które się dzieją w szkołach? To dostosowanie szkół do potrzeb takich dzieciaków?
3: Tak, no przede wszystkim sama jako nauczyciel też już przebyłam bardzo wiele szkoleń, o tym temacie się więcej mówi, na ten temat się rozmawia, więc oni, fakt, że są w tej liczbie mnogiej powoduje, że są uczniami, o których się mówi, o których się rozmawia i tak, jakby tutaj, jakby to wsparcie jest realne w zależności od sytuacji, jak to jest potrzebne.
11: Czy jest coś w szkole, co powoduje u ciebie jakiś dyskomfort, sytuacje, w których źle się czujesz?
8: Dużym dyskomfortem dla osób w spektrum może być choćby hałas. Grzegorz Morawa, klasa druga medyczna. Jednak uważam, że w naszej szkole jest on mocno zredukowany przez zagospodarowanie przestrzenne. W szczególności widoczne jest to na naszych korytarzach, gdzie ustawione jest dużo ławek, półf, kanap, które sprawiają, że uczniowie mają gdzie się podziać, mogą gdzie usiąść w trakcie przerwy. I nawet pomimo faktu, że nasza szkoła nie jest jakąś dużą placówką, jest stosunkowo niewielka, to nawet kiedy jest dużo uczniów, to mają oni miejsce, gdzie się podzielić na przerwach, przez co jest ten hałas zredukowany. Jak chodzi o inne czynniki, na przykład stosunek naszych kolegów do nas, naszych rówieśników. Nasza szkoła, muszę przyznać, że zapewniała nam bardzo dobre warunki na start. Z doświadczenia choćby mojej mamy mogę powiedzieć, że kiedy miałem tutaj przyjść do tej szkoły, to wszystkie potrzebne mi zajęcia, wszyscy potrzebni logopedzy byli mi z góry zapewnieni, za co jestem tutaj bardzo, bardzo wdzięczny. Dlatego sądzę, że nie ma takiego problemu, jaki nie byłby zwalczany w naszej szkole.
14: Natan Grzywa, chodzę do klasy drugiej medycznej. Czasami jest tak, że na przykład przypominają mi się dość takie nieprzyjemne chwile z dawnych lat i wtedy się czuję trochę gorzej, ale jeśli przychodzę tutaj, jest na przykład przerwa, jestem na stołówce na przykład, czy w klasie, to czuję się już o wiele lepiej.
11: Jakie cię sytuacje spotykały kiedyś?
14: No, że miałem na przykład ciężkie relacje z kolegami, w podstawówce to było. Trochę oni mnie nie zrozumieli za bardzo, jednak ja też mogłem trochę inaczej postąpić, jak teraz na to patrzę.
11: Tutaj znaczenie ma chyba czas, prawda? Wy w miarę upływu czasu, w miarę tego, jak jesteście starsi, jak pracujecie nad sobą i też z wami specjaliści pracują, chyba inaczej funkcjonujecie, prawda?
14: Tak, to też jest prawda. Mniej rzeczy mnie wyprowadza z równowagi, tu czuję się bardziej swobodnie, są godziny regularne i to mi się lepiej podoba. Na przykład do szkoły przychodzę na 7:30 codziennie, a nie tak na przykład kiedyś to było w szkole podstawowej, że na przykład była godzina 8:00, a na przykład jutro była na godzinę 9:50.
11: Relacje z kolegami, z koleżankami, tu widzisz, że czujesz wsparcie z ich strony?
14: Tak, czuję wsparcie, bo mamy grupę na Messengerze, gdzie możemy możemy do siebie wspólnie pisać o naszych problemach lub na przykład jak kogoś nie ma i chce ktoś mieć pracę domową, żeby miał pewność, że coś jest zadane czy nie, to może poprosić jakąś osobę, którą dobrze zna, że mu tą pracę wysłała.
4: Adrian Dela, wicedyrektor. Nasza szkoła jest przygotowana na uczniów, którzy są w spektrum autyzmu. Tak jak za moimi plecami jest na przykład kabinka wyciszająca, gdzie mogą podczas przerw wypoczywać, zrelaksować się. Szkoła ma też przygotowaną salę terapeutyczną. Tutaj współpraca rodzica, specjalistów oraz nauczycieli jest kluczowa, żeby wypracować te same formy pracy z uczniem.
11: Znajdujemy się w tej chwili w kabinie wygłuszającej. To miejsce, które tutaj dla Was zostało stworzone, co ono Wam daje? Korzystacie często z takiej kabiny?
8: Jest to bardzo przyjemne miejsce, w szczególności do spotkań między kolegami, do wyciszenia się w trakcie przerw, kiedy faktycznie ten zgiełk na korytarzu może wydawać się nam za duży. Miejsce wyciszenia, relaksu.
11: Czy to są już ludzie ukształtowani? Oni już potrafią panować nad emocjami, które nimi targały na tym etapie szkoły podstawowej? Wy tu już macie taki oszlifowany produkt?
4: No właśnie tutaj jest też z tym problem, bo wiadomo, jest zmiana środowiska szkolnego, jeżeli uczeń przychodzi nas ze szkoły podstawowej. Aczkolwiek staramy się, żebyśmy razem mieli wypracowane konkretne formy pomocy, wsparcia i z czasem na pewno się wszyscy docieramy i myślę, że sobie wspólnie dajemy dobrze radę.
11: Jak wy się czujecie w szkole?
8: Z mojej perspektywy powiem, że moje samopoczucie w szkole jest na dobrym poziomie. Z klasą się dogaduję, czasami się angażuję właśnie w różne liczne projekty w naszej szkole, o których oczywiście nie ma problemu, żebym brał w nich udział. Muszę przyznać, że szkoła zapewnia tutaj dużo komfortu i nie mam jakichś większych uwag.
11: Ty lubisz szkołę?
14: Tak, lubię do niej chodzić, bo już są moi koledzy bardziej dojrzali i dlatego, że w liceum to też jest tak, że nie ma takiego natłoku przedmiotów, jak było w szkole podstawowej, pamiętam.
11: Wnioskuję z tego, że w szkole podstawowej dobrze się nie czułeś.
14: No, nie za bardzo. Znaczy, było też dużo takich fajnych spraw, było też takich przyjemnych w miarę, jednak relacje z kolegami, no też z mojej strony, były takie dość średnie.
11: I w szkole średniej to się zmieniło.
14: Tak, zmieniło się.
11: Ty lubisz szkołę?
9: Ojej, to jest bardzo kompleksowy temat i tak naprawdę zależy od tego, jakby... Powiem, że nauczyciele są w porządku, nauki jest według mnie trochę rzeczywiście natłok. Największy problem ja mam osobiście z rówieśnikami, w sensie z dogadaniem się i tak dalej. Ale i rzeczywiście też zauważam poprawę pomiędzy podstawówką a liceum. Zdecydowanie jest tutaj lepiej. Podstawówka to jest taki totalny chaos, a ogólnie szkoły ponadpodstawowe to jest taki chaos, ale taki bardziej ukryty, że mniej się rzuca w oczy. I nie mówię tego tylko o tutaj szkole, tylko mówię ogólnie, że takie jest moje wrażenie.
11: Wy też się siebie uczycie? W miarę upływu lat coraz bardziej siebie rozumiecie?
8: No oczywiście, z czasem dojrzewania człowiek zaczyna rozumieć więcej rzeczy, widzi więcej rzeczy, ma więcej refleksyjności, w szczególności na swój temat. Mi się wydaje, że bardziej rozumie swoje postępowanie, to jak reaguje emocjonalnie na niektóre wydarzenia i sądzę, że z czasem faktycznie rozumiem to, czemu się czasami zachowywałem w taki, a nie inny sposób. Przez to też przestaję mieć do siebie tyle żalu za swoje dawne zachowanie. Trochę zrozumienia, ale wciąż takiej autokrytyki, tak, żeby jednak trzymać czasami nerwy na wodzy, żeby nasze zachowanie było adekwatne do tego, gdzie się znajdujemy.
11: Wy robicie wszystko, żeby fajnie funkcjonować z innymi, a czy inni robią dużo, żeby was zrozumieć? Widzicie, że faktycznie ludzie się starają?
14: Tak, widzę to. To, że na przykład w liceum już coraz lepiej mnie inni rozumieją, a ja innych też lepiej rozumiem, ponieważ jak ktoś na przykład mówi to kogoś, że zrobi mu tak, że to jest źle, a tak naprawdę tego nie zrobi i chce tylko mu lekko podziałać na nerwy, to ja to rozumiem. Tak na przykład jak ma to czasami miejsce w szatni, że ktoś chce komuś coś zabrać albo coś wyrzucić przez okno, druga osoba, to ja to już rozumiem, że to jest w formie żartu po prostu.
11: Na etapie liceum to jest inna praca z uczniem niż z młodszym dzieckiem?
5: Tak. To znaczy przede wszystkim zasadniczo założenie, powiedzmy sobie, jest takie, że uczeń w spektrum, jeśli to spektrum jest zdiagnozowane wcześniej, na początku szkoły podstawowej na przykład, to szkoła podstawowa jest tym miejscem, w którym się wypracowuje między innymi umiejętności społeczne, radzenie sobie z emocjami,
3: emocjami. Ponieważ liceum charakteryzuje się jako ten najbardziej wymagający w kontekście matury typ szkoły średniej, że mimo wszystko ten poziom merytoryczny przedmiotów maturalnych, przedmiotów rozszerzonych, plus trzeba powiedzieć wprost, świat, który bardzo szybko się zmienia i świat, w którym młodzież wchodzi w dorosłość już poza nami, jako dorosłymi. I tutaj niestety, ale są sytuacje, kiedy jeżeli uczeń jest wypracowany w szkole podstawowej i ta praca została wykonana na tamtym etapie rozwojowym, to tutaj faktycznie przychodzi do nas człowiek młody, faktycznie z deficytami, ale w momencie, kiedy otrzymuje wsparcie w postaci wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, nauczania wspomagającego, to wtedy jest to dużo bardziej efektywne. Problemem jest co? No przede wszystkim chociażby forma nauczyciela wspomagającego. To jest liceum. Tutaj mamy ludzi 17-letnich i nauczyciel siedzący obok niego na zajęciach, wspomagający, już to nie wygląda tak jak w szkole podstawowej. To są już pewne dyskomforty ich jako ludzi dorastających, reszty grupy, czy też samego nauczyciela, bo my mamy też świadomość tego, że egzamin, do którego będą podchodzili, to już jest egzamin, w którym tej pomocy, tego wsparcia ze strony specjalisty aż tak dużo nie ma. To jest egzamin, o którym muszą sobie poradzić. Co więcej, my mamy taką świadomość, że to jest etap szkoły tuż przed pójściem na studia, więc tam już nie mamy do czynienia z dostosowaniami, nie mamy do czynienia z jakimiś sytuacjami wsparcia tak szerokimi jak w szkole. I właściwie ja mam takie wrażenie, że no bardzo jest istotne, aby na etapie liceum to wsparcie wygasało z czasem, ponieważ następnym etapem są już studia, a tam już jest człowiek dorosły, całkowicie autonomiczny i tam już powinien być tym, który w gotowy sposób funkcjonuje w społeczeństwie, czy też właśnie na zajęciach na uczelni.
7: Marcel Stachowicz, studiuję na Politechnice Śląskiej. Jestem osobą w spektrum autyzmu.
11: Jak się funkcjonuje osobie w spektrum na uczelni?
7: Bywa trudno. Wiem, że nie wszyscy są w stanie zrozumieć, na czym polega bycie w spektrum, ale na szczęście ja trafiłem na wielu wyrozumiałych ludzi, którzy, jak im powiedziałem, że jestem w spektrum, to starali się dowiedzieć czegoś i nawet często czytali jakieś informacje po to, żeby lepiej wiedzieć, jak ze mną rozmawiać, jak mi pomóc.
11: Mówisz, że bywa ciężko. Co jest najtrudniejsze?
7: Najtrudniejsze jest chyba niezrozumienie, bo niektórzy uważają, że to sprawia, że jestem jakiś gorszy albo że osoby na spektrum są gorsze. Dlatego, że jak raz powiedziałem jednemu koledze, że jestem na spektrum, to powiedział, że nigdy w życiu by nie powiedział, bo bardziej wydaje się, jakbym miał ADHD. I nie ukrywam, no z jednej strony zrobiło mi się miło, że powiedział, że nie widać, ale z drugiej, czy to znaczy, że jak widać, to jest coś złego?
11: Samo funkcjonowanie codzienne na uczelni, wykłady, zajęcia, to jest dla ciebie trudne, czy nie?
7: Bywają sytuacje, w których jest mi trudno, kiedy próbuję się skupić, a z tyłu ktoś rozmawia podczas wykładu na przykład, albo podczas zajęć, głośno przeszkadzając mi w słuchaniu, przeszkadzając mi w zrozumieniu. Inne sytuacje, które mnie denerwują, to na przykład rzeczy zupełnie niezależne od ludzi, na przykład kiedy za mocno świeci światło, albo są jakieś szumy, trzaski, stukoty zza ściany.
11: A jest większe zrozumienie w tej chwili na uczelni niż na przykład miałeś w szkole?
7: Zdecydowanie tak. W szkole sama kadra czasami nie wiedziała, co zrobić. Na uczelni nie dość, że prowadzący wiedzą, jak działać z ludźmi na spektrum, to też ja lepiej rozumiem samego siebie, co zdecydowanie pomaga mi, że wiem na przykład, kiedy potrzebuję wyjść, zanim dojdzie do eskalacji.
11: Jeśli chodzi o twoją szkołę podstawową, bo jeszcze kilka ładnych lat temu wiedza na temat spektrum autyzmu była zdecydowanie mniejsza. W tej szkole również nie czułeś się za dobrze, bo takich osób jak ty było niewiele.
7: Tak, zdecydowanie. Osób takich jak ja było niewiele. Była bardzo znikoma pomoc. No i nie ukrywam, też nie czułem się dobrze w gronie kolegów i koleżanek, bo kiedy się dowiedziałem o swoim spektrum, to nie lubiłem większości na tyle, żeby im o tym powiedzieć.
11: Co oni myśleli, że co, że ty jesteś jaki? Jak ty byłeś wtedy w tej szkole podstawowej odbierany?
7: Wiem, że na pewno nie byłem lubiany. Były osoby, które stwierdzały, że po prostu nie chcą ze mną spędzać czasu. Były osoby, które twierdziły, że się mnie boją. Nie wiedziałem, czego się boją. Ja samemu siebie nie rozumiałem, bo nie wiedziałem jeszcze za dobrze, na czym polega spektrum. Nie czułem pomocy.
11: To jest kwestia uczenia się samego siebie? Na przykład już wyczuwasz, co spowoduje u ciebie jakiś atak gniewu?
7: Tak, zdecydowanie. Teraz jestem w stanie ze znacznie większą pewnością stwierdzić, że jakaś sytuacja mnie denerwuje, że coś mnie wyprowadzi z równowagi albo już wyprowadziło. Teraz jestem w stanie odpowiednio zareagować, podczas gdy w szkole podstawowej jeszcze tego nie wiedziałem i na wczesnych etapach gimnazjum również tego nie wiedziałem, co sprawiało, że było mi trudno.
11: A jeśli chodzi o uczelnię, mówiłeś, że czujesz tam zrozumienie, czujesz wsparcie, dużo jest takich osób jak ty?
7: Znam co najmniej dwie na spektrum autyzmu, które są u mnie na uczelni, a przynajmniej z tych, które mi powiedziały o tym. Zwykle sami o tym nie rozmawiamy. Ja samemu powiedziałem grupce swoich najbliższych znajomych o tym, że jestem na spektrum, ale tak to nie rozgłaszam tego owszem i wobec.
11: A jakieś miejsca szczególne masz na uczelni, gdzie możesz pójść, odpocząć, zamknąć oczy, wyciszyć głowę?
7: Ostatnimi czasy zaczęły się pojawiać na różnych wydziałach takie miejsca, ale jak zacząłem studiować, to jeszcze, może też nie znałem Politechniki, ale jeszcze ich nie było. Teraz zdecydowanie więcej takich jest, chociażby na wydziale, gdzie mam niemiecki, to pojawiły się specjalne miejsca do wyciszania. Samemu jeszcze nie korzystałem z żadnego, ale mam w planach, że jeżeli będę potrzebował, to do takiego pójdę.
11: Ludzie czasami mówią do siebie jakimiś półsłówkami albo coś ubierają inaczej w słowa. Czy do ciebie trafia tylko taki jasny, wyraźny przekaz?
7: Przez życie w społeczeństwie musiałem się nauczyć półsłówek, podprogowych przekazów czy innych tego typu mechanizmów. Czasami nie do końca coś zrozumiem, a czasami tylko sobie żartuję, że nie zrozumiałem, ale potem druga osoba może mnie źle zrozumieć i potem muszę powiedzieć, że sobie żartowałem, że zrozumiałem, o co tej osobie tak naprawdę chodziło. W większości przypadków wydaje mi się, już rozumiem wszelkiego rodzaju sarkazm, ironię, półsłówka albo niedopowiedzenia, ale zdecydowanie lepiej trafia do mnie jasny, prosty przekaz. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest zły, to znaczy, że jest zły. Zdecydowanie potrafię mieć problem, żeby zrozumieć, czy na pewno ktoś odczuwa to, co twierdzi, że odczuwa. Dlatego staram się wierzyć osobie na słowo i czasami się dopytuję, czy jesteś zły? Nie. Czy na pewno nie jesteś zły? Jestem zły. I wtedy dopiero jak ta osoba mi powie, że jest zła, to wtedy mam takie okej, ale jeżeli mi powtórzy, że nie jest zła, to zakładam, że nie jest zła i po prostu ruszam dalej.
11: Potrafisz żartować?
7: Zdecydowanie, a przynajmniej tak mi się wydaje.
11: Każdy te żarty rozumie? Czy też tego się uczyłeś?
7: Też musiałem się nauczyć tego, czy każdy zrozumie moje żarty. Staram się żartować. W większości przypadków, jak słyszę śmiech, to wiem, że osoba, z którą sobie żartowałem, zdaje sobie sprawę, że żartowałem. Ale potrafię żartować i wydaje mi się, że mam całkiem niezłe żarty czasami.
11: Jak oceniasz swoje życie w tej chwili? Bo ono się zmieniało od tego etapu szkolnego, w którym no, wtedy jeszcze mniej wiedzieliśmy o spektrum autyzmu i każdy się uczył, do tego momentu, w którym w tej chwili jesteś. Uważasz, że twoje życie jest w tej chwili lepsze?
7: Moje życie jest zdecydowanie lepsze. Są oczywiście, wiadomo, problemy dnia codziennego, które wraz z czasem się zmieniają, które rozwijają się, im jesteśmy starsi i teraz mam takie problemy, których młodszy ja bym nie zrozumiał, ale wiem też, że młodszy ja miał problemy, których ja w tej chwili nie uznałbym już za problemy, ale które wtedy były problemami dla młodszego mnie. I wiem, że teraz podszedłbym do niektórych spraw zupełnie inaczej, ale też wiem, że młodszy ja robił wszystko to, co było w jego możliwościach, w jego mocy, żeby rozwiązać problemy, które akurat miał.
11: Widzisz, że zmienia się podejście ludzi? Jest większa akceptacja, większa tolerancja dla osób w spektrum?
7: Zdecydowanie tak. Może to jest kwestia moich osobistych doświadczeń, ponieważ początkowo w gimnazjum trafiłem na grupę niezbyt rozumiejącą mnie, nie licząc oczywiście wyjątkowych przypadków, ale początkowo jak trafiłem na ludzi, którzy mnie niezbyt rozumieli, to założyłem, że wszyscy będą mnie nie rozumieli. Teraz jak jest większa świadomość, więcej się mówi o samym spektrum, spektrum, więcej się osób diagnozuje, coraz więcej osób jest świadomych tego, że mogę potrzebować się wyciszyć. Pytają mnie, czy potrzebuję pomocy, pytają mnie, czy potrzebuję wyjść, wyciszyć się, nawet czy potrzebuję przestrzeni dla siebie. Teraz jest zdecydowanie lepiej niż było kiedyś. Nie wiem, czy to kwestia świadomości, czy mojego środowiska.
11: Jakie wy macie marzenia? Co byście chcieli, żeby się jeszcze zmieniło? Żeby was jeszcze lepiej rozumieć?
8: Sądzę, że już na tym etapie szkoła robi bardzo dużo, żeby integrować osoby ze spektrum z osobami normalnie funkcjonującymi. Aczkolwiek sądzę, że można by w jakiś sposób jeszcze to dodatkowo zwiększyć, tak trochę, żeby jeszcze popracować nad tymi kontaktami między tymi dwoma grupami. Nie mam tutaj jakiegoś założenia, jakby to miało wyglądać. Jednak sądzę, że więcej integracji nie zaszkodziłoby, żeby dorastać do dorosłego życia.
14: Zazwyczaj pracuję samodzielnie, a na przykład jest dużo osób, które pracują w grupach po 3 albo po 4 osoby i trochę krępuję się spytać kogoś, czy chcą ze mną pracować, czy ja mogę do nich też dołączyć.
9: Też co by się przydało, to zdecydowanie większe studiowanie tego, jak się autyzm przejawia u dziewczyn i też jakby przydałoby się też zrozumienie tego, że rzeczywiście często osoby autystyczne ogólnie odbiegają od normy i często jeśli jest się osobą autystyczną, to jest się też częścią jakby innych mniejszości.
11: Powiedziałaś coś takiego, żeby ludzie mieli świadomość dotyczącą autyzmu u dziewczyn. On się różni od tego, o czym wiemy, o czym mówimy najczęściej, jeśli chodzi o chłopaków?
9: Znaczy, badania na temat autyzmu były w dużej mierze takie wczesne, skupione wokół chłopców, więc dlatego często też dużo dziewczyn przychodzi jakby pod radarem, pomimo jakby trudności w relacjach i też często standardy społeczne się trochę różnią pomiędzy chłopakami a dziewczynami i też jakby kwestia też jest tego typu, że u dziewczyn może się to też przejawiać w nieco inny sposób, w sensie na przykład u chłopców może być to zainteresowanie motoryzacją, pociągami, a u dziewczyn może być to zainteresowanie na przykład makijażem albo czymś takim ekstremalne zainteresowanie. Wie pani, o co mi chodzi, że nie normalnie to i to, żeby najlepiej wyglądać, tylko na przykład wymienianie nazw konkretnej paletki z pamięci albo coś w tym stylu. To też warto by było wziąć pod uwagę, bo to jest też temat, który jest bardzo często poruszany, już nie wspominając o rzeczach takich jak na przykład transpłciowość, a autyzm, bo to też często się łączy i często to się łączy dlatego, bo osoby autystyczne mają mniejsze wyczucie na normy społeczne i dlatego jest większa szansa, że szybciej to u siebie rozpoznają, że będą mniej się z tym chować i jakby szybciej wyjdą z szafy, z jakim skutkiem nie wiadomo, niestety. Bardzo duża część osób ze spektrum ma problem z relacjami społecznymi i to jest rzecz, na którą mam wrażenie, nie zwraca się aż tak dużej uwagi, że zdecydowanie więcej się przykłada do rzeczy takich jak właśnie sensoryka i tak dalej, i tak dalej. Fajnie by było, gdyby pedagogika skupiła się na rozpracowaniu jakby relacji międzyludzkich i wcielenie tego w życie w polskich szkołach. To myślę, że mogłoby więcej badań na ten temat, jak działają grupy rówieśnicze, zwłaszcza osób neurotypowych, mogłyby bardzo tutaj pomóc.
11: Jak zrozumieć osobę w spektrum?
7: To, co bym polecił każdemu, kto ma styczność z osobą w spektrum autyzmu, to żeby traktować ich jak człowieka, którego po prostu się nie rozumie. Czyli zadawać mu pytania, rozmawiać. Dialog jest tak ważny, że nie jestem w stanie tego opisać słowami, bo każdy potrzebuje poczuć się wysłuchany, żeby zostać zrozumiany. Każdy ma też swoje własne osobiste potrzeby, których po prostu nie da się zuniwersalizować. Każdy musi przedstawić swoje potrzeby werbalnie, a jeżeli nie jest w stanie, to moją radą jest to, żeby znaleźć sposób, żeby się z taką osobą porozumieć.
2: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie reportażu Kasi. Pod podcastami Polski na Ucho możecie nam napisać własne doświadczenia związane z tym tematem, te dobre i te złe. Bardzo chętnie wczytamy się w wasze głosy, zwłaszcza, że temat obecności w szkole dzieci ze spektrum wśród uczniów bez orzeczeń budzi skrajne emocje wśród rodziców. Niejednokrotnie rodzice dzieci neurotypowych wymuszają na dyrekcji placówki usunięcie dziecka ze spektrum, bo jest inne, bo zakłóca lekcje albo wzbudza strach.
7: Były osoby, które stwierdzały, że po prostu nie chcą ze mną spędzać czasu. Były osoby, które twierdziły, że się mnie boją. Nie wiedziałem, czego się boją.
2: Rodzice dzieci z autyzmem często mają ogromne problemy ze znalezieniem miejsca w szkole dla swojej córki czy syna, nawet w dużych miastach. Sprawę nie ułatwia też brak pieniędzy na finansowanie nauczycieli wspomagających, czyli pedagogów dla uczniów z orzeczeniami. Redakcja Polski na Ucho nigdy nie ocenia, choć nie boimy się przedstawiać swojego zdania na temat, który wzbudza kontrowersje albo emocje. W tym wypadku powstrzymamy się, licząc na zdrowy rozsądek, na dialog, na życzliwość, zrozumienie i chęć współpracy bez uprzedzeń. Michał Poklękowski, dziękuję, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia i do zobaczenia podczas kolejnej edycji naszego podcastu.
0: Post FM.

0: FM.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wdowę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
0: Vox FM robi lato.
1: Autopromocja.
4: Obława pod Kielcami zatrzymano 65-latka. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach utrudnienia na A1 na Śląsku. Kierowcy, zróbcie głośniej. A na koniec jeszcze pokoleniowe pomaganie. Jak wygląda praca druhów zachodniczych straży pożarnych? Posłuchajcie. Jest 9:00. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Finał obławy w Świętokrzyskiem. W niedzielę rano policjanci poinformowali, że zatrzymali poszukiwanego 65-latka. Przypomnijmy, w piątek w miejscowości Borków w jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Głównym obiektem zainteresowania stał się jej mąż, który był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą. Mężczyzna ukrywał się w lesie. W asyście policji przewieziono go do szpitala. W najbliższym czasie ma zostać przesłuchany.
0: To są wiadomości Vox FM.
4: A w nich wypadek na autostradzie A1 na Śląsku. A1 została zablokowana, nie można jechać od lotniska Pyrzowice w kierunku Częstochowy. Objazd 91 przez Kozie Głowy aż do węzła Woźniki. Pijany żołnierz uszkodził komisariat i radiowozy policji w Tymbarku. 20-latek został zatrzymany, teraz zostanie przekazany żandarmerii wojskowej. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę w Tymbarku w powiecie limanowskim. Mężczyzna skakał po radiowozach i samochodach prywatnych zaparkowanych pod komisariatem. Wybił również szybę budynku. Niewykluczone, że próbował dostać się do środka. W stronę samochodów poleciały również kosze na śmieci. Nie wiadomo, dlaczego obiektem agresji napastnika padły akurat policyjne samochody. Wiadomo natomiast, że 20-latek był nietrzeźwy. Miał 1,5 promila alkoholu we krwi.
4: Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów na miejscu. Pomaganie mają w swoim DNA. Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą z technik gaszenia pożarów i zdobywają medale. A rozmawiała z nimi Ela Piotrowska.
6: Jesteście od najmłodszych lat w straży?
7: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
6: A ty?
8: Ja 4 jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
9: Jak w wieku 6-7 lat?
10: Dołączyłem w wieku 10 lat.
7: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, Anna Pelska, i mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
6: Widziałam, jak w błyskawicznym tempie rozwijacie te węże strażackie.
10: Profesjonalnie to nazywa się odcinki. Antoni Kubicki, lat 14. I to nie jest tak ciężkie, wystarczy dobrą technikę rzutu zrobić.
6: Czego się uczą?
11: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
4: W Łódzkiem obecnie działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dzisiaj dość deszczowo w całym kraju. Popadać może na północy, w centrum i na południu. Tamtym opadom będą towarzyszyły również burze, także uważajcie na siebie. 23 stopnie wskażą termometry maksymalnie i tak będzie na zachodzie. To najcieplejsze miejsce w kraju. Na północy najchłodniej, 19. Może tam również zagrzmieć dzisiaj po południu. Jeśli chodzi o kolejne dni, to będzie tak 20 stopni i deszcz.

0: co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
1: Być może niektórym nie będzie łatwo w to uwierzyć, ale fakty są takie, że Polacy przestali narzekać. No, przynajmniej ci, których spotkałem w Opolu, w ogóle nie narzekali.
2: Ja mam dobre życie. W sumie dobre życie, oby tak ono trwało jeszcze trochę. Auto mam jedno, drugie mam auto i się przymierzam jeszcze do jednego auta.
3: Żeby dobre życie było, to czego człowiekowi trzeba?
4: Pieniędzy.
5: My się nawzajem uszczęśliwiamy.
6: Ale nie pieniądze są najważniejsze.
7: No właśnie. Ja lubię sobie pograć. Na przykład Fortnite, Counter Strike. Kojarzy pan może?
8: No kojarzę, pewnie.
9: I co? I wtedy to jest dobre życie.
7: No.
10: Czy ja mam dobre życie? Mam, bo znam Chrystusa. Bo znam Chrystusa. A On jest mistrzem mądrości. A mądrość pozwala wygrać życie. Witajmy Go. No, no to tyle.
3: To jest dobre życie i tak trzeba żyć.
10: Dobre życie.
11: Człowiek dużo nie potrzebuje. Ludzie sobie wymyślili to, że muszą garnąć do siebie. Po co?
1: Jak to możliwe? Skąd ta zmiana w podejściu do życia? Dlaczego nikt już nie chce sobie ponarzekać? Ja pojechałem do Opola, które zazwyczaj jest w czołówce rozmaitych rankingów najlepszych miejsc do życia, na przykład w rankingu jakości życia w Polsce, przeprowadzanego przez Business Insider Polska rok temu. Opole przeskoczyło między innymi Wrocław i Warszawę, a przed nim na podium znalazły się tylko Poznań i Katowice. Czy mieszkańcy Opola mają dobre życie? Co to w ogóle znaczy mieć dobre życie? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
1: Na początek będą ludzie, którzy podchodzą do tego tematu w sposób taki, no, bardziej materialistyczny, że pieniądz się najbardziej liczy, mieszkania, samochody i tak dalej.
3: Do Opola specjalnie przyjechaliśmy, bo to jest podobno dobre miasto do życia.
2: Dobry, najlepszy dowód, że ja tu jestem, wie pan.
3: No właśnie, a dlaczego pan ma takie dobre życie?
2: Wie pan... Proszę sobie, bo życie sobie trzeba ułożyć. Ono nie przychodzi samoistnie, tylko trzeba sobie znaleźć dobrą pracę, bardzo dobrą pracę, dużo pieniędzy. I to w jakiś sposób od razu określa status człowieka, gdzie? Wie pan, ja się nie martwię, co ja będę jutro jadł, czy robił, wszystko. Ja wszystko mam.
3: To jest dobre życie właśnie.
2: I to jest dobre życie. Auto mam jedno, drugie mam auto i się przymierzam jeszcze do jednego auta. I muszę panu zdradzić jakie.
3: Jakie?
2: GL450.
3: Tak. Oto? Ale to co, to trzema będzie pan jeździł autami? Jak
2: nie, no raz jeden, jednym. A. Proszę pana, raz jednym, raz drugim, raz trzecim. To tak samo jak, wie pan, jak ktoś mówi, że ma tylko jedną dziewczynę. No i co z tego wynika?
3: Albo dziewczyna, że ma tylko jednego chłopaka, no to tak. Też wie pan, to jakby taka sama sytuacja.
2: No, nic nie wnika. Także wie pan, a propos tego pięknego życia, to w sumie ja mam dobre życie. W sumie dobre życie, oby tak ono trwało jeszcze trochę. Pomagam innym, znaczy w sensie moim krewnym. Jak wszystkiego najlepszego.
3: O, bardzo dziękuję.
2: Niech pan się trzyma młodo i prosto.
3: O, i pan również.
2: Dziękuję.
3: Niech się pan trzyma, tak jak się pan trzyma, dobrze się pan trzyma, to...
2: Na razie.
3: Dobre życie było. To czego człowiekowi trzeba?
4: Pieniędzy.
12: No, na pewno, ale też zdrowia oczywiście, tak? Zdrowie jest bardzo ważne.
3: Aha.
12: Miłości też na pewno, takie podstawowe rzeczy, no ale... No, znajomi ludzie mnie uszczęśliwiają i spotkania z ludźmi i rozmowy, tak...
4: Może pan też tutaj zapytać.
3: O, tutaj, bo co was uszczęśliwia? Co, czego trzeba, żeby dobrze żyć?
4: My się nawzajem uszczęśliwiamy.
6: Pieniądze. Ale nie pieniądze są najważniejsze.
2: No właśnie.
6: Najważniejsze jest zdrowie. No, o, działeczka na emeryturze 2 razy dziennie, wyjazd nad morze w czerwcu. Nie telewizja i nie pieniądze. Pieniądze rzecz nabyta. Pozytywne myślenie to też jest dużo. A nie ludzie się, o byle co się dochodzą. Niech pan zobaczy, co się dzieje.
3: Są rankingi takie, miast najlepszych do życia, no i okazuje się, że to Opole zawsze gdzieś tam w czołówce jest już od jakiegoś czasu.
6: No tak, bo widocznie dostali dużo tych unijnych, nie?
3: No i tak, tu kanałek tak. Ogarnięty.
6: Dokładnie. Nie, ale jest, no ja mam 70 lat i widzę przez te lata, co się dzieje, nie co było, a co jest.
1: Dużo się zmieniło w Opolu i to na lepsze, nie na gorsze. Jest zielono, klimatycznie, dużo drzew, parków, nawet Wenecja opolska jest. Nie trzeba jechać do Wenecji, mamy Wenecję w Opolu. No i gdzieś tam właśnie spotkałem człowieka, który siedział na ławce nad wodą i dumał nad swoim życiem, co jest najważniejsze w życiu.
0: Co ludzie powiedzą.
9: A pan ma dobre życie?
11: Co to znaczy dobre życie?
9: No właśnie.
11: Co to znaczy dobre życie? Spokojne. Nikt panu na głowie nie siedzi. Żaden komornik panu nie lata. Żadne dziadostwo, żadnych zaległości. Staram się jakoś tak żyć w miarę normalnie, czyli w miarę grzecznie. Dla każdego jestem uprzejmy. Staram się. Nie zdarzyło mi się, żeby ktoś mi uwagę zwrócił. Co trzeba mieć? Świadomość tego, że się żyje na tym świecie nie tylko dla siebie, ale i dla ogółu. Dla innych ludzi również. Trzeba być non-stop uprzejmi. Tak, mój tato mówił, że z kapeluszem w ręce cały świat przejdziesz. Do tego dodałbym jeszcze jedno. Dziękuję, przepraszam, proszę. Trzy takie słowa, które są jakby tam święte. No. Człowiek dużo nie potrzebuje. Ludzie sobie wymyślili to, że muszą garnąć do siebie. Po co? Po co, na co i dlaczego?
3: Czego trzeba, żeby dobrze żyć?
5: Czego trzeba? Zdrowia, przyjemności i poszanowanie ludzi. Zobaczcie, moja przyjaciółka przyszła mnie odwiedzić, koleżanka najlepsza, kochana.
3: A to, że właśnie tego trzeba, żeby dobrze żyć?
4: No, przyjaciół.
5: Miłości,
4: na pewno.
5: Przyjaźni i poszanowania ludzi.
4: O tak, też tak myślę. No myślę, że pieniądze są drugorzędne, ale zawsze ludzi wokół
5: nie,
4: siebie.
5: Nie, pieniądze to jest zguba człowieka.
4: I zdrowie, nie? To myślę też
5: no
4: jest
5: zdrowie.
4: Ważne, nie?
5: Najważniejsze jest.
4: Rzeczy, nie? Ludzie bliscy, no i zdrowie, nie?
1: No to teraz po kolei, co jeszcze się w życiu liczy, żeby mieć dobre życie, to co trzeba mieć? Rozmaite są koncepcje, często dość zaskakujące.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
8: Kurde pana, tu się za... No eleganckie życie, kurde, nic
13: nie... Mamy to żyje, nie?
8: No.
13: Oddychamy jako życiem, tak? Ja oddycham.
7: No jest pozytywnie, no. Chodzę do szkoły, mam super znajomych. No, samych dobrych ludzi spotykam, no. Nie wiem, ja lubię sobie pograć. Na przykład... Fortnite, Counter-Strike. O. Kojarzy pan może?
9: No kojarzę, pewnie. I no. Co, i wtedy to jest dobre życie.
7: No. Też mam fajnych znajomych w internecie. No.
9: Tyle wystarczy.
7: No.
3: To czego trzeba, żeby dobrze żyć?
14: Oj, ciężki temat tutaj.
3: No, egzystencjalny taki.
14: Czego? No teraz jak jest lato, to pewnie niewiele.
3: Czyli co?
14: No nie wiem, jest ciepło, no to widać, że ludzie szczęśliwi. Jak jest zima, no to jest gorzej.
3: No tak. No właśnie, panie aż tak podskakuje, bo ja taki robię temat, że to dobre miasto do życia właśnie jest.
15: No Polish.
3: A, okej. Okay. No Polish.
16: Opróbować siebie, inność innych ludzi, nie być złośliwym. No, finanse też jakieś muszą być, bo bez nich po prostu jest trudno i człowiek głodny nie będzie szczęśliwy. Myślę, że tyle.
3: I tyle. Znaczy, pan ma dobre życie?
17: Podobno.
3: A z czego pan wnosi? Dlaczego podobno?
17: Bo się cieszę jazdą na motocyklu.
3: No to co jest takiego w tym motocyklu, że...
17: Jest wolność. Przede wszystkim wolność. Wiatr we włosach, nie? Tak jak mówią standardowo. Chociaż się jeździ w kasku, nie? Ale człowiek ma wolną głowę po prostu od jakiejś tam myśli, od ucieczka, od stresu, od kłopotów codziennego dnia, prawda?
18: Zawsze się ma dobre życie, jak się dobrze człowiek prowadzi i dobrze pokieruje. Jak ktoś zboczy z toru, jak to się mówi, no to kto może mieć ciężkie życie, nie? Może mieć jakieś przeboje, ale jak się pracuje normalnie i normalnie się żyje, no to jest... To jest dobre życie.
9: A pani co daje? Szczęście, radość? Co panią uszczęśliwia w życiu?
18: W tej chwili zdrowie. Zdrowie, zadowolenie z wnuków, z syna. No wie pan. Co więcej można wymagać w tym wieku już?
9: A kiedyś?
18: Pokój. A kiedyś?
9: Co pani dawał radość?
18: Też nie narzekałam. Zdrowie było. Jeździło się na wczasy.
9: To uszczęśliwiało.
18: Uszczęśliwiało. Uszczęśliwiało.
9: Czy pan ma dobre życie, proszę pana?
15: Czy mam dobre życie? Wydaje mi się, że tak.
9: A. Co to w ogóle znaczy, dobre życie?
15: No, nie wiem, chyba stabilna praca. Jakby też, żeby się nie nudzić, żeby było ciekawie. Jakby zarobić swoje i potem poimprezować trochę jeszcze.
9: O, czyli no i co? I tak trzeba żyć, to jest dobre życie?
15: Nie wiem, jestem studentem, więc jakby to jest mój styl życia. Co daje szczęście? No realizacja przede wszystkim, jakby osiąganie celów i spełnienie dla mnie na pewno kreatywne.
9: Czyli co pan, ty tańczy, maluje, śpiewa? No,
15: zdarza mi się coś tam pomalować, porysować.
9: A. Pan na starość, pod koniec życia, tak pan usiądzie i się zastanowi.
15: Tak, spojrzę tak na wszystkie swoje prace, które zrobiłem, tak. Wspomnieniami do zdjęć i powiem tak, to zrobiłem i się nie nudziłem.
9: To było dobre życie.
15: To było dobre życie.
19: Ja mam życie, mam dobre.
9: A dlaczego, co to znaczy dobre życie?
19: Po prostu byłem chory, wyzdrowiałem i teraz jestem zadowolony z życia, także...
9: To jest też taki, nie, element, że w pewnym momencie przychodzi coś, spada na człowieka i wtedy już niewiele trzeba, żeby...
19: No oczywiście.
9: A co to właśnie znaczy dobre życie mieć?
20: No nie wiem, no jak jest... Jak niczego nie brakuje w życiu, tak? Najważniejszej, wiadomo, zdrowia i pieniędzy w tych czasach, nie?
9: A panu czegoś brakuje?
20: Pieniędzy. Bo zdrowie mam jak koń.
9: Co daje panu radość, szczęście? Czy pan tak myśli sobie, dobrze żyje, to jest dobre życie?
20: Każdy dzień. Rano wstaję i zawsze jestem uśmiechnięty, nawet w poniedziałek. A wszyscy zawsze mówią, że nie lubią poniedziałku, a ja wręcz przeciwnie, lubię.
9: No i to jest dobre podejście, tak trzeba żyć.
20: No pewnie, że tak. Zawsze na wesoło.
1: Tak jest i tak trzeba żyć, żeby dobrze żyć. Na koniec jeszcze zostawiłem wam wypowiedź pewnej emerytki, którą spotkałem w Opolu na placu Świętego Sebastiana przed kościołem. Charyzmatyczna postać, obfita wypowiedź będzie, która jak się wydaje, wyczerpuje temat.
9: To jest dobre miasto do życia podobno, to Opole. Specjalnie przyjechaliśmy.
10: No i co?
9: Czy pani ma dobre życie?
10: Czy ja mam dobre życie? Mam, bo znam Chrystusa.
9: Z Panem Bogiem. Ale właśnie, co to znaczy dobre życie, gdyby pani powiedziała jeszcze?
10: Bo znam Chrystusa, a On jest mistrzem mądrości. A mądrość pozwala wygrać życie w każdej sytuacji. Witajmy Go. No to tyle.
9: I to jest dobre życie i tak trzeba żyć.
10: Dobre życie. Trzeba ufać Chrystusowi. I znać Chrystusa i pełnić Jego wolę, bo Jego wola jest niezawodna.
9: Dziękuję.
10: Zdrowaś ku czci potęgi, mądrości i miłosierdzia Matki Bożej. Umiem zdrowaś? Umiem.
9: Coś tam pamiętam jeszcze, wie pani, bo to...
10: No to trzeba od teraz, idąc, stojąc, siedząc, klęcząc, 3 razy codziennie, rano i wieczór. Poza tym wodę święcona odpędza szatana i msza święta podnosi do najwyższego stopnia oślepienie szatana. Poszłam pod krzyż, odprawiłam drogę krzyżową i mówię, Panie Jezu, daj mi zrozumieć. I przyszła odpowiedź. Więc mistrz mądrości jest nie do zastąpienia. Z Panem Bogiem. Miał Pan wielkie szczęście, że ze mną rozmawiał. Chwała Panu. Chociaż kiedyś spotkałam takiego młodego człowieka. Ja nie mam duszy. Ja mówię, dobra, to powiedz mi, dlaczego zwierzęta nie mają daru mowy? Ano właśnie. Piszczą, jęczą, krakają, ale nie piszą wierszy.
9: A, to nie.
10: No.
9: Chociaż jest taka, widziałem taka świnia, która maluje obrazy. Nie wiem, czy pani widziała, że tu... Pyszczku trzyma ten pędzel.
10: Dobra.
1: No i takim właśnie artystyczno-animalnym akcentem kończymy dziś To było Co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
12: Reklama.
21: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Jak wyprzedaż? To w euro!
23: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
24: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
25: A o ile?
24: 35 groszy taniej na litrze.
25: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
24: Tak!
26: A jak lemoniadę?
24: No też.
25: To poprosimy.
24: Ale co?
26: Wszystko!
24: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Reklama.

0: Dance. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gorzów, czy wy to słyszycie? Pierre Cardin Outlet szaleje. Teraz przy zakupie dwóch rzeczy, trzecią dostaniesz za złotówkę. Czekamy na was w Pierre Cardin Outlet. Gorzów, ulica Targowa 7, obok Nowa Park. Promocja dotyczy produktów Pierre Cardin i Pionier.
5: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka, Grupasa, Wiki, Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsor GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, specjalna strefa ekonomiczna.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
8: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Reklama.
9: Tragedia w Świętokrzyskim. Jedna osoba zginęła, 18-latek walczy o życie w szpitalu. Od Wólki zaczynamy wiadomości. W nich też USA i obchody rocznicy niepodległości. Donald Trump zapowiada złotą erę. A na koniec jeszcze wędkowanie na magnes. Posłuchajcie. Jest 10. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. 22-latek nie żyje, a 18-latek walczy o życie. Do tragicznego wypadku doszło dziś nad ranem w miejscowości Wólka Żabna w Świętokrzyskiem.
10: 19-letni mężczyzna kierujący pojazdem marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego zjechał z drogi, a pojazd dachował. W wyniku zdarzenia 22-letni mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
9: Mówi Anna Szczepaniak ze staszowskiej policji. Czworo pasażerów osobowego Volkswagena w wieku od 17 do 19 lat trafiło do szpitala.
10: Stan jednej z tych osób określany jest jako stan krytyczny. Na ten moment wiemy, że wszyscy uczestnicy zdarzenia znajdowali się w stanie nietrzeźwości.
9: Policja poszukuje szóstej osoby, która miała uciec z miejsca wypadku. To, co najlepsze dla Ameryki, dopiero przed nami. Donald Trump podczas obchodów 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Prezydent przekonywał, że kraj wkracza w nową, złotą erę. W przemówieniu w Waszyngtonie podkreślał siłę i wyjątkowość Ameryki, a uroczystości zakończyły się pokazem fajerwerków. Wcześniej obchody zostały opóźnione przez zagrożenie burzowe. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
11: Donald Trump mówił, że Stany Zjednoczone są dziś silniejsze, bogatsze i bezpieczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a 250. rocznica niepodległości ma być początkiem kolejnego etapu rozwoju kraju. Złoty wiek Ameryki właśnie się rozpoczął i dopiero się rozkręcamy. Wystąpienie Donalda Trumpa rozpoczęło się z około półtoragodzinnym opóźnieniem, bo z powodu burz ewakuowano teren National Mall, gdzie przemawiał. Gdy zagrożenie minęło, na miejsce wróciły dziesiątki tysięcy uczestników. Wieczorne obchody zakończyły się odegraniem amerykańskiego hymnu i widowiskowym pokazem fajerwerków, który Biały Dom zapowiadał jako największy w historii.
9: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Kilkuletnie dzieci, nastolatki i seniorzy. W tłumie turystów z Zakopanem zgubić może się każdy, i to zarówno w mieście, jak i na szlaku turystycznym w górach. Policja pod Tatrami w sezonie turystycznym niemal codziennie musi się z tym mierzyć. Mówi o tym Roman Wieczorek z zakopańskiej komendy.
12: Jest to pewnego rodzaju codziennością. Przykład właśnie z ostatniego okresu czasu. Zaginiona 13-latka na Gubałówce. Jak wiemy, tam na Deptaku jest tłum ludzi. Dzieci gubią się czy na drodze do Morskiego Oka, czy na drodze pod Reglami, Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej. I podobny problem jest z osobami starszymi. Mogą występować zaniki pamięci, nie wiedzą, gdzie mieszkają, skąd pochodzą.
9: Policja apeluje do rodziców i opiekunów, by bardzo uważnie zwracali uwagę na osoby, którymi się opiekują. I jeszcze Kujawsko-Pomorskie. Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
13: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
9: Rzeka potrafi zaskoczyć. przeżyć. Najczęściej udaje się wyciągnąć z wody metalowe śmieci, ale czasem trafiają na się prawdziwe historyczne znaleziska.
13: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
9: Pasjonaci najczęściej łowią nad Berdą i Kanałem Bydgoskim. Najbliższa akcja sprzątania zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca. Czy pogoda dzisiaj na wędkowanie? Sprawdzamy. 13 stopni w Zakopanem w tym momencie, wspomnianym przed chwilą, chłodno. 19 stopni w Rzeszowie, to najcieplejsze miejsce na mapie, ale te temperatury dzisiaj nie powalają. Do 22 stopni będzie najcieplej na zachodzie kraju i deszcz, dużo deszczu, który przyda nam się po ostatnich upałach. Jutro podobnie, 20 stopni i deszcz, ale na południu kraju, w centrum spokojniej.
0: The Best of Pierwsza Zmiana.
14: To znowu my, Julia Hen,
15: Paweł Pawelec,
16: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej

0: pojawiła się tutaj taka przyjemna muzyczka, ale to wcale nie było przyjemne zdarzenie. To były chwile grozy.
1: Krokodyl pojawił się na Śląsku.
0: Tak, co ciekawe, przy stawie Maroko, nieopodal katowickiego osiedla Tysiąclecia. Tam pani spacerowała z psem i zauważyła na pomoście niebezpieczne zwierzę. Więc co zrobiła? Zadzwoniła na Straż Miejską.
1: Straż Miejską? Co, jak oni sobie mają poradzić z krokodylem?
0: No oni, wiesz, trzeba zadzwonić na jakieś
1: służby. Wojsko bym dzwonił.
0: Więc moim zdaniem bardzo słusznie pani zrobiła. No i ta Straż Miejska przyjechała. No oni już pewnie jakieś tutaj harpuny mieli. No. Trudno mi to sobie wyobrazić. Ale okazało się, że to po prostu taka gumowa zabawka.
1: Ej, ona może ma CB radio, tak? Ja wielokrotnie jechałem na CB radio, słyszałem halo, halo, krokodyle stoją.
2: Pierwsza zmiana.

0: Zgadzacie się? O,
1: o, o. A to Robert ci podesłał tę piosenkę, że on już się jej uczy?
0: Ja myślę, że powinien się nauczyć tej piosenki. Ona ma 35 lat. Może nie słychać było, że ona trochę stara
1: Nie. Słychać się, jakby wyszła wczoraj.
0: Zespół Fanatic, jakby się szukali, bardzo polecam twórczość.
1: Bo my tutaj właśnie nad Robertem i nad jego pobytem najbliższym w Chicago się pochylamy.
0: O, chłopak zmienia pracę, a wy dobrze mu radzicie. Co powinien zrobić w tej nowej pracy?
1: Niech tylko Robert w czasie śniadania w tej nowej pracy nie pije herbaty z kubka z napisem Barcelona, bo się obrażą.
0: No
1: tam.
0: Tak, to prawda. No, musi
1: to jest
0: teraz,
1: dobra porada.
0: Chicago musi być napisane zdecydowanie. 6986-9869, dzwonicie też do nas.
2: No, to nie mam porady, ale chodzi do Roberta. Pamięta, że jak zakłada sandały, to tylko z białymi skarpetkami.
0: Ej, dobre to.
2: Pozdro Grzesz.
0: Podoba mi się.
1: Czyli tak po polsku. Zaproś chłopaków z nowej pracy na grilla. Nie jakieś żeberka, tylko po polsku kiełbasa, karkówka, kaszanka z cebulą i kapusta kiszona.
0: Beata jeszcze do tego dorzuca, niech Robert zrobi imprezę integracyjną. Zawsze działa.
1: No mam nadzieję, że to Beata na swoim przykładzie mówisz.
0: No i jeszcze mamy jeden telefon.
3: Hi, z tej strony Craig. Robert, you don't worry, tam Ameryka u nas. Przeżyjesz piękny amerykański dream, sen. Będziesz dolarzy zarabiał, człowieku. Robert, don't worry, be happy. Pozdrawiam się, Greg.
1: Greg.
0: Yeah, baby. Yeah.
4: Pierwsza zmiana.
1: A wy, jeżeli macie jakieś pomysły dla Roberta Lewandowskiego, to 609-869-869. On na pewno czeka, bo biedny pewnie się stresuje przed nową pracą.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było we wtorek.
2: A tymczasem dzień dobry, ponieważ zmieniamy profesję.
3: Tak, są wakacje, więc wysłaliśmy na wakacje naszą automatyczną sekretarkę i postanowiliśmy dzisiaj wcielić się właśnie w tę automatyczną sekretarkę. Jak dzwoniliście do nas, to mogliście trafić na nietypowe nagranie na tej sekretarce, bo zazwyczaj jest pani lektorka, która się wita, mówi, że Radio Vox FM, proszę się przedstawić.
2: I nic więcej nie mówi, ale my jesteśmy ambitną sekretarką, więc postanowiliśmy porozmawiać z naszymi słuchaczami.
3: I posłuchajcie, jak to wyszło.
4: Tu Radio Vox FM. Po sygnale zostaw wiadomość.
2: Pip!
3: To pi robiła Julia.
5: Coś takiego, siemano, chciałem się tylko przywitać i pozdrowić ludzi. Pozdrawiam.
2: A kogo konkretnie pozdrowić?
3: Hej, dobrym sekretarką jesteś, lecimy dalej.
4: Tu Radio Vox FM. Po sygnale zostaw wiadomość.
6: No witam serdecznie. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Niech Robert wróci do Polski. Pozdrawiam, Adam.
3: O, i to mi się podoba, Adam. To jest super. Adam, a ty często rozmawiasz z sekretarką?
6: Nie, pierwszy raz.
3: O, widzisz.
2: Dziękujemy za wiadomość. Czas dobiegł końca.
6: Dziękuję, trzymajcie się, pozdrawiam.
0: Pierwsza zmiana.
3: Czy my kiedyś wyroślujemy?
2: 609-869-869.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Adama Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Na co musi uważać namiot w samolocie? Żeby się nie rozbić. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek.
3: Propozycja dla Ani. Mogłaby otworzyć się żabkę. Na pewno tam jeszcze nie mają. Ja rzeczywiście kojarzę, jak Amerykanie przylatują do Polski i się zachwycają tym. Wow, hot doga można w sklepie spożywczym zjeść. Wow, tutaj można pocztę odebrać. Wow. Oni by szoku tam doznali w tym Chicago, jak oni już tam pojadą sobie.
4: Ale daliście taką propozycję co do żabki. Wydaje mi się, że Ania już testuje chyba pierwsze przysmaki z żabki, ponieważ jest aktualnie na wakacjach w Turcji.
3: Mm-hmm. Tam
4: i przyznała się na
3: Little
4: swoim
3: Froggy.
4: Instagramie, się przyznała, wczoraj wjechała pizza, lody i drineczek.
3: Nie.
4: Anna Lewandowska.
3: Anna Lewandowska?
4: Tak, tak. Oczywiście dała wcześniej taką informację, że jednak

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Głasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
6: Vox FM, FM, Gorzów.
7: Ukrywał się w lesie. Policja zatrzymała mężczyznę w związku ze śmiercią jego żony. To na początek. W wiadomościach zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr, a na koniec Warszawa i Wielkie Święto Wyścigów Konnych. Zapraszam. Jest 11. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Finał obławy w Świętokrzyskiem. Nad ranem policjanci zatrzymali poszukiwanego 65-latka. Przypomnijmy, w piątek w miejscowości Borków w jednym z domów znaleziono ciało 64-letniej kobiety. Na celowniku policji znalazł się jej mąż, który był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała kobietę żywą.
8: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
7: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji. Do zatrzymania mężczyzny doszło po godzinie 6 w kompleksie leśnym pod Kielcami. Policja odnalazła sprawcę koszmarnego wypadku na Ukrainie. W zdarzeniu minibusa i ciężarówki w obwodzie mikołajewskim na południu kraju zginęło wczoraj 12 osób, a 6 zostało rannych. Kierowca Nissana uciekł z miejsca zdarzenia. Dziś został zatrzymany. Grożą mu zarzuty naruszenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i śmierć wielu osób. Zakaz wchodzenia do rzeki Bóbr. Decyzją wojewody dolnośląskiej nie wolno korzystać z wód na ponad 30-kilometrowym odcinku między zaporą nad jeziorem Pilichowickim a zbiornikiem Rakowice. Decyzja zapadła po poznaniu wyników badań wody wykonanych przez Sanepid, informuje Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej.
9: Wojewódzki inspektor sanitarny zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli oraz innych form rekreacji wodnej. Z rekomendacji wynika również, że korzystanie z wody stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także, że woda nie powinna być wykorzystywana do celów gospodarczych ani do pojenia zwierząt.
7: Zakaz będzie obowiązywać tak długo, aż stan rzeki nie ulegnie radykalnej poprawie. Przed nami Wielkie Święto Wyścigów Konnych. Na torze Służewiec rozpoczyna się Gala Derby. Głównym punktem programu będzie 82. gonitwa, wyścig o błękitną wstęgę, która wyłoni najlepszego 3-letniego konia pełnej krwi angielskiej. Na uczestników czeka też wiele innych atrakcji w programie, koncerty, pokaz mody i oczywiście wyjątkowe gonitwy. Mówi Kinga Marchela z działu marketingu toru Służewiec.
10: O 13 startuje pierwsza gonitwa i tak naprawdę do godziny 19 są co pół godziny. Będzie 9, startuje dużo koni. Jest też gonitwa o puchar prezydenta miasta Warszawy, ponieważ prezydent objął patronatem honorowym naszą galą. Także na pewno będzie się dużo działo dla całych rodzin, dla fanów sportu, dla najmłodszych i trochę dla tych starszych.
7: A szczegóły wydarzenia znajdziecie na stronie toru. 23 stopnie wskażą dziś termometry w najcieplejszym miejscu. To będzie na zachodzie kraju. Dziś burzowo na południu. Zdecydowanie mogą się mieszkańcy spodziewać tam burz, deszczu i temperatur w okolicach 21 stopni. W centrum i na północy nieco spokojniej, bo nie burzowo, za to deszczowo. I 20 stopni najchłodniej właśnie na północy, tam 19. Noc będzie spokojna, a poniedziałek w deszczu.
6: The Best of Pierwsza Zmiana.
0: Konrad Piwowarski,
11: Julia Hren
6: i Paweł Pawelec.
0: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.
12: Fox FM. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: the best.
1: Best, best.
2: The best of.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Tylko złe odpowiedzi.
1: A pytanie dzisiaj to, czemu to dobrze, że paliwo podrożało?
4: Tak jest, bo trzeba pozytywnie podchodzić do życia i na przykład, bo wreszcie wtedy zostanie mniej pieniędzy, a jak wszyscy dobrze wiemy, pieniądze szczęście nie dają, napisał Darek.
1: No przecież to jest piękne. No,
4: dokładnie.
1: Aby zobaczyć, jak sąsiad na rowerze jeździ, bo go na wachy do Passerati nie stać.
4: Dzwoni się też na 609-86-9869.
5: Mam taki komunikat. Z przykrością muszę poinformować, iż odwiedziny teściowej są niemożliwe, dlatego że brak paliwa. Chyba że teściowa zapełni bak. Pozdrawiam, Krzysztof.
1: Oj, to jest bardzo dobra wymówka. Dobrze, że paliwo podrożało, bo będę mieć mniej pieniędzy na jedzenie i szybciej schudnę. Pozdrawiam, Patryk.
4: Wreszcie
1: powodzenia,
4: odzyskam
1: życzymy.
4: Podatek VAT, to tutaj chyba przedsiębiorca się odezwał.
1: A rzeczywiście, bo mniej było tego VAT-u. No,
4: no
1: tak.
4: Właśnie.
1: Dobrze, że paliwo podrożało, dziś będziemy mieli luźny dzień w robocie. Pracuję na stacji paliw.
4: Marcin z kolei napisał, dobrze, że podrożało, bo ja latam.

0: bez to pierwsza zmiana. Od rana z FOX-TV. Tak było w czwartek.
1: Pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie w samochodach i którzy dzisiaj mieli tę nieprzyjemność odwiedzić stację benzynową. Jesteśmy z wami. Wiemy, jakie to uczucie. 80 groszy w górę. Miało być 30-50, tak jak wczoraj mówiłem. Okazało się, że ceny poszły dużo więcej w górę.
2: Nawet
1: na tych
2: stacjach. I o złotówkę, bo teraz już stacje nie mają tego górnego limitu, więc mogą sobie podwyższać do woli. No, boli. Boli serce, boli portfel.
1: Skończyło się rumakowanie.
2: Ale jak to jest takie powiedzenie, że Polak potrafi i na przykład w niedzielę sklepy zamknięte, to Polak potrafi bibliotekę w sklepie
1: Amerykanie
2: otworzyć.
1: Mają z kolei takie powiedzenie swoje, kiedy życie daje ci cytrynę, zrób z nich lemoniadę. Trzeba to jakoś wykorzystać.
2: O, i my możemy to wykorzystać, właściwie zostało to wykorzystane pod kątem paliwa. Pod miejscowością Baranówką, województwo lubuskie, koparka uszkodziła ropociąg.
1: Czyli będzie jeszcze drożej, super. Dzięki. Nie, no fajnie. Dobre, pozytywne informacje, tylko w Radiu Vox FM.
2: No właśnie nie.
1: Co?
2: Tam z rury po prostu pod ciśnieniem tryska ropa na samochody, na drogę, na las poleciała. To jest zwykłe marnotrawstwo.
1: Baranówko, ile to jest kilometrów stąd? Dobra, jadę, cześć!
3: Pierwsza zmiana.
2: Wieście kanistry.
1: Z drugiej strony można powiedzieć, że Polacy dokopali się do ropy.
0: The best

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Jak mi bardzo ciekawe rzeczy opowiadasz odnośnie do tego ślubu, tak. Taylor Swift.
3: No Krzysztof miał być. Mm-hmm. Napisał do nas na 6986. Mogłem grać u Taylor Swift na weselu, ale niestety nie potrafię.
2: Ale przyleciał też SMS. Taylor na ślubie będzie słaba, bo świętowałem z młodą na Panieńskim.
3: Jest szansa jednak, że będzie jakiś Polak na ślubie Taylor Swift. Mm-hmm. I tym Polakiem może być Jeremy Sohan.
2: Czyli ten, co gra w koszykówkę w Stanach.
3: Tak, mm-hmm. W New York Knicks. Bo jak donoszą media, Taylor jako fanka tego zespołu zaprosiła pierwszy skład tego zespołu. Mm-hmm. No i Jeremy się troszeczkę oburzył i upomniał się sam o siebie. Dlaczego tylko pierwszy skład? No bo on jest tam, z ławki się podnosi, gra po 2-3 minuty w meczu. Mm-hmm. I poprosił, spytał się kolegi zespołu, czego weźmie jako plus jeden.
2: O, to by było bardzo miłe, jakby go wziął. Ale to jest bardzo ciekawy pomysł, że jak Taylor Swift jest ich fanką, rozumiem. I po prostu sobie ich zaprosiła.
3: Aha. No tak.
2: No ale to jest super, to trzeba to wykorzystać.
3: To jak, w jaki sposób?
2: No na swojej jakiejś imprezie. Na przykład ktoś tam będzie organizował sobie 50. urodziny, mhm. Jest na przykład fanem Roberta Lewandowskiego.
3: O, i też go zaprosić?
2: I też go zaprosić.
3: No, on może nie przyjść, co prawda. Sprawdziłem, bo to rzeczywiście mnie zaczęło nas zastanawiać. Ile w kopercie dla tej Taylor Swift? Mhm. Spytałem się czata GPT. Mhm. I napisałem, w weekend idę na wesele do Taylor Swift, ile dać w kopercie? Uznał, że to żart.
0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: A później napisał, że 1000 złotych od osoby.
2: Ho, ho, ho. Taylor, nie przesadzaj.
0: The best of pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM.
4: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop.
0: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
4: Spokojnie. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro!
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
0: Reklama.

0: Pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego rekiny pływają w słonej wodzie? Bo od pieprzu kichają. Pozdrawiam.
0: Suchary Pana Ryśka.
2: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Sezon urlopowy w pełni, rozpoczęliśmy go z wielkim hukiem w weekend. No i jeżeli zastanawiacie się, jeszcze nigdzie nie wyjechaliście, a planujecie sobie gdzieś wyjechać, to jest taka propozycja, tak? Bo znalazłem taką plażę w Trieste, to są Włochy, taką tradycyjną plażę, gdzie jest podział na plażę dla kobiet i dla mężczyzn.
3: Ale jak to podział?
2: Jest mur, jest biały wielki mur na
3: jest
2: plaży.
3: Jest mur!
2: Tak, i po jednej stronie mogą kobiety wypoczywać, po drugiej mężczyźni. Tak podobno od czasów średniowiecznych to wyglądało plażowanie. I oni jako jedyni w Europie zachowali sobie właśnie tę tradycję.
3: No ale po co ta tradycja? Dlaczego?
2: Żeby wreszcie w ciszy odpocząć.
1: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: No i co ja mam powiedzieć?
2: Najlepiej nic.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
5: W piątek zaczynamy urodziny miasta w Parku Górczyńskim. Wystąpią m.in.

0: Turczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy: GB Zgorzów, Inneco, autoryzowana sieć dealerska Autoklub i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.
1: Reklama.
2: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
2: Vox FM Gorzów.
3: Strzelanina w Nowym Jorku. 8 osób zostało rannych. Od tego zaczniemy. Uwaga na silny wiatr, ostrzega IMGW, a na koniec jeszcze utrudnienia na torach. Zapraszam.
4: Minęła godzina 12, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
3: Strzelanina podczas obchodów Święta Niepodległości w Nowym Jorku. Co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało rannych w strzelaninie, do której doszło podczas obchodów amerykańskiego Święta Niepodległości na nowojorskiej Coney Island. Napastnik otworzył ogień w pobliżu miejsca, gdzie tysiące ludzi oglądało pokaz fajerwerków. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
5: Strzały padły późnym wieczorem w pobliżu nadmorskiej promenady na Coney Island, zaledwie kilkaset metrów od miejsca pokazu fajerwerków z okazji 4 lipca. Wśród rannych jest 4 dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Najciężej ranna została 21-letnia kobieta, której stan lekarze określają jako krytyczny. Pozostałe 7 osób trafiło do szpitali z obrażeniami, które nie zagrażają życiu. Śledczy nie wiedzą jeszcze, kto oddał strzały. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i nie informuje o szczegółach.
3: 21-letni kierowca z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Jechał nietrzeźwy i bez uprawnień. Do wypadku doszło rano na Krajowej 91C w miejscowości Longinówka w gminie Rozprzewódzkiem, mówi Sylwia Tasbir-Jurek z Policji w Piotrkowie Trybunalskim.
6: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, iż kierujący samochodem osobowym marki Opel nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i stracił panowanie nad pojazdem, a następnie uderzył w przydrożny rów i dachował.
3: Mundurawi ustalają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia. Do wypadku doszło około 5 rano. Działania służb trwały ponad 5 godzin. Tragiczny początek wakacji nad wodą. W porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
7: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
8: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
7: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
9: Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
7: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
3: Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Fatalnie na lubuskich torach. Pociągi psują się na potęgę. Czerwiec był rekordowy pod względem odwołanych połączeń, a lipiec zamierza ten rekord wyśrubować. W ubiegłym miesiącu nie pojechało 687 pociągów regionalnych, a tylko w pierwszych 2 dniach lipca to już ponad 100.
10: Sytuacja jest jaka jest. Boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. To postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany.
3: Mówi Tomasz Drost, prezes Stowarzyszenia Komunikacja Org. Za odwołane w czerwcu połączenia Urząd Marszałkowski naliczy Polregio ponad 536 tysięcy złotych kary. Za pierwszy kwartał tego roku spółka ma do zapłacenia ponad 2,5 miliona złotych, które na konto urzędu jeszcze nie wpłynęły.
4: Kasiu, po 2 tygodniach czas wyciągać bluzy, prawda?
3: Tak, no niestety. Jest.
4: Tak, to w okolicach 21 stopni w centrum, troszkę cieplej na zachodzie, do 23 kresek wieczorem i w nocy, zaledwie 10 stopni. No po tych upałach aż się trudno przygotować do takiej temperatury. Zresztą słychać to po mnie, nie założyłem szalika, już od razu katarik, niestety.
3: No niestety, organizm się buntuje.
4: No właśnie, a najbliższy tydzień raczej z opadami deszczu w ciągu dnia. Niestety tak to może wyglądać i maksymalnie do 20 stopni, więcej nie będzie. Póki co 3,5 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że u Was zdrowie dopisuje po tej sobocie jakiejś imprezie. Mam nadzieję, że wszystko w należytym porządku, ale jestem z Wami do godziny 16. No i gram m.in. Digi Digi, już za chwilkę Weekend, Ava Max, Salt. Tak na dobry początek, Łukasz Bogdan, zapraszam.

17 minut już po godzinie 12, niedziela, 5 dzień lipca, Agnes On and On w radiu Vox FM. Jak wam mija to niedzielne popołudnie, chętnie o tym oczywiście poczytam. Możecie też nagrywać głosówki pod 609-869-869, to numer do waszej dyspozycji. No oczywiście czekam, jak tam spędzacie dzisiejszy dzień. Tymczasem pojawiła się informacja, że po kilku dniach po klęsce Niemców z Paragwajem na mundialu znamy nowego trenera, mianowicie został nim Jürgen Klopp, doskonale znany trener, żeby tylko się nie okazało, że to będzie Klopps. Ale to już nie nasz problem. Enrique Iglesias, Farruko Me Pase, między innymi za chwilkę, a teraz doskonale znana Jennifer Lopez w Radiu Vox FM.

0: Johnny Caldera, Sophie Alex Baxter w Radiu Vox FM. Za 26 minut już będzie godzina 13. Tymczasem mój 4-miesięczny szczeniak wczoraj zrobił małą niespodziankę. Mianowicie ja siedziałem przy komputerze, pracowałem sobie. W pewnym momencie widzę, nie ma internetu. Mówię, co się stało? Patrzę, a nasza 4-miesięczna Candy przegryzła cały kabel. No tak bywa, no niestety, ale muszę jakoś przeżyć bez internetu do poniedziałku. Na szczęście w pracy jestem, więc mam. Gigi D'Agostino za chwilkę u nas.
1: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
2: Oj, lubię, Barbara. A co?
1: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
2: O, i to lubię najbardziej.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myslowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Masz plany na wakacje? Nie? To już masz! 7 sierpnia w Płocku Puls Kabaret łączymy pokolenia. Premierowe skecze, uwielbiane melodie, plejada największych gwiazd i wspólna zabawa bez względu na PESEL. Informacje o biletach na stronie bilety.tvpuls.pl. Zaplanuj już dziś i baw się na wyjątkowym wieczorze kabaretowym. Widzimy się już 7 sierpnia w Płocku. Kup bilety na bilety.tvpuls.pl.
0: Reklama.
8: Vox FM, Gorzów.

0: Tragiczny wypadek pod Krakowem. Nie żyje 65-latek. Kierowca zderzył się z busem. To na początek. W wiadomościach też ważne ostrzeżenie od synoptyków, a na koniec jeszcze apel z Centrum Krwiodawstwa. Zapraszam.
1: Minęło 13, czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Tragiczny wypadek pod Krakowem. W miejscowości Podmiejska Wola samochód zderzył się z busem. Nie żyje 65-letni kierowca osobówki, a kierowca busa jest ranny.
2: Jeden z uczestników zdarzenia, około 65-letni kierujący samochodem osobowym, był nieprzytomny. Strażacy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Niestety, mimo podjętych działań, lekarz stwierdził zgon mężczyzny. Druga osoba odniosła lekkie obrażenia.
0: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni teraz policja. Uwaga na silny wiatr. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia łącznie dla 8 województw. Do wieczora mocno powieje w centrum, w Łódzkiem, na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na północy Małopolski i Opolskiego oraz nad morzem, w pasie od Kołobrzegu aż do Helu. W porywach nawet do 75 km na godzinę. Nielegalna fotopułapka w Łanach pod Wrocławiem. Zaniepokojeni mieszkańcy mieli poinformować władze gminy Czernica o zamontowanym urządzeniu w pasie drogowym. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi, mówi Dariusz Koprowski, zastępca wójta gminy Czernica.
3: Podjęliśmy działania w kierunku sprawdzenia, co to jest za urządzenie. Po otrzymaniu takiej informacji zostali wysłani pracownicy na miejsce. Sprawdzili, że rzeczywiście takie urządzenie jest. Sprawa trafiła do organów ścigania w celu podjęcia czynności wyjaśniających i ustalenia właściciela sprzętu.
0: Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Sprawę bada policja, mówi Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
4: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
0: Urząd gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie. Nie da się jej wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców w letnie miesiące jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączyła rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40.
5: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubu, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
0: Mówił Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro. Zero RH minus. Tej grupy najbardziej brakuje, ale każda jest na wagę złota. Dodaje Beata Mazurek, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krolecznictwa w Krakowie.
6: Krew jest potrzebna każdego dnia. Codziennie odbywają się liczne procedury medyczne, w tym rozległe zabiegi operacyjne wymagające przetoczeń dużych ilości krwi. Dlatego my jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa musimy dbać o to, żeby stany krwi były ciągle bezpieczne.
0: Podzielić się tym cennym lekiem może każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 50 kg.
1: Jeśli ktoś rozpoczyna urlop w tym tygodniu, to śmiało można powiedzieć psia krew, bo niestety będzie padało w ciągu tych najbliższych dni do środy. Raczej takie zachmurzenie miejscami może być duże. W centrum jutro między innymi w okolicach do 20 stopni, na północy do 21. No całkiem nieźle, no to może źle się wyraziłem. No nie traćcie nadziei. Chyba będzie dobrze. No tego się trzymajmy. Tak czy inaczej ciśnienie dzisiaj zaczyna delikatnie spadać, więc mała kawka po południu, czemu nie? Chyba się przyda. Póki co 4 minuty już po godzinie 13. Zapraszam na kolejne spotkanie, oczywiście z muzyką fantastyczną Lady Gaga, Paparazzi na dobry początek. Jest ze mną ta pani. Oczywiście czekam na wasze informacje. 609-869-869 to numer do waszej dyspozycji. Nagrywajcie głosówki. Ja się nazywam Łukasz Bogdan. Serdecznie polecam się waszej uwadze i zapraszam.

17 minut już po godzinie 13, to Radio Vox FM. Topic, a tytuł brzmi następująco. No i już dziękujemy serdecznie. Dziś natomiast emocje sportowe, oczywiście reprezentacje Brazylii i Norwegii zmierzą się w jednym z najciekawiej zapowiadających się meczów 1/8 finału Mistrzostw Świata. Ten mecz już o 22:00, z kolei o 2:00 w nocy Anglia zagra z Meksykiem. Kto wygra, czas pokaże, ale coś tak myślę, że będzie tam naprawdę niezły Meksyk. A wy nieustannie możecie pisać, co tam u was, 609-869-869, do wygrania m.in. wakacyjny Vox. Vox od Vox FM, tam fantastyczne gadżety na wakacje. Zapraszam, dajcie się namówić, piszcie i nagrywajcie głosówki.

0: kto aktualnie remontuje swoje mieszkanie, to można przyspieszać oczywiście. Keep on running w Radiu Vox FM, za 27 minut będzie godzina 14, jak remontuje aktualnie Darek. Darek, pozdrawiam serdecznie, aby ci ta praca szła bardzo sprawnie. Tego się trzymajmy. Za chwilkę wracamy do muzyki. Mr. Polska, między innymi Złote Tarasy, Seabull, Magic Symphony też będzie.
1: Autopromocja.
2: Nareszcie urlop!
3: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
2: Spokojnie! Vox FM robi lato!
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
2: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato!
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Domowe przetwory, spiżarnia bogata. W Bricomarsze zachowasz smak lata. Tylko do 11 lipca słoik 3 litry z plastikową zakrętką i drewnianymi szczypcami. Za jedyne 10,99 oraz drylownica do wiśni tylko 16,99. Więcej okazji sprawdź w nowej gazetce. Bricomarsze, nasze ceny rządzą.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow!
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

0: to promocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: Słuchaj od 6 w Vox FM.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak wyprzedaż? To w euro!
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
14: Jest coraz więcej ofer katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Od tego zaczniemy. Wrócimy do kraju. Zakaz kąpieli nad Bałtykiem. Czerwone flagi powiewają w 140 miejscach. A na koniec jeszcze nietypowe poszukiwania kandydatów do służby wojskowej. Posłuchajcie.
15: Minęła 14. Czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Bilans ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli rośnie. Prowizoryczne szpitale powstają w restauracjach. Od 24 czerwca zginęły 2954 osoby, a ponad 16,5 tysiąca osób zostało rannych. Tysiące mieszkańców nadal czekają na pomoc po zniszczeniu domów i infrastruktury. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
16: Najbardziej zniszczony został nadmorski stan La Guaira, gdzie całe osiedla zmieniły się w gruzy. W Carabayeda lekarze musieli urządzić szpital polowy w budynku restauracji fast food. Działa tam punkt przyjęć, apteka, pomoc psychologiczna, a nawet schronisko dla zwierząt odnalezionych pod gruzami. Kolejny szpital powstał w namiotach ustawionych na dworcu w Katia Lamar i udzielił już pomocy około 4 tysiącom osób. Ratownicy stopniowo kończą akcję poszukiwawczą, choć według szacunków ONZ nawet 50 tysięcy osób nadal uznaje się za zaginione. Lekarze ostrzegają również przed rosnącym zagrożeniem wybuchem epidemii chorób zakaźnych w przepełnionych obozach dla poszkodowanych.
14: Kąpiel nad Bałtykiem niemożliwa w 140 miejscach. Uniemożliwiają ją wysokie fale i silne prądy wsteczne. Czerwone flagi powiewają m.in. w Świnoujściu, Międzywodziu, Dziwnowie, Ustce, Władysławowie czy Stegnie. Było gorąco, a teraz czas na mróz. Przenosimy się w góry. W Tatrach zrobiło się zimno i w weekend nad ranem na szczytach mogą pojawić się lód i śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 3 stopni.
17: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
14: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść do nawet minus 10 stopni. Wojskowe centra rekrutacji w Białej Podlasie Kiej ruszają na plażę. We wtorek uruchomione zostaną punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przebywa najwięcej młodych osób, będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej.
11: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzyckimi.
14: Mówi porucznik Wojciech Chrostowski z Bialskiego WCR-u i dodaje.
11: Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania zainteresowanych, które dotyczą służby wojskowej. Przedstawimy możliwości rozwoju oraz pomożemy przejść przez cały proces rekrutacji.
14: Spotkania będą prowadzone między 12 a 14. Zainteresowani dowiedzą się w najbliższych naborach do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, a także o możliwych ścieżkach kariery wojskowej.
15: Przybrzą, Kasia, czy ty się nie pomyliłaś? 10 stopni na minusie?
14: A wiesz co, odczuwalna w górach wysokich, nie pomyliłam się.
15: Wczoraj robiłem sprzątanie w garażu i znalazłem narty, zastanawiałem się, kiedy z nich będę znów mógł korzystać. Proszę bardzo, niedaleka przyszłość przed nami. No ale dzisiaj wieczorem i w nocy 10 stopni, praktycznie w całym kraju, niestety może też popadać. W tym najbliższych dniach, poniedziałek, wtorek, więcej niż 23 stopni w całym kraju raczej nie będzie. Miejscami może również niestety zagrzmieć. 4 minuty po godzinie 14. Zapraszam na kolejną godzinę oczywiście z muzyką Vinyl Rise Up, ale Farben między innymi. Będzie też o zmianach, które wchodzą w życie już od 7 lipca. Dotyczy to nowych samochodów. Co dokładnie się zmieni, o tym już za chwilkę. Łukasz Bogdan, zapraszam.

Axwell Ingrosso, More Than You Know w Radiu Vox FM. Kwadrans już po godzinie 14. Uwaga, kierowcy, Unia Europejska zmienia auta od 7 lipca. Nowe systemy bezpieczeństwa obowiązkowe w każdym nowym samochodzie. Od wtorku właśnie to wszystko wchodzi. A co się zmieni? Między innymi nowe przepisy oznaczają, że każdy nowy model samochodu musi być wyposażony w dodatkowe systemy asystujące, czyli zaawansowany system awaryjnego hamowania, system ostrzegania przed rozproszeniem i brakiem uwagi kierowcy, asystenta utrzymania pasa ruchu oraz udoskonaloną ochronę pieszych przy zderzeniu z przodem pojazdu. Wszystkie te rozwiązania mają jeden cel, oczywiście ograniczyć liczbę wypadków i zwiększyć bezpieczeństwo na europejskich drogach. I bardzo dobrze, bezpieczeństwo najważniejsze, ale tak sobie właśnie pomyślałem, że mój samochód nie ma tych wszystkich, że tak powiem, systemów. No ale na szczęście nie jest nowy, bo tak to od wtorku już musiałbym się przesiąść na komunikację miejską. A jak tam wasze strzały? Możecie dać znać 609-869-869, może gdzieś w trasie akurat jedziecie, gdzie wyjeżdżacie na te wakacje, chętnie o tym poczytam. Wakacyjny box od Vox FM do zgarnięcia oczywiście w tej godzinie, więc chętnie komuś oddam. Tutaj ręcznik, klapki, okulary przeciwsłoneczne. Zachęcam 609-869-869, a teraz Opus, Life is Life.

0: Gromi, Lukas Meyer, Light Me Up w Radiu Vox FM. To już za nami, tymczasem 609-869-869 to numer nieustannie do waszej dyspozycji. Możecie nagrywać wiadomości, głosówki. Tutaj ktoś wysłał, halo?
1: Halo Voxiaki, witam serdecznie z Polski Południowej.
0: Witamy.
1: Ja to bym zabrał te klapki i ten ręcznik, bo wybieram się na urlop. Pozdrawiam serdecznie Krzysiek z małżonką.
0: A z małżonką to zmienia sytuację, ale oczywiście nie jest tak łatwo. Pozdrowienie dla małżonki, dla wszystkich, którzy na południu Polski, no ale musicie mnie przekonać, dlaczego to do was powinien trafić ten wakacyjny box od Vox FM. Tam między innymi okulary przeciwsłoneczne, mamy ręcznik piękny voxowy w sam raz na wyjazd. Dajcie znać 609-869-869, nagrywajcie wiadomości, głosówki czekam. Macie na to parę minut. Za chwilkę, jeszcze przed godziną 15, będę taki box rozdawał. Bonfunk MC, między innymi Felix Jen i Mik na pokaz za chwilkę u nas.
2: Reklama. Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myzlowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
2: Reklama.
7: Vox FM Gorzów.

0: 3, 4 i 5 lipca. Park Górczyński. Urodziny miasta. Sponsorzy: SC Johnson, spółka Gotek i sponsor główny PGE Energia Ciepła SA.
1: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
2: Reklama.
3: Vox FM, Gorzów.

0: są zarzuty za pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Jarocinie. To na początek wiadomości. Później siatka domowych agencji towarzyskich rozbita, a na koniec jeszcze dzieciaki z artystyczną wizją. Posłuchajcie.
1: Minęła 15, czas na wiadomości Radia Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Na początek Jarocin i zarzuty po tragicznym finale domowej awantury. Są prokuratorskie zarzuty po śmiertelnym pobiciu, do którego doszło 30 czerwca w Jarocinie. Usłyszało je czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat, mieszkańców Jarocina i okolic. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
2: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo do pobicia. W przypadku dwóch pozostałych mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu pokrzywdzonego.
0: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej sprawie trwa. Kilkakrotnie więcej utonięć niż rok temu. Taki jest tragiczny bilans początku wakacji.
3: Wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką skalą utonięć. Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
0: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W tym samym czasie w zeszłym roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę, ale także kąpiel w niestrzeżonych miejscach. Dodaje prezes WOPR Paweł Błasiak.
4: No na pewno, jeżeli jest ciepło, to więcej osób wchodzi do wody. Tak samo jak więcej osób wsiada do samochodu w długi weekend. Tam, gdzie są ratownicy, na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
0: Od początku czerwca utonęło łącznie 70 osób. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad dwóch latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tzw. mieszkaniówek. Działały one na terenie trzech województw. Policjanci zatrzymali osoby powiązane z tymi agencjami, a szczegóły zna Dawid Olszewski.
5: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu dwóch lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
0: Zarzuty usłyszało 5 osób. Dwaj główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. A teraz przeniesiemy się do Anglii. Hubert Hurkacz zmierzy się dziś z Niemcem Janem Lennardem Straffem w meczu 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Wrocławianin i jego sąsiad z Odry mierzyli się dotychczas 4 razy. 2 pierwsze mecze wygrał Straff, a 2 kolejne polski tenisista. Jak będzie dzisiaj? Przekonamy się po południu. Początek spotkania po 16. Kilka miesięcy pracy i jeden ważny przekaz. Uczniowie podstawówki w Rojowie nagrali rapowy kawałek Tic Tac. To historia o tym, jak kłótnie i rozstanie rodziców wpływają na dzieci.
6: Siedzę w domu, tylko wokół biały ścian. Proszę, nie mów mi, komu przecież wiesz, ja sobie...
7: O tym się nie mówi, a często po prostu to gdzieś w nas wszystkich jest i często nie mamy tego po prostu przegadanego. I o tym tak naprawdę ten temat trochę jest.
0: Mówi szefi, raper z Ostrzeszowa, który dograł jedną ze zwrotek, a kawałek wraz z teledyskiem znajdziecie w sieci.
1: Co z tą pogodą w ciągu najbliższych dni? Raczej bez upałów, Katarzyno, także...
0: Tak, to prawda, raczej bez upałów. Takie wyższe temperatury pojawiają się nam w okolicach środy. Tam powinno się robić coraz cieplej. Jednak poniedziałek, wtorek, to będzie taki czas na odetchnięcie. 20 stopni, 19 stopni na północy, no i coraz więcej deszczu. Ale wiesz, możemy narzekać, a może trzeba się trochę pocieszyć po tych upałach,
1: no, ten
0: z tego deszczu.
1: Deszcz jest mega potrzebny.
0: Tak jest, tak jest. To jest taki letni deszcz, słuchajcie.
1: Taki kapuśniaczek taki. Chociaż w niedzielę to Rosołek bardziej by wszedł.
0: Oj, szedłby.
1: Witajcie, 4 minuty już po godzinie 15. Zapraszamy na kolejną godzinę. In Amazing, Top Girls, między innymi Water Talking też się pojawią. Łukasz Bogdan, witajcie i zapraszam do godziny 16.

0: Q7, Eye of the Tiger na antenie Radia Vox FM 609-8698-69. Nieustannie oczywiście możecie pisać w każdej sprawie, generalnie co tam u was w to niedzielne popołudnie. Mamy kolejne wiadomości. Halo, dzień dobry.
1: Hej, tu Ania. Pozdrawiam Vox FM. Mój urlop zaczyna się dopiero pod koniec sierpnia, więc powoli się pakuje, a jutro jak zwykle trzeba rano wstać, 3:30 no i ruszać do pracy. Pozdrawiam.
0: No, pozdrawiamy serdecznie. Ja nie myślałem, że w życiu to powiem. Jest 18 minut po 15, ja ci mówię dobranoc.

modelki wodarski. Lubię cię jak lato, bo Vox FM robi lato. 31 minut już po godzinie 15. Jeśli mielibyście ochotę zgarnąć 2000 zł na wakacyjny wyjazd, który będzie fantastyczny, nie taki jak ten, który się przytrafił na przykład, nieudany, który był kompletną klapą, no to zapraszam do naszej zabawy. Opisujecie właśnie największą wakacyjną wtopę na Vox FM. No i oczywiście pieniądze trafiają na wasze konto. Serdecznie zapraszam.

0: вечорем на імпрезе до самоходу і на добрий вечір. Так міксує для вас DJ Харіс. Слухай от 19 тільки в Vox FM.
1: Автопромоція, реклама.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max. Ekstremalne wahadło Loop Fighter. Tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów. Vox FM.
1: Robi lato.

0: trzy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
2: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
3: Do czego by mi się przydał?
2: Pod pomidorki.
4: Ale wrzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
2: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
0: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: A o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak!
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko!
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.
16: Pilna decyzja szefa MON. Donacje sprzętu wojskowego przekazane Ukrainie będą jawne. Od tego zaczniemy. Za chwilę też dobre informacje z Dolnego Śląska. Sytuacja na rzece Bóbr się stabilizuje. A na koniec jeszcze wielopokoleniowe pomaganie. Posłuchajcie.
17: Minęła 16. Czas na wiadomości Radio Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Komunikat szefa MON to po aferze z patriotami dla Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X poinformował, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajenie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z lat 2022-2026, a także śledztwo w m.in. sprawie ujawnienia tajemnic państwowych. Szef MON podkreślił, że opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
18: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
16: Decyzja szefa MON-u może mieć związek z wypowiedzią wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, który w swoich mediach społecznościowych napisał, że Polska miała wiosną tego roku przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Według polityka jedyne pociski zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Krzysztof Bosak podkreślił, że przekazanie miało odbyć się w tajemnicy przed Sejmem i opinią publiczną. Dobre informacje docierają za to z Dolnego Śląska. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, informuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjnej jakości wody. Obowiązuje też wydany w sobotę zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Przypomnijmy, w poróbkach pobranych w rejonie Zapory 30 czerwca i 1 lipca odnotowano lokalnie podwyższone stężenie rtęci rozpuszczonej w wodzie. Przyczyny śmierci wyjaśni sekcja zwłok zaplanowana na najbliższe dni. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 53-latka pobitego przez młodych mężczyzn na jednym z osiedli w Kielcach. Do dramatycznych scen doszło w miniony wtorek. Obrażeń głowy doznał też kolega. Mówi Małgorzata Perkowska, kiepa z kieleckiej policji.
3: Z relacji jednego z mężczyzn wynikało, że zostali oni zaczepieni przez trzech młodych mężczyzn, którzy mieli ich pobić, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. 53-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, natomiast 47-latek po przebadaniu przez ratowników odmówił hospitalizacji. Niestety w środę otrzymaliśmy informację o śmierci 53-latka.
16: Sekcja zwłok ma dać odpowiedź na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci i czy miała ona bezpośredni związek z odniesionymi podczas pobicia urazami. Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Pomaganie mają we krwi. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą z technik gaszenia pożarów i zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Ela Piotrowska.
13: Jesteście od najmłodszych lat w straży.
19: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
13: A ty?
20: Ja 4 jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
21: Jak w wieku 6-7 lat?
22: Dołączyłem w wieku 10 lat.
19: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, a na Pelskiej mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
13: Widziałam, jak w błyskawicznym tempie rozwijacie te węże strażackie.
22: Profesjonalnie to nazywa się odcinki. Antoni Kubicki, lat 14. I to nie jest tak ciężkie, wystarczy dobrą technikę rzutu zrobić.
13: Czego się uczą?
23: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
16: W Łódzkiem obecnie działa około 800 dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dwadzieścia 3 stopnie w Raciborzu, w tym momencie tam jest najcieplej i nie tak daleko, bo w Zakopanem 14, tam najchłodniej. Dzisiaj tego chłodu możemy się trochę obawiać, zwłaszcza na północy kraju, tam będzie najzimniej 18 stopni w ciągu dnia, a w nocy te temperatury spadną do 11, 9 na Podlasiu, tam najchłodniej, dużo deszczu. Dużo deszczu na północy i na południu kraju, tak w ogóle, to do środy tego deszczu będzie u nas sporo, ładnie od czwartku.

0: reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
0: Reklama.
14: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM.
14: Vox FM robi lata.
0: Robi lata.

0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
1: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
2: Dzień dobry, witam.

0: prezent marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Lisa, Wiki, Gabor, Myslowicz i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia Biesiada Pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzyńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne złoty 49 zł za kilogram. A pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki.

0: To promocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
8: Co kupiłaś?
7: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
8: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
7: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
9: You ready?
10: Tylko w Disney Plus.
11: Every second counts, baby.
10: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
12: Restaurant is flooded.
10: To już ostatnia szansa.
13: I am selling the building.
10: By uratować to miejsce.
14: We have each other and nothing left to lose.
10: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
17: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
16: Wspaniale się to ogląda.
17: A jak smakuje?
16: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
18: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa...

0: Reklama.
1: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet.
8: Miski wypełnione po brzegi.
9: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: FM. Reklama. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Una Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: DJ Harris in the mix. In the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

Już teraz przed wami DJ Curry in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: Autopromocja.
1: Nareszcie urlop.
2: Ale dlaczego spędzamy go z twoją mamusią?
1: Spokojnie. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl. Opisz swoją największą wakacyjną wtopę.
1: I wygraj 2000 zł na wakacyjny weekend.
3: Vox FM robi lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 10 i 11 lipca zapraszamy na letnią biesiadę pełczycką. Wśród gwiazd na Stadionie Miejskim w Pełczycach wystąpią Ira, Łydka Grupasa, Wiki Gabor, Myzlowic i inni. Bawcie się z nami. Czekamy na Was 10 i 11 lipca. Letnia biesiada pełczycka. Sponsorzy GBS Bank, Lotto, Uniper Polska, Gaz System, Kostrzeńsko-Słubicka, Specjalna Strefa Ekonomiczna.
0: Reklama.
3: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Vox FM robi lato.
0: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris. DJ Harris.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Trzy, dwa, jeden. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris in the mix. Grał dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: FM.
1: Tak jest, bo minęła północ, tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście teraz w robocie, czy może macie dzisiaj wolne i wypoczywacie, to mam nadzieję, że jest wszystko w porządku i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą właśnie rozpoczynamy. Grając muzykę w rytmie hitów, oczywiście, że tak. Topki, od dzisiaj jesteś ekstra na początek. Będzie też Sarsa i pojawi się też Andre, kto to wie. Marcinek, witam was, zapraszam do godziny drugiej. Za chwilę sprawdzam listę obecności, więc dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie. 609 2x8 6 9.

To Joel Corey i Abby. Ten kawałek pięknie pobudził nas 10 minut po północy w Vox FM. No i mam nadzieję, że faktycznie tak załogo było, no bo skoro jest poniedziałek, no to jest taki moment, kiedy nie do końca tej roboty chce się iść, ale no wiadomo, że trzeba hajs zarabiać, trzeba jakoś w miarę to wszystko wyprostować i wtedy jest na pewno wszystko w porządku. 609-869-869, dajcie znać załogo, czy robota u was dzisiaj idzie, czy nie idzie, czy może jesteście wyspani i jest git, czy może jesteście zaspani i jest nie git, a ja wtedy robię tak, żeby było w miarę git i zazwyczaj to się udaje, więc bardzo was proszę o meldowanie się, bo już za chwilę sprawdzamy listę obecności, na którą tradycyjnie wpisuję się ja jako pierwszy. Mam tutaj taki piękny długopisik niebieski z logotypem Radia Vox FM oczywiście. No i wpisuję Marcinek tutaj obecny jest, informując was, że no ja w ten weekend co prawda miałem troszkę taki roboczy, bo postanowiłem poprawić malarskie fuszerki, które dokonałem wcześniej. Mianowicie na klatce schodowej widziałem, że niestety farba mi troszkę odpryskuje, więc pomalowałem jeszcze raz. No i potem niestety tych plam było jeszcze więcej. Więc mówię, no nie, no Marcinek, znowu zrychałeś robotę. No co to jest, no nie umiesz wałkiem malować? No nie do końca umiem, ale mam nadzieję, że w przyszłości jakoś się wyrobię i będzie ze mnie jakiś malarz. Więc dzisiaj jeszcze raz było gruntowane, malowane i teraz jak wychodziłem do roboty, to widziałem, że no tam w miarę jakaś plamka jest, ale chyba nie ma tragedii, więc może ludzie ze mnie będą i mam nadzieję, że no Picasso, no pewnie co jak co, ale byłby ze mnie dumny. Bo soplica był na pewno. Poszła cała. Znaczy, no robota poszła cała, oczywiście bardzo dobrze. No, tak dobrze, niedobrze. Trzeba jeszcze poćwiczyć i wtedy będzie wszystko git. 609-869-869, a wy dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, bo lista obecności zaraz rusza.

ale to jest odprężający, przyjemny kawałek, bo to Kuban Izalia, Kyoto, 20 minut po północy w Vox FM. I to jest pozytywna wiadomość, że ten kawałek jest u nas w bestliście. A propos pozytywów, napisał Adi. Siema Marcinek, ale dzisiaj dobra noc, bo Norwegia pokonała Brazylię. Dokładnie tak, 2-1. Jak wychodziłem do roboty, to kawałek tego meczu obejrzałem i co to był, panie, za mecz? Nic, tylko kibicować. Co prawda Polska nie gra, ale kto nam zabroni kibicować? No właśnie, trzeba być pozytywnym i mieć w sobie radość. Za chwilę lista obecności, która też radosna będzie. London Beat to przed nami.

0: 30 minut po północy to Rita Ora, która doda nam radości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609 2 razy 869, a ja potem robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Roger. Witam cię, Marcinku. Miałem jechać na działkę, ale miałem inne plany i w końcu nie pojechałem. No to spoko, Roger, jeszcze wiesz, dopiero lato się zaczęło, jeszcze pojedziesz, tylko nie za późno, żebyś potem nie musiał skosić trawy nie wiadomo jak długiej. Ja nieraz tak zrobiłem, że mówię, a dobra, pojadę za tydzień, potem tak nie jechałem i trawa była tak długa, że panie, kosiarka się zatkała i do sypu to się nadawało, więc nie zapominaj o tym, żeby tam pojechać. Jest też Szymon, fajny gość. Cześć, Marcinku, melduje swoją cotygodniową obecność. Robota wcześniej nie szła, a teraz od północy robota idzie. No i widzisz, Szymon, mówiłem, że miks energetyczny, muzyka w rytmie hitów ma takie właściwości, że dzięki temu robota zawsze nam idzie. Fajnie, że jesteś. Jest też Maciej z Wesołej. Dobry wieczór, a może dzień dobry już. Pozdrawiam wszystkich ochroniarzy, co pilnują porządku i również wszystkie służby mundurowe, które również pilnują. No właśnie, pozdrawiamy gorąco wszystkich ochroniarzy, którzy teraz muszą wyjść sobie na obchód, którzy muszą obadać temat, żeby żaden złodziej się nie dostał, no bo dzięki wam to wszystko się fajnie toczy, dzięki, że jesteście z nami. Jest Adi, czyli kibic, który dzielnie pilnuje, abym podał wynik, a więc Norwegia pokonała Brazylię 2-1. Tak dokładnie było. Fajnie, Adi, że kibicujesz i fajnie, że jednym uchem słuchasz meczu, a drugim Vox FM. Tak też można sobie fajnie zmiksować. Są też osoby z piekarni. Dobranoc, panie Marcinku. Robota idzie powolutku. Pozdrawiamy cieplutko i dosłownie cieplutko, bo w piekarni grzeje. No tak, taka świeża bułeczka jest na pewno pyszna. Muszę też po audycji pójść sobie i kupić takie świeże pieczywko. Grzejcie tam i smacznego dla was wszystkich. Jest też Artur. Siema, siema. Nocna zmiana pozdrawia z trasy najlepsze radio, najlepszych słuchaczy i oczywiście najlepszych prowadzących. Pozdro, au. No wiesz co, no ja się nie będę z tą Artur kłócił, no.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Takie miłe rzeczy piszesz, że no ja się kłócić nie będę.

I od razu te wszystkie paczki na magazynie stają się lżejsze, bo to Best i Nasza Noc w Vox FM. Ta noc oczywiście jest nasza, bo gramy muzykę w rytmie hitów i Vox FM robi lato. Dołączyła do nas Michalina, siemanko, fajnie, że jesteś. Zwłaszcza, że przed nami bardzo fajny kawałek, który z pewnością nas tej nocy pobudzi. Vox FM. Bo to Kizo i Bledka, 100 BPM, dajcie głośniej.

That's When You Know, czyli piękny kawałek, przy którym sobie jedziemy i przerw nie robimy. A tak się składa, że naukowcy do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego zalecają, aby co 2 godziny jazdy właśnie taką przerwę sobie zrobić. No i spoko, no, jak trzeba, to trzeba, przerwę sobie zrobię. Pytanie tylko, co na to powie spedytor, jak się troszkę spóźnię. No ale skoro naukowcy tak mówią, to myślę, że spedytor nie będzie miał problemów. No, jak spedytor to jest równy gość, płaci na czas, no to wtedy nie ma innej możliwości niż się dogadać, tak? Jak trzeba, to trzeba. O tachograf trzeba dbać, dobre liczby wypełniać, bo nie jeden już z nas się nadział, źle wypełnił i potem mandacik przyszedł. Więc trzeba uważać. My z muzyką nie uważamy, ale gramy w rytmie hitów. Lazurowe oczy to przed nami, a za chwilę I Got Me.

0: Don't Be Afraid, czyli idealny kawałek na rozpoczęcie nowego dnia. A na zegarze minęła godzina pierwsza, więc czas na wiadomości Vox FM, które przedstawi Katarzyna Pilewska. Dajcie głośniej.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Pilny komunikat szefa MON. To po aferze z patriotami dla Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X poinformował, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajnienie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z lat 2022-26, a także śledztwo w m.in. sprawie ujawnienia tajemnicy państwowych. Szef MON podkreślił, że opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
1: Decyzja szefa MON-u może mieć związek z wypowiedzią wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka w swoich mediach społecznościowych. Napisał, że Polska miała wiosną tego roku przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Według polityka jedyne pociski zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Krzysztof Bosak podkreślił, że przekazanie miało odbyć się w tajemnicy przed Sejmem i opinią publiczną. A teraz Jarocin i zarzuty po tragicznym finale domowej awantury. Są prokuratorskie zarzuty po śmiertelnym pobiciu, do którego doszło 30 czerwca w Jarocinie. Usłyszało je czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat. Mieszkańców Jarocina i okolic. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
3: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo do pobicia w przypadku dwóch pozostałych. Mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu pokrzywdzonego.
1: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej sprawie trwa. Tragiczny początek wakacji nad wodą w porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
5: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
4: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
6: Tam, gdzie są ratownicy. Na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
4: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
1: To był Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok, zaplanowana na najbliższe dni. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci 53-latka pobitego przez młodych mężczyzn na jednym z osiedli w Kielcach. Do dramatycznych scen doszło w miniony wtorek. Obrażeń głowy doznał też jego kolega, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kielckiej policji.
7: Z relacji jednego z mężczyzn wynikało, że zostali oni zaczepieni przez trzech młodych mężczyzn, którzy mieli ich pobić, po czym oddalili się z miejsca zdarzenia. 53-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala, natomiast 47-latek po przebadaniu przez ratowników odmówił hospitalizacji. Niestety w środę otrzymaliśmy informację o śmierci 53-latka.
1: Sekcja zwłok ma dać odpowiedź na pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 53-latka i czy miała ona bezpośredni związek z odniesionymi podczas pobicia urazami. Kryminalni rozbili siatkę domowych agencji towarzyskich. Po ponad dwóch latach śledztwa funkcjonariusze z Bydgoszczy zlikwidowali 8 tzw. mieszkaniówek. Działały one na terenie trzech województw. Policjanci zatrzymali osoby powiązane z tymi agencjami. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Działalność przestępcza obejmowała województwa kujawsko-pomorskie, mazowieckie i łódzkie. Policjanci zatrzymali 5 osób, w tym organizatorów tego nielegalnego biznesu oraz osoby powiązane z handlem narkotykami i praniem pieniędzy. Śledczy ustalili, że przez agencję w ciągu dwóch lat mogło przewinąć się około 100 kobiet. Działalność przynosiła organizatorom znaczne zyski. Podczas przeszukań zabezpieczono narkotyki, 2 sztuki broni palnej oraz znaczną ilość gotówki.
1: Zarzuty usłyszało 5 osób. Dwaj główni podejrzani trafili do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. To 41-letni właściciel kilku agencji i 38-letni dostawca narkotyków. Nielegalna fotopułapka w Łanach pod Wrocławiem. Zaniepokojeni mieszkańcy mieli poinformować władze gminy Czernica o zamontowanym urządzeniu w pasie drogowym. Sprzęt rejestrujący został zainstalowany bez zgody zarządcy drogi, mówi Dariusz Koprowski, zastępca wójta gminy Czernica.
9: Podjęliśmy działania w kierunku sprawdzenia, co to jest za urządzenie. Po otrzymaniu otrzymaniu takiej informacji zostali wysłani pracownicy na miejsce. Sprawdzili, że rzeczywiście takie urządzenie jest. Sprawa trafiła do organów ścigania w celu podjęcia czynności wyjaśniających i ustalenia właściciela sprzętu.
1: Zdaniem władz gminy urządzenie mogło rejestrować wizerunki osób oraz numery rejestracyjne pojazdów. Sprawę bada policja, mówi Marek Myśliwiec z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.
10: Na ten moment sprawa jest przez policjantów weryfikowana. Nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, jednak funkcjonariusze analizują zebrane informacje i sprawdzają, czy są podstawy do podjęcia dalszych czynności.
1: Urząd Gminy Czernica ma informować na bieżąco o dalszych postępach w tej sprawie. Młodzi druhowie z ochotniczych straży pożarnych są często kolejnym pokoleniem w OSP. Pomaganie mają we krwi. Uczą się tu zasad pierwszej pomocy, szkolą z technik gaszenia pożarów i zdobywają medale podczas zawodów strażackich. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Ela Piotrowska.
11: Jesteście od najmłodszych lat w straży.
12: Byłam zapisana, jak miałam około 5-6 lat.
11: A ty?
13: Ja 4 jeszcze oglądałam, jak ćwiczą, a później dołączyłam.
14: Jak w wieku 6-7 lat?
15: Dołączyłem w wieku 10 lat.
12: Mój tata jest strażakiem ochotnikiem, Anna Pelska, i mam 17 lat. Mama też była w tej drużynie kobiecej. Uczestniczyła w zawodach i mnie to po prostu tak skłoniło do tego, żeby dołączyć.
11: Widziałam, jak w błyskawicznym tempie rozwijacie te węże strażackie.
15: Profesjonalnie to nazywa się odcinki. Antoni Kubicki, lat 14. I to nie jest tak ciężkie, wystarczy dobrą technikę rzutu zrobić.
11: Czego się uczą?
16: Podstaw pożarnictwa. Piotr Jabłoński, OSP Stare Złotno. Moim celem jest przygotowanie tych druhów jako przyszłych strażaków naszej jednostki bądź Państwowej Straży Pożarnej.
1: Na miejscu była nasza reporterka Ela Piotrowska. Kilka miesięcy pracy i jeden ważny przekaz. Uczniowie podstawówki w Rojowie nagrali rapowy kawałek Tik Tak. To historia o tym, jak kłótnie i rozstanie rodziców wpływają na dzieci.
17: O tym się nie mówi, a często po prostu to gdzieś w nas wszystkich jest i często nie mamy tego po prostu przegadanego. I o tym tak naprawdę ten temat trochę jest.
1: Mówi szef i raper z Ostrzeszowa, który dograł jedną ze zwrotek. Kawałek wraz z teledyskiem znajdziecie w sieci. Wojskowe centra rekrutacji w Białej Podlaskiej ruszają na plażę. We wtorek uruchomione zostaną punkty informacyjne przy popularnych w lecie akwenach. Pojawią się tam, gdzie przybywa najwięcej młodych osób, będących potencjalnymi kandydatami do służby wojskowej.
18: We wtorki zapraszamy na deptak przy jeziorze Białka Parczewska. W środy będzie można spotkać nas nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Natomiast w czwartki będziemy obecni nad jeziorkami międzyrzyckimi.
1: Mówi porucznik Wojciech Chrostowski z Bielskiego WCR-u i dodaje.
18: Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania zainteresowanych, które dotyczą służby wojskowej. Przedstawimy możliwości rozwoju oraz pomożemy przejść przez cały proces rekrutacji.
1: Spotkania będą prowadzone między godziną 12 a 14. Zainteresowani dowiedzą się o najbliższych naborach do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej, Wojsk Obrony Terytorialnej, a także o możliwych ścieżkach kariery wojskowej. Wystarczy przywiązać magnes do liny, wrzucić go do wody i sprawdzić. Pasjonaci z Fundacji Zielone Jutro regularnie spotykają się w Bydgoszczy, by wyławiać zalegające na dnie odpady. Magnes działa jak wędka, przyznaje Kamil Łęczycki z Fundacji.
19: Łowienie magnesem jest bardzo proste. On jest na długiej linie, która umożliwia wyrzucenie magnesu na pewną odległość i przesuwanie go po dnie zbiornika. Można nim wyłowić różnego rodzaju metalowe przedmioty zalegające, hulajnogi, były rowery.
1: Rzeka potrafi zaskoczyć. Najczęściej udaje się wyciągnąć z wody metalowe śmieci, ale czasem trafiają na prawdziwe historyczne znaleziska.
19: Udało nam się także wyłowić dwa artefakty, które wylądowały w muzeach bydgoskich. Był to kolt z XIX wieku i bagnet także sprzed I wojny światowej.
1: Pasjonaci najczęściej łowią nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, a najbliższa akcja sprzątania dna zaplanowana jest w Bydgoszczy na 25 lipca. Nie daje się wyprodukować, ale można się nią podzielić. Krew latem jest szczególnie potrzebna, bo dawców w letnie miesiące jest mniej. Stąd kolejna odsłona specjalnej akcji w Krakowie, do której dołączała rekordowa liczba tamtejszych lokali gastronomicznych. Jest ich ponad 40.
20: Chcemy dać taki dodatkowy motywator dla tych, którzy jeszcze się wahają, czyli prezent od nas, od restauracji, od barów, od pubu, od kawiarni. Akcja polega na tym, że krwiodawca po oddaniu krwi otrzyma także taki kupon i z tym kuponem może udać się do wszystkich lokali, które goszczą akcję w danej edycji. W każdym z nich otrzyma coś pysznego.
1: Mówił Krzysztof Dąbrowa, organizator akcji Oddaj Krew, Odwiedź Gastro. Zero RH minus. Tej grupy brakuje najbardziej, ale każda jest na wagę złota, dodaje Beata Mazurek, dyrektorka Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
0: Krew jest potrzebna każdego dnia. Codziennie odbywają się liczne procedury medyczne, w tym rozległe zabiegi operacyjne wymagające przetoczeń dużych ilości krwi. Dlatego my jako Regionalne Centrum Krwiodawstwa musimy dbać o to, żeby stany krwi były ciągle bezpieczne.
1: Podzielić się tym cennym lekiem może każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, ważąca co najmniej 58 kg. Było gorąco, a teraz czas na mróz. W Tatrach zrobiło się zimno i nad ranem na szczytach mogą pojawiać się lód czy śnieg. Według prognoz na Rysach, Łomnicy czy Gerlachu temperatura spadnie poniżej zera, a w ciągu dnia będzie w granicach 2-3 stopni.
21: Do tego dosyć silny wiatr, który w porywach może osiągnąć 70 km na godzinę, więc to uczucie chłodu może osiągnąć te nawet minus 5, minus 6 stopni. Z racji dużej wilgotności, która jest gdzieś tam prognozowana, jest możliwe, że jakieś lokalne oblodzenia pojawią się, jakieś niewielkie opady śniegu. Możemy się spodziewać, że będzie ślisko.
1: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po weekendzie lepiej nie będzie. We wtorek w najwyższych partiach gór odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 12 stopni. A teraz dobra informacja dla żeglarzy i kierowców w Giżycku. Po ustąpieniu upałów most obrotowy znów działa bez ograniczeń, a ruch na kanale Łuczańskim wrócił do normy.
22: Przywrócono standardową organizację ruchu na kanale Łuczańskim. Most obrotowy w Giżycku funkcjonuje ponownie zgodnie z obowiązującym harmonogramem otwarć dla ruchu wodnego.
1: Mówi rzeczniczka Wód Polskich w Białymstoku Joanna Szerenos-Pawlicz. Zabytkowy obrotowy most w Giżycku, otwierany dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego, jest od 1 kwietnia do 31 października. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.
23: A jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu będą spodziewane na południowym wschodzie. Popada w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i w Zakopanem, natomiast w dalszej części dnia ma być też w miarę ciepło, więc uważajmy na siebie, ale nie będą to takie upały, żeby nie wiadomo jak się spalić, więc lepiej tego SPF-a w razie czego nałożyć, ale myślę, że nie będzie z tym problemu, zwłaszcza, że teraz jedziemy sobie na wieś. I nie ma w tym żadnego kłamstwa.
24: Nocna zmiana z Vox FM.
23: Bo wspólnie to kłamstwo rozwiążemy, a więc na tą wieś jedziemy, gdzie podobno jest oszust Miros, oszust Marcinek lub oszust Marcin. Zaraz zweryfikujemy, kto z tych panów dzisiaj robi nas w konia w temacie życia na wsi, a więc przekonamy się, kto to będzie. Traktor Sołty z Kukuryku. Gramy lato w rytmie hitów. Marcinek, cześć ponownie. Tu Vox FM.

pod 609 869 869 zameldowała się Monika. Dobry wieczór, Marcinku, i nocna zmiana. Pozdrawiam serdecznie z urlopu nad polskim morzem. No to fajnie, Monika, że również mnie tam nad te polskie morze zabrałaś. No i przy okazji zabrałaś też paczkę oszustów. Zaraz przekonamy się, kto tym oszustem będzie. 609 869 869 zaraz będzie wszystko jasne. Więc proponuję ten numer wbić i się przygotować, a my tego diabła zaraz zwalczymy.

0: Dobrze, że nie na oszukiwanie.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieram się teraz na lokalną boksową wieś, na której podobno mieszka jakiś oszust. A więc sprawdźmy, czy będzie nim Marcin? Glebogryzarka to narzędzie do spulchnienia warstwy ornej zarówno na mniejszych polach, jak i na tych troszeczkę większych. A może jednak to Marcinek kłamie? Pszenica dojrzewa zazwyczaj pod koniec lipca i na początku sierpnia. A może jednak ten stary rolnik Miros kłamie?
2: Co stary, no, co prawda na polu niejedno widziałem i z pewnością uwielbiam poszczególne owady. A najlepszym owadem na każdej wsi jest oczywiście stonka ziemniaczana, która pomaga ziemniakom wyrosnąć na jak największe bulwy.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609-86-9-86-9. W tym momencie zdejmuję tak zwanego co? Kagańca. Dokładnie tak. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie życia na wsi. Czy jest to Marcinek? Czy jest to Marcin? A może jednak jest to Miros? 609-86-9-86-9. W tym momencie zdejmuję blokadę i witam serdecznie. Halo, halo, kto jest z nami?
4: Darek.
0: Cześć Darek, jak ci mija noc, bracie? Gdzie jesteś, co robisz?
4: Jadę do pracy.
0: A no wiadomo, no, do roboty trzeba iść, robotę trzeba robić, ale kłamać nie wolno. Powiedz mi, Darku, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie życia na wsi?
4: No jak zwykle, Miras.
0: No tak jest, znaczy nie jak zwykle, bo dwa tygodnie temu to chyba Marcin oszukiwał, ale teraz no znowu Miras wrócił do swoich dawnych zwyczajów. No właśnie tak. A do czego jest stonka ziemniaczana? Gdzie można ją wykorzystać? Ty wiesz, Darku, czy nie?
4: No, stonka ziemniaczana przeszkadza ziemniakom w rozsiecie, a nie...
0: No właśnie, a Miros twierdzi inaczej. No to co zrobisz, panie? Pytanie, czy z naturkucia podjadka? I czy też go stosuje? No bo jeśli tak, no to panie, nic z tych upraw nie będzie.

0: 43 minuty po godzinie pierwszej. Azizami to zagraliśmy i powitaliśmy naszego serdecznego przyjaciela po dłuższej przerwie, Marcina.
1: Siema, całe radio w OKFM i wszyscy na nocnej zmianie. Pozdrawiam wszystkich z tej strony Marcin. Dawno mnie tutaj nie było, a akurat się tak złożyło, że praca troszkę później, a ja od dzisiaj po paru miesiącach wracam do nocnej zmiany. Powodzonka, wszystkiego dobrego.
0: Jak Marcin życzy powodzenia i mówi, że będzie dobrze, to tak właśnie dobrze będzie. Dzięki, Marcin, że jesteś. Każdy lubi boogie, właśnie gramy.

Q-Bus i MP Projekt Tylko Tańcz. To nam pięknie zagrało na koniec nocnej zmiany. A ja wam, załogo, mam do przekazania pewną informację. Mianowicie teraz lecę na dwutygodniowy urlop, zrobić urlopa. Papa, a więc słyszymy się 27 lipca. Nie wiem, co będę robił, czy grillował, czy wypoczywał. Na pewno słucham muzyki w rytmie hitów. Bo to na urlopie jest potrzebne. 27 lipca, poniedziałek, wtedy się słyszymy. Marcinek, dzięki. Proszę.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Pilny komunikat szefa MON. To po aferze z patriotami dla Ukrainy. Władysław Kosiniak-Kamysz na platformie X poinformował, że po konsultacji z premierem Donaldem Tuskiem zlecił odtajenie wszystkich donacji sprzętu wojskowego dla Ukrainy z lat 2022-26, a także śledztwo w m.in. sprawie ujawnienia tajemnicy państwowych. Szef MON podkreślił, że opinia publiczna ma prawo poznać pełną skalę polskiego wsparcia dla walczącej Ukrainy. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
1: Jak zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniona zostanie pełna lista polskich donacji wojskowych przekazanych Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. Dotąd część informacji była objęta tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Według szefa MON publikacja danych ma pokazać rzeczywisty zakres pomocy udzielonej przez Polskę i zakończyć spekulacje dotyczące skali przekazanego sprzętu.
0: Decyzja szefa MON-u może mieć związek z wypowiedzią wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka w swoich mediach społecznościowych. Napisał, że Polska miała wiosną tego roku przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Według polityka jedyne pociski zdolne zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Krzysztof Bosak podkreślił, że przekazanie miało odbyć się w tajemnicy przed Sejmem i opinią publiczną. A teraz Jarocin i zarzuty po tragicznym finale domowej awantury. Są prokuratorskie zarzuty po śmiertelnym pobiciu, do którego doszło 30 czerwca w Jarocinie. Usłyszało je czterech mężczyzn w wieku od 25 do 49 lat. Mieszkańców Jarocina i okolic. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych.
2: W zakresie dwóch mężczyzn jest to pomocnictwo do pobicia w przypadku dwóch pozostałych. Mówimy tu o spowodowaniu pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia i w efekcie doprowadzenia do zgonu pokrzywdzonego.
0: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledztwo w tej sprawie trwa. Tragiczny początek wakacji nad wodą w porównaniu z ubiegłym rokiem utonęło więcej osób. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: W tym roku wakacje rozpoczęły się bardzo wysoką liczbą utonięć.
4: Pierwszy weekend wakacji utonęło 21 osób.
3: Informuje Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji. W analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 6 utonięć. Do wzrostu tragicznych statystyk mogła przyczynić się fala upałów, która przeszła w tym czasie przez Europę. Wysokie temperatury sprawiły, że więcej osób wypoczywało nad wodą. Prezes WOPR Paweł Błasiak podkreśla, że najbezpieczniejszym miejscem do wypoczynku są strzeżone kąpieliska.
5: Tam, gdzie są ratownicy. Na kąpieliskach utonięć przez ostatnie lata nie było.
3: Od 1 stycznia do 1 lipca tego roku w Polsce odnotowano łącznie 138 utonięć. W tym samym okresie rok temu doszło do 113 takich zdarzeń.
0: To był Krzysztof Płowecki, dziękujemy. Przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok, zaplanowana na najbliższe dni.